Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na jakiś taki, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. Piosenka kancona das Lied.

wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.

brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, oj nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Adam Bauman.
1: Tym samym zawsze mieć taką klatkę ze sobą i w każdej chwili ją złożyć. Można tak to ująć. Vera poszukała kolejnych zdjęć. Rozłożyła je na stole przed Ganem. Co może pan powiedzieć o tych wiązaniach? Są fachowe? Mistrz przyjrzał się fotografiom. Niezbyt, orzekł. Ale niewykluczone, że osoba, która to zrobiła, bywała na naszych zajęciach dla zaawansowanych. Oczywiście wykorzystała wiedzę w niegodziwym celu, czego nie zalecamy. Skąd pan wie, że ten ktoś był u was? Poza nami i w tym kraju są jeszcze tylko 4 osoby, które uczą shibari. Wszystkie to moi uczniowie lub uczniowie tych uczniów. Zajmuję się tym od czasów szkolnych. Bardzo wcześnie odkryłem, że w łóżku sprawia mi przyjemność wiązanie. Zacząłem praktyki, zanim jeszcze można było cokolwiek znaleźć w internecie. Nasz instytut na wado.pl istnieje od 20 lat. Popularyzujemy tę technikę leżącą na pograniczu sadomasochizmu, seksualności, sztuki i jogi. Pracuję z moją partnerką Slanesh, by pokazywać ludziom, że z bólu można czerpać radość, bo są tacy, którzy tego potrzebują. Wbrew temu, co się mówi, bardzo wielu osobom jest do twarzy ze sznurkami. Przychodzą, uczą się swoich granic, ale nie chwalą się tą wiedzą. Kiedy zmienia się im partner, przestają praktykować, a potem wracają. Bywa, że po latach. Wyszkoliłem 1000 osób, ale ten rodzaj podwieszenia, wyłuskał jedną z fotografii, pokazałem tylko raz. Weronika przyjrzała się. Była to klatka zbudowana w taki sposób, że osoba zawieszona na drzewie wyglądała, jakby szykowała się do lotu. Konstrukcja z lin była znacznie bardziej skomplikowana niż to, co Gan i Slanesh pokazali przed chwilą. Nie można się tego wyuczyć z internetu? Można spróbować, ale podstawowych węzłów i skutecznego posługiwania się liną nie nabędzie pani bez praktyki. My tego właśnie uczymy. Przy okazji mówimy o etyce i zasadach, które obowiązują w każdej dziedzinie sztuki. Jak widać, nie wszyscy się do tych zasad stosują.
0: Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy do RMF Classic jutro o tej samej porze.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czytają Małgorzata Dzięciołowska, Katarzyna Traczyńska i Grzesław Krzyżanowski.
1: Jeśli figurant dopiero przyjechał do Krakowa i się meldował, wówczas informowaliśmy sekcję obserwacji, że mamy go, że zajmuje taki a taki pokój i że będziemy dawać znać, co dalej. I naturalnie obserwowaliśmy taką osobę na terenie hotelu, bo wywiadowcy tego nie robili. To było nasze zadanie. Intensywność obserwacji zależała od sprawy. Czasem dwójkarze mówili nam, że kogoś nie możemy spuścić z oka, więc szukało się różnych rozwiązań. Bywało, że jeden z moich pracowników przebierał się w strój, który pasował do danych okoliczności i pilnował figuranta w restauracji, barze, a niekiedy niemal pod drzwiami. Bardzo przydawały nam się wtedy kanapy i stoliki stawiane na hotelowych korytarzach. Mój człowiek siadał z gazetką i czekał, aż pojawi się albo nie pojawi figurant. Gdy byliśmy zbyt obłożeni, dochodziło do sytuacji, w której te najprostsze zadania z zakresu obserwacji pomagały nam wykonać kierowniczki pięter. Szłam do takiej kierowniczki, mówiłam: Pani Kingo, proszę, niech pani mi da znać, jak gość wyjdzie z pokoju 222. I one siadały w pobliżu albo delegowały pokojową, której wmawiały, że w środku należy pilnie sprzątnąć po wyjściu gościa. Jak facet się pojawił, kierowniczka o tym wiedziała i dawała mi znać. Ważnym środkiem pracy były tajne przeszukania w pokojach hotelowych. Jako szefowa byłam o nich powiadamiana i je zabezpieczałam, ale w samych przeszukaniach nie uczestniczyłam. Rolą Betki było upewnienie się, że dokonujących przeszukania kolegów z Wydziału Techniki nie nakryje wracający do pokoju figurant. Jeśli nadszedł sygnał, że gość wraca do hotelu, technicy musieli się o tym natychmiast dowiedzieć. Wbrew powszechnej opinii, Wydział Techniki dużo spraw załatwiał poza mną, bezpośrednio z pracownikiem hotelu. Weźmy przykładowo sprawę specjalnych pokojów, które zabezpieczone były ukrytymi kamerami i podsłuchami. Początkowo, gdy hotel był w budowie, nawet nie wiedziałam, gdzie się będą znajdować, bo swoje preferencje przedstawiał Wydział Techniki. Potem już przestało być to dla mnie tajemnicą, ale umieszczenie danego figuranta w pokoju specjalnym odbywało się zazwyczaj tak, że ludzie z pionu techniki przychodzili nie do mnie, ale bezpośrednio do pracownika recepcji i to z nim ustalali co i jak.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: To ranczo jest w rodzinie od pokoleń.
2: Ta praca jest tajemnicza i ważna.
3: Wielkie hity małego ekranu. Na podstawie naszych podpowiedzi odgadnij, o jaki serial chodzi i graj o podwójne zaproszenia na galę seriali podczas Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Już dziś po 10:00 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku podsumowanie festiwalu Mastercard of Camera, święta kina niezależnego. Do tego kosmiczny temat z Katowic i wielkie wiosłowanie w Poznaniu.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Dziwne, inne, atypowe, eksperymentalne. Literatura nie taka jak zawsze.
1: Piątka z literatury. Słuchaj dziś od 16 w RMF Classic.
3: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowit.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku podsumowanie festiwalu Mastercard of Camera, święta kina niezależnego. Do tego kosmiczny temat z Katowic i wielkie wiosłowanie w Poznaniu.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
3: Po reklamie.

124 dzień roku, 19 tydzień tego roku, pierwszy pełny tydzień maja się zaczyna, czwarty jego dzień, poniedziałek. Uff, mógłbym tak długo wymieniać, jak spojrzę w kalendarz świąt nietypowych, to też można wymieniać i wymieniać, ponieważ dzisiaj mamy w kalendarzu dzień hutnika, dzień strażaka, dzień kominiarza, dzień piekarza, dzień garcarza i jeszcze międzynarodowy dzień Gwiezdnych Wojen. Sporo, prawda? Ale tak naprawdę najważniejsze, że dziś pierwszy dzień matur. Trzymamy kciuki i dopingujemy. Dzisiaj Polski. Dzień dobry.

0: Muzyka do Sandmana. David Buckley jest autorem dźwięków. Zaczynamy. Nowy tydzień maturalny. Nie wiem, czy jest to świętować. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Już właśnie po maturach, aby co pół godziny będziemy mieli dla was fakty. Pierwsze o siódmej. Grzegorz Jasiński już w studia.
1: Dzień dobry. Dziś w faktach prezydencki pomysł utworzenia nowej konstytucji, piłkarska feta w Zabrzu po zdobyciu Pucharu Polski po ponad pół wieku. No i oczywiście nie zapomnimy o maturzystach. Dziś język polski.
2: Reklama.
3: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.

0: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18 w RMF Classic.
3: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.

0: KFC.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: 4 maja,
5: poniedziałek, zbliża się 7, słuchacie RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Pierwsze poradnie fakty ma dla nas Grzegorz Jasiński.
6: Prezydent chce nowej konstytucji, która miałaby powstać do 2030 roku. Karol Nawrocki powołał w tym celu specjalną radę. Zasiądą w niej m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, związani kiedyś z PiS Marek Jurek i profesor Ryszard Legutko, ale także była minister sprawiedliwości w rządzie SLD Barbara Piwnik, czy były marszałek Sejmu z PSL Józef Zych. Dlaczego prezydent chce zmienić konstytucję?
7: Bo aktualna, ta z 97 roku, zdaniem Karola Nawrockiego, dziś trąci myszką i nie sprawdza się przy mocno spolaryzowanej scenie politycznej. Stąd apel prezydenta, by stworzyć, jak to określił, konstytucję nowej generacji roku 2030.
8: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
7: Tym mają zająć się zaproszeni przez prezydenta eksperci, prawnicy, konstytucjonaliści, ale też parlamentarzyści ze wszystkich klubów i kół poselskich. Premier Donald Tusk krytykuje pomysł zmiany konstytucji.
9: Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji. To jest absolutnie klucz do uporządkowania polskich spraw.
7: Szef rządu dodaje, że i tak do końca tej kadencji Sejmu nie ma szans na zmianę konstytucji.
6: Informuje nasz reporter Michał Radkowski.
0: Poranne fakty RMF Classic.
6: Uwaga kierowcy, zderzenie dwóch samochodów na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Jak informuje nasz reporter, tworzą się korki na jezdni w kierunku Pragi. Po 54 latach piłkarski Puchar Polski wrócił do Zabrza. Wczoraj na swoim stadionie przy ulicy Roosevelta piłkarze Górnika Zabrze spotkali się ze swoimi wiernymi kibicami. Fani dziękowali zawodnikom za zwycięstwo i emocje.
10: Moja drużyna ukochana ten puchar zdobyła. Wielka radość.
11: Nawet tego pucharu, patrząc na pana, to ostatniego to pan nie pamięta.
10: Nie. To było 54 lata temu.
11: A pan ma?
10: 21.
12: No wielki sukces, bo bardzo długo czekaliśmy na to, prawda?
11: Na każdy mecz jeździmy, kibicujemy, puchar mamy.
6: Wielką fetę na stadionie Górnika Zabrze obserwowała Anna Kropaczek. Już za 2 godziny rozpoczynają się matury na pierwszy ogień pisemny język polski. Dziś ściąganie na egzaminie dojrzałości wydaje się niemal niemożliwe, ale ci, którzy matury mają już dawno za sobą, wspominają, że kiedyś ściągi w maskotkach, kanapkach i toaletach były na porządku dziennym.
13: Gdzieś tutaj pod spódnicę, bo to kiedyś były te spódnice i pończochy.
11: I później się tam sięgało w czasie egzaminu?
13: Tak. Miałam tyle tych ściąg, że jak wyszłam, później poszliśmy do kawiarni, to mi się aż sypały te ściągi.
14: Mówię, przepraszam pani, coś wypadło. One się sypały.
11: Ale czy te ściągi były skuteczne? Udało się zdać egzamin?
13: No tak.
14: Bardzo skuteczne, dlatego że przy sporządzaniu tych ściąg następuje powtórzenie całego materiału.
11: A panowie?
14: Panowie mieli takie skalki techniczne, taką lornetkę tak zwaną, czyli dwie takie rolki zwinięte z gumką i przekręcając to po prostu tak jak na ekranie przesuwały się te wszystkie wzory.
6: Tegorocznym maturzystom oczywiście życzymy powodzenia. Już trzymamy kciuki.
4: Nie wiem, Grzegorz, ja nie pamiętam niczego takiego jak ściąga, nie wiem, albo wyparłem.
6: Ja też nie pamiętam, skąd?
4: To ja przypominam, 7.30, wracamy z nowymi faktami do was. Teraz zerkamy do pogody, do map pogodowych.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: Dobre wiadomości o poranku. Ciepło jest w końcu, chciałoby się powiedzieć. 9 stopni w Zakopanem, 11 w Katowicach, 13 w Łodzi, 14 już miejscami w Warszawie. Przed nami bardzo ciepły dzień, jak słyszycie. Szykuje się nawet 26 stopni. Najprzyjemniej, najcieplej ma być w Małopolsce. Na razie pogodnie. Po południu na północnym zachodzie naszego kraju może się zrobić burzowo.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Łosi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: 6:45 na śniadanie mistrzów. Do stołu zapraszam do 10:00 w RMF Classic. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
3: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
4: Monika i Michał dzisiaj imieninowi, ale przede wszystkim Floriana dzisiaj mamy. Najlepszego dla was. Z 4 maja jest między innymi pani Beata Kozidrak, wybitny głos polskiej sceny muzycznej. Urodziny dzisiaj także świętuje polska aktorka Małgorzata Pieczyńska. Najlepszego. Co w poniedziałek w poranku, oprócz historii z matur wziętych, między innymi w faktach podawanych, podsumowanie festiwalu Mastercard Off Camera, który zakończył się w weekend w Krakowie. Przypominam, to święto kina niezależnego. My też świętowaliśmy, wiemy, do kogo powędrowały nagrody i wyróżnienia. Będzie także kosmiczny temat z Katowic i wielkie wiosłowanie w Poznaniu. Może być?
3: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
4: I trochę muzycznych przyjemności dla was szykuję, nawet więcej niż trochę. Zacznijmy od dźwięków z Dirty Dancing.

0: Dźwięki z piątej części Star Treka. Jerry Goldsmith. 11 minut po siódmej w Śniadaniu Mistrzów. Teraz pora na historię. Sprzed lat będzie Polska, będą Prusy i Konstytucja.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, że kiedy w Polsce uchwalana była Konstytucja 3 maja, Prusy były naszym sojusznikiem. Od 1790 roku bowiem istniało przymierze polsko-pruskie. Rosja była otwartym wrogiem, a Prusy potajemnie swojemu posłowi nakazywały nie dopuścić do reform ustrojowych pod żadnym pozorem. A oficjalnie? Po 3 maja instrukcje były proste. Musimy głośno pochwalić nową Konstytucję. Tak każe prawo gry jego królewskiej mości. Trzeba, zważywszy sytuację, starać się możliwie podkreślać nasze zadowolenie, aby Polakom nawet do głowy nie przyszło, że byliśmy przeciwni. I oto 6 maja 1791 roku w przygotowanej w Berlinie instrukcji dla posła Prus Golca w Warszawie pisano: Polska dobrze rządzona może stać się niebezpieczną, a nawet zgubną dla Prus. Prusy są dopóty bezpieczne, póki Rzeczpospolita nie może wzmocnić swojego ustroju. Twórca przymierza z Polską, szef dyplomacji Królestwa Prus, Ewald von Herzberg, pisał do króla Prus wprost: jest to wypadek najniebezpieczniejszy dla Prus. Polska przez swą przestrzeń, zaludnienie i żyzność przewyższa Prusy. Ustanowiła teraz sobie doskonały rząd, a przez to utrwaliła byt pewny i stały. Wnioski? Należy unikać uznania zbyt wiążącego nowej konstytucji. I dodawał urzędnik naszego sojuszniczego państwa w piśmie do naszego sojuszniczego króla Prus dobrą radę. Istnieje przecież możliwość utrącenia nowej ustawy przy współudziale Rosji na podstawie naturalnej tożsamości prusko-rosyjskich interesów. I taką drogą Prusy poszły. Gdy Polska stanie się z powrotem zerem politycznym, nie będzie to dla Prus szkodliwe, stwierdzano w Berlinie. I sumowano: lepiej będzie dla Prus dozwolić do powrotu wpływów rosyjskich w Polsce i do obalenia konstytucji. Co było dalej, wiemy. Można było tylko westchnąć. Od fałszywych przyjaciół uchowaj nas, Boże.

0: Piękne dźwięki to fragment z 16 sonaty fortepianowej C-dur pana Mozarta. Ja mam dobrą wiadomość na dobry początek tygodnia. Stolica doczeka się nowego ronda.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Warszawskie Bemowo będzie miało nowe rondo. Powstanie u zbiegu ulic Hemara i Majewskiej. Ważne fakty dla mieszkańców w tej sprawie zebrał Przemek Mzyk.
2: Na inwestycji skorzystają również piesi. Dla nich wybudowany zostanie chodnik i przejścia z azylami. Pojawi się także nowe oświetlenie, a przystanek autobusowy przy szkole zostanie zmodernizowany.
0: W Przemku połączenie ulic Majewskiej z Hemara już zamknięte. Jak pojadą kierowcy? Jak wygląda ich droga do pracy?
2: Kierowcy pojadą do Warzelniczej, a dalej Białołęcką lub Ostrudzką. Z kolei na Hemara przyjadą tymczasową jezdnią, którą ominą plac budowy. Wszystkie roboty w tym miejscu powinny zakończyć się w wakacje.
0: O czym informował nas prosto z Warszawy Przemek Mzyk.

0: Dźwięków Johna Williamsa z Imperium kontratakuje, z Gwiezdnych Wojen zabraknąć nie mogło dzisiaj w poranku, ponieważ w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Zatem, panie, panowie, niech moc będzie z wami. Najbardziej z maturzystami, którzy o 9:00 zaczną pisać pierwszy z poważnych egzaminów, pisemny z języka polskiego, obowiązkowy, i do tych historii związanych z maturą będziemy dzisiaj wracać w faktach. Najbliższe fakty już za chwilę, a w nich między innymi plus Liga Siatkarzy i walka o brązowy medal nierozstrzygnięta, także ostrzeżenia ze czwórki na Dolnym Śląsku.
1: Reklama.
2: Haja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil, na spotkania ikony z ikonami. Haja zaprasza i sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki, co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Haja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10:00 na YouTube RMF Classic.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
1: Skoda. Po reklamie.

0: 7.30, czas na wieści z kraju i ze świata. Te ma dla nas w RMF Classic i RMF Classic Warszawa Grzegorz Jasiński.
1: Ostrzegamy kierowców. O poranku 3 osoby zostały ranne w zderzeniu busa z lawetą na autostradzie A4 w Krzyżowej na Dolnym Śląsku. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Wprowadzono objazd przez węzeł Godzieszów. 3 lata w więzieniu może spędzić mężczyzna sterujący łodzią, która w piątkowy wieczór wywróciła się na jeziorze Salińskim na Pomorzu. W tragicznym wypadku zginęły 2 osoby. Mężczyzna był pijany. Jaki zarzut usłyszał?
2: Sterowania łodzią w stanie nietrzeźwości. Przesłuchanie mężczyzny było możliwe dopiero wczoraj. W chwili zatrzymania w sobotę rano miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu i przez cały dzień trzeźwiał w policyjnym areszcie. Dopiero w niedzielę po południu został doprowadzony do prokuratora,
3: który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakaz kontaktowania się z uczestnikami tego tragicznego zdarzenia.
2: Mówi aspirant Karolina Pruchniak z wejherowskiej policji. Przypomnę, w piątek wieczorem na jeziorze Salińskim pijany mężczyzna sterował łodzią, na pokładzie której znajdowały się jeszcze 4 osoby. W pewnym momencie łódź się wywróciła, w wyniku czego życie straciła kobieta i mężczyzna w wieku 28 lat.
1: Relacjonował reporter RMF FM Michał Krasoń.
4: Oparte na faktach.
1: W plus lidze siatkarzy walka o brązowy medal nadal nierozstrzygnięta. W trzecim meczu małego finału Asseco Resowia Rzeszów przegrywała już 0-2 z PGE Projektem Warszawa, ale wygrała w 5 setach.
5: Po 2 setach ten obraz meczu się zmienił i zaczęliśmy grać po prostu w siatkówkę. Męską, twardą, fajną. Zrobimy wszystko, żeby jeszcze wrócić tutaj na Torwar i zobaczymy.
1: Zapowiada atakujący Asseco Resowi Jakub Bucki. Nierozstrzygnięta pozostaje też rywalizacja o złoto. Biorą w niej udział Bogdanka Luk Lublin i Aluron CMC Warta Zawiercie. 2-1 dla Bogdanki. 4 mecze dużego i małego finału w środę.
0: Z faktami wracamy do Was za pół godziny o 8, a teraz zerkamy do pogody. Deszcze w świętego Floriana, skrzynia groszem napchana. To powiedzenie pogodowe na dziś. Deszcze niespokojnie możliwe dziś po południu na północnym zachodzie naszego kraju. A poniedziałek ma być przede wszystkim bardzo ciepły. Teraz już od 9 do 14 stopni zapowiada nam się 26 stopni to po południu w Małopolsce. Na razie poranek w całym kraju pogodny. 7.32, już wiadomo, że to kasowy hit i ponoć jeden z najlepiej zarabiających filmów w kategorii biografia, muzyczna biografia. Chodzi o Michaela, opowiadający to film fabularny o życiu Michaela Jacksona. Recenzenci się pastwią, a publiczności się podoba. Muzyka, jedno jest pewne, fenomenalna. To czas na Beat It. Michael Jackson, 7.33. Śniadanie mistrzów w RMF Classic trwa.

0: David Rose, The High Chaparral w Śniadaniu Mistrzów, RMF Classic na tropie teraz.
1: 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Znamy szczegóły programu.
0: Na tropie wspaniałych koncertów, na szlaku Festiwalu Muzyki Filmowej będziemy już za tak naprawdę kilka dni, bo 13 maja rozpoczyna się wielkie nasze wspólne święto, Festiwal Muzyki Filmowej, jego 19 odsłona. A skoro 19 odsłona, to szukamy już teraz 19 osób, 19 wybrańców, którzy będą mogli zadać 19 pytań w czasie zamkniętego spotkania, którego bohaterami będą Jeff Russo, Aaron May, David Ridley i Łukasz Targosz. Możecie zdobyć zaproszenie na to ekskluzywne spotkanie z gwiazdami 19 odsłony FMF-u. Znaleźć się w gronie 19 osób, które to będą mogły z kompozytorami porozmawiać. A wszyscy wszystko odbędzie się 15 maja w czasie afterparty w Hali Lipowej w Krakowie. W czasie imprezy w wydzielonej części będzie po prostu spotkanie, które będę miał przyjemność dla was poprowadzić. Jak zdobyć zaproszenie? Szczegóły znajdziecie na stronie rmfclassic.pl. Czekamy na wasze zgłoszenia i propozycje.
1: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Dodajemy skrzydeł.

0: Reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Po reklamie.

0: świat.
1: Bardzo nam się przyjemnie układa dźwiękowo poranek, prawda? Była muzyka z Gwiezdnych Wojen, pojawiła się kompozycja z Michaela, Beat It, a teraz Czesław Niemen pod papugami. Przed ósmą należy nam się jeszcze przegląd wieści ekonomicznych.
2: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
1: Na pasaż zaprasza jak zwykle Igor Skrzypek.
3: Dzień dobry, kłaniam się. To była droga majówka na stacjach paliw. Pytanie, co czeka nas po niej? W długi majowy weekend rafinerie nie próżnowały. Ostatnia aktualizacja cen hurtowych miała miejsce 1 maja, a w niej widzimy drobne zmiany. Symboliczna podwyżka stawki za metr sześcienny benzyny 95-oktanowej. Tu powinniśmy się spodziewać zmiany o kilka groszy w górę. W przypadku oleju napędowego mamy spadek, choć tu zmiana jest jeszcze mniejsza, być może nawet jej nie zauważymy na pylonach. Natomiast na kolejne dni analitycy nie mają dobrych wieści.
4: Spodziewamy się, że paliwa będą w dalszym ciągu drożeć. Benzyna i olej napędowy. Tu spodziewamy się podwyżek o około 30 groszy na litrze.
3: Magdalena Robak z epetrol.pl ma jednak dobre wieści dla kierowców korzystających z autogazu.
4: Paliwo to ma szansę potanieć o około od 5 do 10 groszy na litrze.
3: LPG obecnie jest niesłychanie drogi, średnio powyżej 3 zł i 80 groszy za litr.
1: Nie obiecałem, Igorze, naszym słuchaczom i słuchaczkom, że będziemy szukali w poniedziałek, w dniu matur, dobrych wiadomości, a z dobrych wieści to wygląda na to, że w czasie majówki wypoczywała i nasza waluta.
3: Tak, to się zgadza, bo po długim weekendzie złoty przychodzi do nas nieco mocniejszy. Euro kosztuje 4 zł 24 grosze, dolar 3,62, frank szwajcarski 4,63, funt brytyjski 4,91.
1: Na koniec w pasażu ekonomicznym niech moc będzie z wami.
3: Czyli May the Force be with you lub May the Fourth. Dziś 4 dzień maja, więc Dzień Gwiezdnych Wojen. Chodzi tu o podobieństwo brzmienia obu tych zwrotów, stąd właśnie taka data. No i to dobra okazja, by powiedzieć w pasażu ekonomicznym, ile pieniędzy kryje się dziś w gwiezdnowojennej franczyzie. Około 50 miliardów dolarów zarobił do tej pory świat wykreowany przez George'a Lucasa. To jest mniej więcej roczny budżet Tunezji. W pasażu ekonomicznym radzimy, jeśli macie jakieś gadżety związane z Gwiezdnymi Wojnami, nie wyrzucajcie ich zbyt pochopnie, mimo że mija już kilkadziesiąt lat od premiery pierwszego filmu z tego świata. Na przykład figurki potrafią osiągać kosmiczne nomen omen ceny, kilkanaście tysięcy złotych, czasem nawet kilkanaście tysięcy dolarów. I nie mówimy tu o przedmiotach, które już na starcie były wartościowe. Czasem to po prostu małe figurki z zestawów klocków. A może jesteście w posiadaniu jakiegoś rekwizytu z planu filmowego? Szanse małe, ale kto wie. Makieta rebelianckiego myśliwca X-Winga. Mała makieta, miniaturka, którym Luke Skywalker zniszczył Gwiazdę Śmierci. Została sprzedana za ponad 3 miliony dolarów.
1: No, ja gdybym mógł, to bym poprosił o Sokoła Millennium.
3: Na przykład. I żeby nie sprzedawać.
1: Ale może być taki naturalnych wymiarów i działający. O. Na pewno bym go nie sprzedał, tylko...
3: Ciekawe, ile kosztuje paliwo do napędów międzygwiezdnych.
1: O tym jutro w pasażu ekonomicznym. To będą ważne wieści dla pilotów Sokoła Millennium, a z nami poradnie był Igor Skrzypek. Dzięki.
3: Dziękuję.

0: Kwieciński. Fakty za chwilę o 8, co w faktach.
1: Dużo pytań o to, czy amerykańscy żołnierze wycofywani z Niemiec trafią do Polski, kiedy zostanie podpisana umowa SAFE, czy zostanie unieważniony przetarg na szyfrowaną łączność Tetra. No i przed maturą będą wspomnienia z dawnych matur.
2: Reklama. Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja, a w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone, Harry Potter i Kamień Filozoficzny, film z muzyką na żywo, miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
2: Po reklamie.
0: Już 8. Czas faktów w RMF Classic. RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
1: Musimy poczekać na decyzję Pentagonu, mówił w rozmowie o 7:00 wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski, pytany, czy amerykańscy żołnierze wycofywani z Niemiec trafią do Polski.
9: Prowadzimy rozmowy z Pentagonem na temat zwiększenia zdolności amerykańskich w Polsce. To jest jedyna rzecz, którą mogę potwierdzić. Decyzja odnośnie tego, co się stanie z żołnierzami amerykańskimi wycofywanymi, zresztą tylko w niewielkiej części z Niemiec, to jest decyzja amerykańska.
1: Cała rozmowa jest na rmf24.pl. Podpisanie umowy SAFE odbędzie się w piątek, zasugerował to wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa pożyczkowa otwiera linię kredytową na prawie 44 miliardy euro na dozbrojenie Polski. Co jeszcze musi się wydarzyć przed podpisaniem?
10: Do sfinalizowania procedury brakuje jedynie formalnej akceptacji Kolegium Unijnych Komisarzy po tym, jak Warszawa odesłała Brukseli uzupełniony tekst umowy. Ze strony komisji to będzie już formalność po tym, jak premier Donald Tusk rozmawiał 10 dni temu na Cyprze z szefową komisji Ursulą von der Leyen i rozwiał wszystkie wątpliwości Brukseli dotyczące roli Banku Gospodarstwa Krajowego, operatora finansowego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, gdzie trafią środki. Natomiast jak wynika z moich ustaleń, Polska musi zmierzyć się z twardym stanowiskiem Brukseli w kwestii mijającego 30 maja terminu na zamówienia indywidualne.
1: Dowiedziała się nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą. Wart blisko 100 milionów złotych przetarg na szyfrowaną łączność Tetra dla policji do unieważnienia. Jak dowiedział się reporter RMF FM, polskie władze poważnie rozważają taki scenariusz. Powodem ma być fakt, że jednym z dostawców została firma powiązana z chińskim producentem. Jakie argumenty przemawiają za rozpisaniem nowego przetargu?
11: Nowe przepisy, które weszły w życie już po ogłoszeniu wyników postępowania. Nie ma pewności, czy w świetle ustawy z początku kwietnia o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, a także w oparciu o unijną dyrektywę z 2022 roku, dostawca i chiński producent będą uznani za firmy wysokiego ryzyka, a są takie obawy. To oznaczałoby, że pozyskany sprzęt policja musiałaby w ciągu 4 lat wycofać z użytkowania, a to znów rodziłoby zarzuty niegospodarności. Dlatego, jak się dowiedziałem, szefostwo policji chce unieważnić dotychczasowy przetarg i ogłosić nowe postępowanie, w którym zmieni się opis przedmiotu zamówienia. Ma objąć m.in. zmianę wymagań technicznych, by dostosować zamawiane systemy do aktualnych standardów bezpieczeństwa i wymagań prawnych nakładanych na podmioty publiczne. Jak usłyszałem, realizacja postępowania w obecnym kształcie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
1: Informuje nasz reporter Krzysztof Zasada.
12: Fakty o poranku w RMF Classic.
1: Dziś pierwszy dzień matur i pisemny język polski. A jak egzamin dojrzałości wyglądał przed laty, nasza reporterka Martyna Czerwińska namówiła na wspomnienia panią Halinę z Wrocławia.
13: Ściąganie było zawsze. To matura by się nie odbyła bez ściągania. Szczególnie z matematyki. Przez ramię się zaglądało, on tak tam trzymał swoje zadanie.
14: Dobrze, że pokazywał, że udostępniał.
13: Na imię miał Janusz. Taka moja sympatia, jak gdyby szkolna. No to i on chciał mi, żeby pokazać. I żeby
14: pewnie chciał z panią na studia później jechać gdzieś.
13: Tak, ale nasze drogi się rozminęły, ponieważ on poszedł do Poznania na prawo, a ja przyjechałam do Wrocławia, do szkoły położnej.
1: Maturzystom życzymy powodzenia, niezależnie od tego, kto będzie przed nimi siedział.
0: Tak, i życzymy także tego, żeby się nie rozminęli z tematami przygotowanymi. Mocno trzymamy kciuki, matura już za niecałą godzinę wystartuje, a fakty o 8.30 kolejne.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Dużo słońca w centrum i na wschodzie naszego pięknego kraju, na zachodzie trochę więcej chmur i wszędzie jak ciepło. W całym kraju temperatura już powyżej 10 stopni, 12 stopni w Zakopanem, 13 w Kielcach, 15 miejscami na Opolszczyźnie i na Mazowszu. W stolicy na przykład 15. Dziś maksymalnie tych stopni 26. Po południu na północnym zachodzie Polski możliwe burze.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: 7:55 Magda pisze do mnie, w końcu maj, życzę, żeby nie było już zimno i żeby nam wszystko kwitło za oknem i w domu. Magdo, przypominam jeszcze, ogrodnicy mogą być zimni, zimna Zośka. Mam nadzieję, że u nas gorąco, będzie dużo dobrych wiadomości. No i dobry humor, mam nadzieję, towarzyszyć nam będzie przez całe śniadanie mistrzów do 10:00. Za moment zajrzę do gazet, potem o pomyśle zagospodarowania nieczynnej kopalni węgla kamiennego Wujek, opowiem bardzo intrygującym pomyśle. A po 9:00 szykuje nam się wielkie wiosłowanie.
7: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Posila w drodze.
0: Z nami cały czas. Nieustająco. Najpiękniejsza muzyka filmowa i takie piękne dźwięki i kompozycje jak ta. Astor Piazzolla, Grace Jones, I've Seen That Face Before. A potem spotkanie z Panamagorium, cudownym Emporium i Alexandre Desplat.

0: prasy Łukasza Wojtusika.
1: Należy nam się w poniedziałek przegląd prasy. Skoro wieści z prasy mamy, to od pozycji polskiej prasy zaczynamy. 27 to jest liczba z drugiej strony Gazety Wyborczej. Jak wiecie, lubię na drugą stronę Wyborczej zaglądać i się liczbą przyglądać. A 27 to 27 miejsce. To jest pozycja Polski w ostatnim indeksie wolności prasy organizacji Reporterzy bez Granic. Awansowaliśmy o 4 miejsca w porównaniu z ubiegłym rokiem. Spadki z kolei zanotowały, jak czytam w Wyborczej, m.in. USA i Izrael. Teraz sprawa przyjemna i jednocześnie pociągająca. Rurki, welesłomki bierzemy na tapet. Mimo unijnego zakazu w barach i restauracjach cały czas trafiają się plastikowe słomki. Informuje o tym Dziennik Gazeta Prawna. I to jest efekt wykorzystywania luki w przepisach. Producenci oferują grubsze słomki z plastiku, certyfikowane jako wielorazowe, ale w praktyce, jak wiadomo, nikt tych słomek nie myje przed użyciem ponownym, więc różnica istnieje głównie formalnie, na papierze. No i o to przecież chodzi tym, którzy z takich rozwiązań korzystają. No i chociaż kary za łamanie przepisów są wysokie, kontrole są rzadkie, a udowodnić takie naruszenie jest po prostu ciężko, trudno. Na tyle Dziennik Gazeta Prawna. Rzeczpospolita z kolei pisze, że Polska staje się kryjówką dla groźnych przestępców ściganych czerwoną notą Interpolu. W tym roku, tylko w tym roku, policja zatrzymała już kilkunastu poszukiwanych cudzoziemców, wśród nich członków mafii, grup narkotykowych. Zdaniem policji takim historiom sprzyja łatwy wjazd do kraju, a także rzadkie kontrole oraz możliwość zniknięcia w tłumie migrantów. No i na koniec wieści, jak zwykle w poniedziałek, z Dziennika Literackiego. Po latach dominacji literatury wielkomiejskiej wraca zainteresowanie małymi ojczyznami. I to zauważa krytyka literacka przy okazji wznowienia powieści Feliksa Neca, zatytułowanej Urodzony w święto zmarłych. To opowieść o dorastaniu na powojennym Śląsku, naznaczonym chaosem tożsamości, strachem, socjalistyczną indoktrynacją. Książka pokazuje, że dzisiejsze dylematy pamięci i przynależności mają znacznie głębsze korzenie. Bardzo ciekawie o tym piszą dziennikarze Dziennika Literackiego. Wydanie online już dostępne i tam m.in. opowieści Feliksa Neca.

0: James Newton Howard i muzyka do After Earth. 21 minut po 8 u nas czas na kosmiczne pomysły.
1: Co słychać w Katowicach?
0: Jest taki pomysł, żeby w nieczynnej kopalni węgla kamiennego Wujek powstało Centrum Technologii Kosmicznych. Projekt zakłada wykorzystanie tego unikalnego terenu do badań nad przyszłymi misjami na Księżyc i na Marsa. Mówi o tym Tomasz Rożek, założyciel Fundacji Nauka To Lubię.
2: Musimy szukać nowych dróg rozwojowych. Innowacje, nowe technologie, w tym technologie kosmiczne, są jedynymi, jakie w tym momencie leżą na stole. Jeżeli nie będziemy podejmowali odważnych decyzji, takich jak chociażby budowa w Katowicach dużego centrum technologii kosmicznych, ich testowania, ich tworzenia, wtedy ugrzęźniemy, a o dalszym rozwoju gospodarczym będziemy mogli zapomnieć.
0: Tyle Tomasz Rożek, założyciel Fundacji Nauka To Lubię. Ja tylko dodam, że to jest pomysł, który w przyszłości może wpisać Katowice na listę miast, które przyczyniają się do największego rozwoju sektora kosmicznego. Sprawdziłem też, co teraz dzieje się z katowicką kopalnią Wujek. Od początku kwietnia tego roku jest ona w stanie likwidacji, ale jej dziedzictwo będzie zachowane. Rozpoczęto prace digitalizacyjne, które obejmą obiekty powierzchniowe i podziemne, a także ruchomości, nieruchomości zlokalizowane na terenie Wujka. O tym informuje Polska Grupa Górnicza. Temu, co na terenie Wujka będzie się działo, będziemy się oczywiście w Śniadaniu Mistrzów od czasu do czasu przyglądać.
1: Śniadanie Mistrzów w RMF Classic. Bułka z masłem.

0: Piąty taniec węgierski od pana Brahmsa, to za nami w Śniadaniu Mistrzów. Zbliżamy się do kolejnych faktów, a w nich między innymi ostatnia prosta przed maturą z języka polskiego.
1: Reklama.
2: Po lewej mijamy słynną operę. Tam w oddali malowniczy widok na Pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni. Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. Jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
3: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
4: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już od jutra półfinały UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a w środę Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją Mol Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach Mol. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach Mol.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Po reklamie.

0: Jest 8.30, są fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Grzegorz Jasiński.
1: Na początek smutna wiadomość. Wczoraj w wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik, były przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Poinformowała o tym Kuria Metropolitalna w Przemyślu.
2: Śledzimy fakty.
1: Ponad 340 tysięcy absolwentów liceów, techników i szkół branżowych rozpoczyna dziś sesję maturalną. Punktualnie o 9.00 pierwszy egzamin pisemny z języka polskiego w 11. Liceum Ogólnokształcącym przy placu Małachowskiego w Warszawie. O poranku jest nasz reporter.
3: Najwięcej dzieje się wokół sali gimnastycznej. Tutaj jest już zapas wody dla maturzystów. Są naklejone numery na każdej ławce i dyrektor szkoły Małgorzata Wojtysiak potwierdza, że od rana trwa wietrzenie sali.
4: Ważne, żeby już od 6 rano okna były uchylone. Zapowiada się piękny, słoneczny poniedziałek, dlatego dobrze, żeby było dobre powietrze.
3: Arkusze maturalne, o której godzinie przyjechały tutaj do szkoły?
4: 20 po 6 były.
3: Teraz są zabezpieczone?
4: Tak, czekają, przygotowane, rozdzielone do poszczególnych sal egzaminacyjnych, ale oczywiście jeszcze zafoliowane.
3: To wielkie odfoliowanie arkuszy będzie dopiero tuż przed 9:00, a na razie nauczyciele przypominają tutaj na ostatniej prostej wszystkim maturzystom, żeby zabrali ze sobą to najważniejsze, dokument ze zdjęciem i do tego długopis z czarnym tuszem.
1: Przypomina też Michał Dobrołowicz. Trwa dogaszanie pożaru na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Ogień wybuchł wieczorem, a został opanowany po drugiej w nocy po około 6 godzinach akcji. Z ogniem walczyło ponad 220 strażaków.
5: Teraz na miejscu jest jeszcze 60 ratowników. Dogaszanie pożaru polega na przebieraniu pogorzeliska, przelewaniu go i dozorowaniu. To jest bardzo duży teren, około 15 tysięcy metrów kwadratowych. Palił się kompleks hal w trakcie rozbiórki. Na szczęście w tym pożarze nikt nie ucierpiał. Na miejscu był także samochód ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Katowic. Monitorował powietrze. Nie było zagrożenia dla mieszkańców. Kierowcy muszą jeszcze liczyć się z utrudnieniami w rejonie ulic Śliwki, Dibuła i części drogowej trasy średnicowej. Tam wciąż pracują strażacy.
1: Informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
0: Kolejne fakty już niebawem o 9:00. Poniedziałek pretenduje do miana najcieplejszego dnia w tym tygodniu. Na termometrze mamy zobaczyć miejscami na smartfonach również 26-27 stopni. Taka temperatura planowana na godziny popołudniowe w Małopolsce. Najchłodniej z kolei będzie w rejonie Koszalina, tam 15-16 stopni. Teraz już od 12 do 15 stopni. Poranek pogodny i tak ma być przez większość dnia. Po południu na zachodzie kraju możliwe burze. 8.33 dla rozespanych teraz dźwięki. Dream a little dream i Mama Cass Elliot. And now to sing this lovely bell.

0: Idealny utwór do snucia się po domu albo po biurze, jeżeli tam już dotarliście. Dream a Little Dream, Mama Cass Elliot. A ja mam dla was podsumowanie, które zapowiadałem. Ważnego festiwalu, który zakończył się w Krakowie.
1: Festiwal Mastercard of Canera w RMF Classic.
0: W sobotę wieczorem w Centrum Kongresowym ICE Kraków wręczono nagrody 19. Festiwalu Mastercard of Camera. Klarnet debiutującej reżyserki Toli Asionowskiej zwyciężył w konkursie polskich filmów fabularnych. W filmie jedną z głównych ról gra Andrzej Chyra, z którym rozmawiała Magda Juszczyk.
2: Można powiedzieć, że taki film niezależny, chociaż tutaj były i filmy w tym konkursie, właściwie trudno niemalże mówić niezależne. W naszym rozumieniu i właściwie w głównym nurcie.
3: Przy czym ja jestem zaskoczona werdyktem, a ty nie.
2: Nie, ja też oczywiście jestem zaskoczony, ale szczerze mówiąc, tak siedząc już tutaj na sali i słuchając i oglądając życiorysy tych jurorów, pomyślałem sobie, że to są wszystko twórcy, którzy mają niebywałe osiągnięcia, pracowali przy potężnych produkcjach i absolutnie, myślę, są w stanie oddzielić, już nie mówię, że ziarno od plewy, tylko wysączyć to, co jest istotnego w filmie, to, co jest tkanką dramatyczną, emocjonalną, to, co jest smakiem i tak dalej, nie? To
3: znaczy przesłaniem.
2: I mnie zaimponujesz niczym w sensie technicznym, w sensie, nie wiem, sprawności.
3: W sensie bajeru.
2: To są takie szkice do filmu, które oni by mogli zrobić. I oni sobie wybierają, aha, ta historia ma w sobie coś. A na dodatek to zrobiła debiutantka.
0: Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy w konkursie głównym Wytyczanie Drogi przyznano belgijsko-łotewsko-litewskiemu filmowi zatytułowanemu Renovation. Reżyserka Gabriele Urbonaite tak mówiła, odbierając nagrodę.
4: Thank you so much.
5: Bardzo dziękuję za tę nagrodę. Dziękuję także jurorom za to, że docenili mój film, który mówi przecież cichym głosem. A w takich czasach, gdzie otacza nas świat, który często nas przytłacza swoim hałasem, właśnie ten cichy głos wydaje się brzmi dość mocno. Moja historia to historia młodej kobiety, która zaczyna kwestionować to, czy dokonała dobrych wyborów, jak chce żyć, ale to także historia o tym, w jaki sposób na nas wszystkich, także na nas na Litwie, wpływa wojna w Ukrainie.
0: To teraz nagroda publiczności, ta powędrowała do filmu Ministranci Piotra Domalewskiego.
6: Cieszę się, że nasz film został doceniony przez publiczność, bo ta nagroda to nie tylko nagroda w konkursie polskim, ale w jakby całym festiwalu, więc no, tym bardziej jest to jakieś ekstremalne w moim przekonaniu osiągnięcie. Nie ja go dokonałem, tylko no, dziękuję widzom, którzy nas tak jakoś polubili i dobrze przyjęli.
0: Tytuł Mastercard Rising Star przyznano Tobiaszowi Wajdzie za silną, poruszającą do głębi charakteryzmatyczną kreację w Ministrantach. Jury konkursu polskich filmów fabularnych przyznało również nagrody aktorskie. Tomasz Ziętek otrzymał nagrodę za rolę w filmie Wielka Warszawska Bartłomieja Ignaciuka. Aktor tak mówił w czasie gali.
7: Chciałem podziękować przede wszystkim jury. Chciałem podziękować producentom za ich odwagę, bo obsadzili jednak człowieka, który nie siedział nigdy wcześniej na koniu. I chciałbym powiedzieć, że ten film był dla mnie bardzo wyjątkowy, bo w trakcie realizacji tego filmu przyszedł na świat mój syn Tolek. Chciałbym mu dedykować tę nagrodę i mojej małżonce Delfinie. Kocham was. Do zobaczenia.
0: To jeszcze jedna nagroda dla Martyni Radkiewicz, która została nagrodzona za postać stworzoną w filmie Łukasza Grzegorzka Trzy Miłości. Ze sceny artystka zobowiązała się do czegoś.
8: To dla mnie wielkie wyróżnienie. Wiem, co zrobię z tymi pieniędzmi. Przeznaczę te pieniądze na mój pierwszy krótki film. Bardzo dziękuję.
0: Wszystkim nagrodzonym, wyróżnionym serdecznie gratulujemy całą ekipą RMF Classic, a już za niecały rok 20. odsłona Mastercard of Camera. Czekamy.
1: Festiwal Mastercard of Camera w RMF Classic.

0: reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
1: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko złoty 69 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Miles Hankins, Marco Beltrami i muzyka do produkcji Dziewięcioro Nieznajomych. Znane są losy ostatniego wydania listy przebojów muzyki filmowej. Jadwiga Polus je prowadziła. Jadwiga z nami. Dzień dobry. Co działo się w liście?
1: Dzień dobry, Łukasz. Notowanie 547 to w sumie 4 awanse, 6 spadków, 7 utworów weszło do tego notowania. 3 pozostały bez zmian. Wśród nich m.in. muzyka Johnny'ego Greenwooda, Nicka Cave'a czy Loriana Testarda. A na miejscu pierwszym klasyka wielkiego ekranu, temat Ennio Morricone, Cinema Paradiso. Na drugim Hans Zimmer i jego Duna, część druga. A na miejscu trzecim awansuje z miejsca 10 muzyka Johna Powella z filmu Jak wydresować smoka. Bardzo ciekawie także wygląda sytuacja muzyki z seriali. Co tydzień wyżej muzyka serialu Rozdzielenie czy Biały Lotos. Nic dziwnego, to repertuar, który już niebawem usłyszycie na żywo w trakcie międzynarodowej gali seriali na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Kolejne notowanie w niedzielę od godziny 18, a poprowadzi je dla Was Tytus Holdys.
2: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Bułka z masłem.

Ta muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Dziadek do orzechów, taniec cukrowej wróżki, Piotr Czajkowski. 3 minut brakuje do 9:00. O 9:00 już oficjalnie startują maturalne zmagania. Dziś język polski pisemny, a o 9:00 także kolejna porcja faktów. Grzegorz Jasiński z nami w studio.
1: W faktach między innymi o tym, że Andrzej Poczobut odebrał z rąk prezydenta przyznany mu wcześniej order Orła Białego, a także o tym, że choć polski minister rolnictwa zapowiadał złożenie do 1 maja skargi na umowę z krajami Mercosur, ale jeszcze jej nie złożył.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays.
13: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.

0: specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
1: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
4: Po reklamie.
5: Dziewiąta, czas faktów w RMF Classic, RMF Classic, Warszawa, Grzegorz Jasiński.
6: Andrzej Poczobut z najwyższym odznaczeniem państwowym, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, odebrał wczoraj z rąk prezydenta Order Orła Białego. Karol Nawrocki podkreślał, że jest bohaterem.
7: Dla polskości, dla przywiązania do historycznej prawdy, dla prawdy o żołnierzach Armii Krajowej, dla walki o prawa człowieka, o demokrację w reżimie Łukaszenki, był gotowy pójść do więzienia, nie uciekł. I wrócił jako zwycięzca.
6: Andrzej Poczobut przyznał, że czuje się onieśmielony odbierając order.
8: Nie czuję się bohaterem. Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej. Osoby, o gloryfikację których byłem oskarżony. Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i... aż tyle.
6: Dziennikarz podziękował byłemu i obecnemu prezydentowi Andrzejowi Dudzie i Karolowi Nawrockiemu oraz rządom Mateusza Morawieckiego i Donalda Tuska za działania na rzecz jego uwolnienia.
9: Fakty i ludzie.
6: Punktualnie o 9:00 rozpoczął się pierwszy w tym roku egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym. W całym kraju zadania rozwiązuje ponad 340 tysięcy maturzystów. Przed salą egzaminacyjną w 11 Liceum Ogólnokształcącym imienia Mikołaja Reja w Warszawie nasz reporter pytał o emocje.
10: Na tym etapie wielu maturzystów próbowało przewidzieć, jakie lektury są w arkuszu z języka polskiego.
11: No myślę, że tutaj klasycznie lalka na pewno będzie, a nawet jeżeli nie będzie w arkuszu, to w wypracowaniu na pewno się przyda.
10: Jaka myśl jest teraz w głowie, tuż przed?
11: Teraz ja już chcę tylko to napisać, już chcę usiąść tam, nakleić wszystkie naklejki i zacząć robić swoje.
10: Do czegoś można porównać te emocje, to co się tutaj dzieje?
11: Do meczu piłkarskiego, wiadomo, i to na najwyższym poziomie.
10: Trzymając się tej terminologii piłkarskiej, zamiast sędziego tu jest już komisja egzaminacyjna, nad nią napis matura 2026, a ostatni gwizdek i koniec czasu dzisiaj na maturę za 4 godziny.
6: Zapowiada Michał Dobrołowicz. Za nami tragiczny, długi weekend na polskich drogach. Od piątku do niedzieli w wypadkach zginęło 17 osób. Doszło do 220 wypadków, niemal 250 osób zostało rannych. Zatrważające są statystyki dotyczące pijanych kierowców. Policjanci zatrzymali ponad 1000 osób jadących na podwójnym gazie. 1 maja weszła w życie część handlowa umowy z krajami Mercosuru. Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapowiadał, że dołoży wszelkich starań, by polska skarga została zgłoszona przed tym terminem. Tak się jednak nie stało.
12: Polska ma czas do 26 maja, żeby złożyć skargę. Z moich informacji wynika, że przyjęto już założenia do skargi, a więc jej główny zarys. A teraz prawnicy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych przygotowują jej ostateczną wersję. Wciąż Polska będzie mogła także wystąpić w ramach tej skargi o zabezpieczenie, czyli wstrzymanie części handlowej umowy, która weszła w życie 1 maja. Chociaż zdaniem moich rozmówców szanse na to, by wiceprezes TSUE zgodził się na to zabezpieczenie, ubezpieczenie są raczej niewielkie. Wciąż także Polska będzie mogła dołączyć do wniosku o opinię co do zgodności umowy z unijnym prawem, którą przesłał do CUE Parlament Europejski.
6: Zapowiada z Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: A ja zapowiadam, że fakty wracają do nas o 9.30.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: Bardzo przyjemny początek nowego tygodnia. Jest po prostu ciepło, a nawet bardzo ciepło. Po 9.04 minuty, a tu proszę, od 13 do 17 stopni już na pogodowych mapach. Najcieplej teraz na Suwalszczyźnie i w rejonie Warszawy. 16 stopni w Poznaniu, 15 we Wrocławiu, 13 w Koszalinie. Dziś maksymalnie tych stopni 26 po południu na zachodzie kraju. Może być burzowo.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: 8:55, hasła tej godziny śniadania mistrzów w RMF Classic są następujące. Do wioseł, panowie, panie, do słuchania, która artystka, z którą artystką rozmawiała i co z tego wyniknie, to już do posłuchania na rmfclassic.pl. Szczegóły, a także przede wszystkim na naszym YouTubie. I o tym, co teraz brzmi zagadkowo, więcej za chwilę. A i do czytania jeszcze hasło. Dzisiaj hasło od Kasi Chnat, która spotka się po południu z... O tym za chwilę.
2: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wychodzimy naprzeciw.
5: A i nie zabraknie pluszowo-pluszakowej opowieści Moniki o pewnym zajączku. A z nami cały czas najpiękniejsza muzyka filmowa. Będą Beatlesi, będzie muzyka z serialu Sight, a teraz u nas kariera Nikodyma Dyzmy.

0: przez poniedziałkowy poranek RMF Classic przepłynęły dobre dźwięki i Ruma River Flows in You, a ja mam dobre wiadomości na dobry początek tygodnia w Śniadaniu Mistrzów i hasło, które mobilizuje. Panie, panowie, do wioseł.
1: Kultura fizyczna. Sport w RMF Classic.
0: Powiosłować będzie można w czasie smoczych łodzi, które wracają do Poznania już w tym miesiącu. To bardzo widowiskowe spotkanie, rywalizacja na Jeziorze Maltańskim. Będzie też okazja, by spróbować swoich sił w wiosłowaniu, nawet jeśli będzie to wasz debiut na wodzie. Ze szczegółami przybywa do nas Przemek Wałczyński.
2: To wszystko w ramach jednej imprezy Poznańskie Dragony na wodzie. Zobaczymy właśnie smocze łodzie, czyli efektowne jednostki z głowami i ogonami smoka. Napęd stanowi wiosłująca załoga 10 osób, a rytm wybija bębniarz siedzący na dziobie. W ten sposób będą rywalizować poznańskie szkoły, ale nie tylko, bo osobną kategorię przewidziano dla firm. Menedżerowie, którzy chcą oderwać się od maili tego jednego dnia, chwycą za wiosła i zmierzą się na dystansie Poznańskiego Jeziora. Popływać będzie mógł zresztą każdy. W ramach Canoe Challenge to okazja, aby zobaczyć Poznań z perspektywy kajaka. Mile widziani są szczególnie nowicjusze. Zapisy trwają, a cała impreza 23 maja.
0: O czym donosił nam z Poznania Przemek Wałczyński.

0: Sean Philip Johnson i suita muzyczna do Side. 20 minut po 9 trwa poniedziałkowe śniadanie mistrzów, a w nim opowieść o języku, bo nasz język zmienia się cały czas. Możemy to obserwować niemal każdego dnia. Nie mając odpowiedniej wiedzy, czasem trudno się połapać w tym, co jest normą językową, a co regionalizmem, co po prostu błędem. Dlatego Paulina Mikuła, popularyzatorka wiedzy o języku polskim, twórczyni internetowa i autorka książek, wydała kolejny poradnik zatytułowany Prosty poradnik językowy, mówiąc inaczej, błędy zebrane. Znajdziemy tam sporo informacji o nowych zjawiskach językowych, na przykład o inkluzywności języka, jest spór o feminatywy czy o dezinformację. Jak podchodzi do tego Paulina Mikuła po 10 latach od wydania pierwszej książki o języku? O to pytają Katarzyna Hnat.
1: Rzeczywiście w języku sporo się zmienia. Dużą zmianą jest język inkluzywny, który w zasadzie dopiero się rodzi i jeszcze się tworzy i się osadza w tej językowej rzeczywistości. I również na spokojnie należy tłumaczyć, po co to jest, czym to jest, że to niczego nam nie odbiera, tylko ewentualnie dodaje, wzbogaca polszczyznę. Że na przykład formy neutralne płciowo, takie jak widziałom, poszłom, zobaczyłom, one systemowo są poprawne, po prostu do niedawna były tylko potencjalne, a teraz język inkluzywny po nie sięga, wyciągnął je z szuflady i one zaczynają żyć swoim życiem. No i podobnie jest z feminatywami. To, że feminatywy czasami nas rażą, bo brzmią dziwnie, na przykład psycholożka, chirurżka, to nie oznacza, że to są formy niepoprawne. To oznacza, że to są formy do niedawna nieużywane i dlatego jeszcze się z nimi nie osłuchaliśmy. Ale to nie jest łamanie zasad językowych, to nie jest zanieczyszczanie języka, nic z tych rzeczy. I też o tym napisałam, że do feminatywów nie należy zmuszać. Należy o nich opowiadać w ten sposób, że jeśli ktoś woli być dyrektorem, a nie dyrektorką, należy to uszanować. Ale to działa też w drugą stronę. Jeśli ktoś woli być dyrektorką, a nie dyrektorem, no to również warto to uszanować, tak jak z imieniem. Gdyby na przykład pani mi powiedziała, że woli być Katarzyną, a nie Kasią, to bym to uszanowała i mówiłabym pani Katarzyno. Na siłę bym nie kasiowała. I dokładnie tak samo jest z feminatywami. Chodzi o to, żebyśmy szanowali swoje potrzeby językowe.
0: No, oprócz szacunku do drugiego człowieka, warto również pamiętać o szacunku dla samego języka. Jakie błędy najczęściej pojawiają się w naszej mowie? O tym więcej usłyszymy u Kasi Hnat w rozmowie z Pauliną Mikułą, a to dziś po 14 w programie Od Słowa do Słowa w RMF Classic.
2: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Bułka z masłem.

0: Jamesa Hornera, muzyka do Awatara. 9:27. Za nami dźwięki, przed nami fakty kolejne od Grzegorza Jasińskiego i będzie w tych faktach podsumowanie interwencji medycznych w majówkę, a także podsumowanie gry naszych hokeistów.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
4: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18:00 w RMF Classic.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
6: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: 9.30, fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Już teraz ma dla nas Grzegorz Jasiński.
1: Jeśli Polacy tak zdecydują, to powinien być system prezydencki albo kanclerski, albo ten, którego chce Donald Tusk, czyli blokowania, mówił w radiu RMF FM Marcin Mastalerek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, zapowiadając zbieranie podpisów pod referendum dotyczącym nowej konstytucji. Marcin Mastalerek dodał, że jesienią powinny być znane pytania referendalne, a samo głosowanie mogłoby się odbyć razem z wyborami parlamentarnymi.
2: Poznaj fakty.
1: Kilka interwencji medycznych i technicznych odnotowali w czasie majówki ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Gdzie była potrzebna pomoc?
3: Na jeziorze Bełdany w gminie Ruciane Nida ratownicy MOPR udzielili pomocy sternikowi, który przewrócił się na skuterze wodnym i złamał nogę. Koło Skłodowa na Mamrach jeden z żeglarzy wylał na siebie gorącą kawę i również musiał trafić się na SOR. Na tym samym jeziorze ratownicy mieli też akcję techniczną. Pomagali odkolować do brzegu łódź, w której skończył się paliwo. W tym tygodniu na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich mogą pojawić się burze. Warto obserwować maszty ostrzegawcze.
1: Sugeruje nasz reporter Piotr Bułakowski. Porażka naszych hokeistów w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A. Przegraliśmy z Francją po rzutach karnych.
4: Jest niedosyt. No, walczyliśmy do końca. Szanujemy ten jeden zdobyty punkt i być może to on zaważy gdzieś tam dalej o tabeli.
1: Podsumowywał Bartłomiej Pociecha. 3 z 6 naszych sztafet wywalczyły w Botswanie przepustki na przyszłoroczne lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata. Wczoraj na zawodach World Athletics Relay udało się to paniom na 4x400 metrów. Polki wygrały swój bieg repasażowy.
5: Cel był taki, żeby tutaj jak najwięcej sztafet zakwalifikowało się na Mistrzostwa Świata. My jako dziewczyny, że tak powiem, mamy komplet i chyba to jest najważniejsze dla nas.
1: Podsumowywała Natalia Bukowiecka.
0: Z faktami wracamy o 10:00. Czternaście stopni w Zakopanem, 15 w Krakowie, 16 w Łodzi, 17 już miejscami w stolicy. To już teraz, a będzie jeszcze cieplej, nawet do 26 stopni nam się zapowiada. Najgoręcej będzie w Małopolsce po południu, ale w zasadzie w całym kraju po południu temperatura przekroczy 20 stopni. Chłodniej trochę będzie w rejonie Koszalina. Dziś pogodnie, po południu trochę deszczowych chmur na północnym zachodzie Polski. Piękna i bestia. Może być o 9.33 Alan Menken. Teraz potem Łyk Klasyki, a potem ważne spotkanie.

0: Walc de Zdurpena Chopina pojawił się w Śniadaniu Mistrzów, a w weekend pojawiła się po raz drugi u nas Kaja w programie Kaja Zaprasza, w którym Kaja rozmawia z wyjątkowymi osobami, gośćmi, gościniami. Ostatnią gościnią Kai była Natalia Kukulska. Posłuchajcie fragmentu tej rozmowy.
1: Czy ona jest taka jak ja? Bo chcę, żebyś coś o tym opowiedziała. Miałaś przynieść koszulkę. Czy ona jest taka jak ja? Bo widziałam ciebie na Instagramie w pięknej koszulce. Czy ona jest taka jak ja?
2: Więc ja bym chciała być taka jak ty.
1: Nie gadaj, tam ja bym chciała być taka jak ty.
2: Nie gadam, ale to pytanie, wiesz co, bardzo je polubiłam. Wiesz, ta piosenka z mojej płyty Puls jest taką piosenką, która jest na ten moment mojego życia, jest dość infantylna, bo to jest piosenka o miłości, wiesz. Zobaczyłam ciebie zaledwie, dobrze, nami nagle odchodzisz gdzieś, wiesz, czy ona jest taka jak ja, wiesz, o niby o ex, wiesz. Ale w kontekście mojej drogi zawodowej to pytanie nabrało zupełnie nowego charakteru. I naprawdę jako osoba taka i refleksyjna, jak wiesz, i filozoficzna trochę, ja naprawdę często sobie zadaję pytanie, ile mnie jest we mnie, tej młodej, jest jeszcze dzisiaj.
1: Też miałam takie pytanie, no.
0: A jeżeli macie pytanie, gdzie znaleźć rozmowę Kai z Natalią Kukulską, to na RMF-onie. Możecie posłuchać nowego odcinka podcastu. Kolejne spotkanie z Kają w RMF Classic w sobotę przed południem.
3: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Od rana dobra karma.

0: reklamę.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
4: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
0: Po reklamie.

0: Pluszowe śniadanie mistrzów.
1: Zbieram cały czas wasze pluszowe historie. Można wysyłać opowieści o pluszakach z dzieciństwa. Lukasz.Wojtusik@classic.pl. Monika napisała, że w wieku 9 lat dostała małego pluszaka zajączka. To był prezent od rodziny z RFN, a to była połowa lat 80., więc upominek był niezwykły. Prime taki. Zajączek był śliczny, przytulaśny, ale mu się po latach futerko wytarło, łóżko oberwały, potem poznała męża i poszedł zajączek w odstawkę. Tata twierdził, że mąż po latach też będzie taki jak zając. No, donoszę, że tata nie miał racji. Mąż ma się świetnie po 26 latach małżeństwa, ale przyznaję, ta maskotka go zapowiadała, gdyż mąż na nazwisko ma zając. Moniko, zajączek do was nie popłynie, ale pluszak, żeby nie było problemu z wyborem, bo widzę, że zawsze i tak wybierzesz zajączka. Lukasz.Wojtusik@rmfclassic.pl. Na wasze opowieści pluszowe czekam.
0: Pluszowe śniadanie misiów.

0: Tarnation kończy poniedziałkowe śniadanie mistrzów. Zostawiam was w dobrych rękach Jadwigi Polus, która będzie dla was miała zagadkę i historię z małego ekranu. I nagrody oczywiście. O 10 fakty.
1: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.

0: Latium?
1: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Po reklamie. Tu RMF Classic, jest punktualnie godzina 10. Najnowsze fakty i Grzegorz Jasiński.
5: Śląska policja zatrzymała 51-letniego założyciela diamentowej piramidy finansowej. Według śledczych oszukał ponad 200 osób na ponad 32 miliony złotych. Mężczyzna prowadził kilka firm i oferował ludziom różne produkty finansowe i inwestycyjne, między innymi związane z nabyciem kamieni szlachetnych czy udziałów w spółkach. Obiecywał klientom wysokie zyski, więc przekazywali mu znaczne kwoty. Śledczy ustalili do tej pory ponad 200 pokrzywdzonych, może być ich więcej. 51-latek ma zarzuty oszustwa oraz prowadzenia nielegalnej działalności bankowej. Policjanci zabezpieczyli jego majątek o wartości ponad 20 milionów złotych. Uwaga kierowcy, na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim w pobliżu Torunia zepsuta ciężarówka blokuje jezdnię w kierunku Gdańska. Policja kieruje na objazd przez Toruń.
6: Oparte na faktach.
5: Jak już informowaliśmy, w wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik. Był metropolitą przemyskim i przez 2 kadencje przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Jak go zapamiętamy?
7: Jako postać skomplikowaną. To on był bliskim współpracownikiem Jana Pawła II jeszcze w latach 80., a później jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski doprowadził do sytuacji, w której rola przewodniczącego KEP straciła na znaczeniu. Arcybiskup Józef Michalik robił wiele, by wygaszać konflikty wewnątrz Konferencji Episkopatu i by nie przesadnie eksponować własne stanowisko. To zresztą było zrozumiałe, bo sam arcybiskup znany był z wypowiedzi, delikatnie rzecz ujmując, niekoniecznie najszczęśliwszych. Już w latach 90. zasłynął słynnym zdaniem, że katolik głosuje na katolika, a Żyd na Żyda. A potem mówił o dzieciach, które wpychają się księżom na kolana i uwodzą ich. I choć akurat za tę wypowiedź błyskawicznie przeprosił, to już tylko ona uświadamia powody, dla których arcybiskup niechętnie zajmował jednoznaczne stanowisko. A prywatnie, a jako autor wywiadu Rzeki z arcybiskupem, miałem z nim i takie relacje, był uroczym, niezwykle sympatycznym człowiekiem, który potrafił być naprawdę cudownym gospodarzem.
5: Podsumowywał Tomasz Terlikowski. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola oświadczyła, że liczy na to, iż na szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w stolicy Armenii Erywaniu przywódcy zadeklarują wolę polityczną do walki z zagrożeniami hybrydowymi i dezinformacją. Podkreśliła, że nie są to już odległe niebezpieczeństwa, stanowią realne zagrożenie dla demokracji. Wojny toczą się nie tylko na ziemi, ale także w sferze cyfrowej, a ich celem są najsłabsze elementy naszego społeczeństwa, powiedziała. Metsola dodała, że należy zapewnić, iż narzędzia jak platformy społecznościowe, które zostały stworzone w celu zbliżania ludzi, nie są wykorzystywane przez siły wrogie demokracji. Dziś ma ruszyć amerykańska operacja Projekt Wolność. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że od poniedziałku siły USA zaczną pomagać statkom handlowym w bezpiecznym tranzycie przez cieśninę Ormuz. Stwierdził, że to gest humanitarny ze strony Stanów Zjednoczonych, krajów Bliskiego Wschodu, a w szczególności Iranu.
8: Donald Trump, zapowiadając operację, powołał się na prośby płynące z całego świata, kraje z całego świata, z których prawie żadne nie są zaangażowane w konflikt bliskowschodni, który toczy się tak wyraźnie i gwałtownie na oczach wszystkich, zwróciły się do Stanów Zjednoczonych z prośbą o pomoc w uwolnieniu ich statków uwięzionych w cieśninie Ormuz. Dla dobra Iranu, Bliskiego Wschodu i Stanów Zjednoczonych powiedzieliśmy tym krajom, że bezpiecznie wyprowadzimy ich statki z tych zamkniętych dróg wodnych, aby mogły swobodnie i sprawnie zająć się swoimi sprawami, ogłosił Trump. Nie znamy szczegółów operacji. Nie wiemy, ile jednostek będzie brało udział w tej operacji. Trump już wcześniej zapowiadał eskorty statków, ale te zapowiedzi do tej pory nie zostały spełnione.
5: Informuje korespondent RMF FM w Waszyngtonie Paweł Żuchowski.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: Na południu, południowym wschodzie oraz miejscami w centrum Polski zachmurzenia małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenia umiarkowane okresami duże, miejscami przelotny deszcz. Na północy i zachodzie miejscami także burza. Na termometrach od 21 stopni na północnym zachodzie przez 28 na południowym wschodzie. Zimniej nad morzem 15.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin. Do zabezpieczania przy malowaniu.
4: 5 minut po godzinie 10:00 słuchacie RMF Classic. Gorąco zapraszam na magazyn przedpołudniowy Wielkie Hity Małego Ekranu. A już teraz muzyka Vivaldiego, fragment Wiosny z koncertu 4 pory roku.

sukcesach w mediolańskiej La Scali i nowojorskiej Metropolitan Opera. Dziś u nas. Sikorka Bogatka. La Primavera Divina, a RMF Klas.

0: Była to muzyka Lisy Gerrard do filmu Gladiator. Kilka lat temu obejrzeliśmy ten film na wielkim ekranie w Tauron Arenie z muzyką na żywo. I tego naprawdę nie da się zapomnieć. W tym roku na Festiwalu Muzyki Filmowej właśnie w takim pokazie symultanicznym z muzyką na żywo do obrazu obejrzycie film Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Dziś więcej szczegółów także na temat międzynarodowej gali seriali, bo w tym konkursie możecie zdobyć zaproszenia na ten koncert.
1: Wielkie hity małego ekranu w RMF Classic.
0: Jak zdobyć zaproszenia na międzynarodową galę seriali? Jak zawsze bardzo proste zasady Was obowiązują, bo chcemy przede wszystkim umilać Wam czas spędzony z RMF Classic. Otóż ja podpowiadam, Wy odgadujecie tytuł serialu, o którym będzie mowa. To jest serial, z którego muzyka znalazła się w programie międzynarodowej gali seriali Festiwalu Muzyki Filmowej. Wszystkie szczegóły odnajdziecie także na konkursowej stronie Wielkie Hity Małego Ekranu na rmfclassic.pl. Pierwsza podpowiedź jeszcze w tej godzinie, a ja dodam, że oprócz biletów na galę będziemy również nagradzać Was w finale z takim filmowo-serialowym przewodnikiem po Europie, który zawiera opis 100 wycieczek śladami ulubionych filmowych i serialowych bohaterów. Może się przydać na tegoroczne wakacje. Zapraszam do zabawy teraz Richie Brothers Unchanged Melody. Whoa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Dziwne, inne, atypowe, eksperymentalne. Literatura nie taka jak zawsze.
1: Piątka z literatury. Słuchaj dziś od 16 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Może poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowit.
15: Skoczysz do Carrefoura?
16: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
17: Po reklamie.

0: Gabinety kulturalne RMF Classic.
1: A fakty kulturalne w poniedziałek 4 maja rozpoczynamy od zaproszenia na koncert Huberta Zapióra. Śpiewak operowy, baryton i aktor powraca do rodzinnego Brzeska na specjalne koncerty. W zabytkowych wnętrzach Pałacu Goethe zaprezentuje publiczności niezapomniane widowisko. Artysta słynący z artystycznej odwagi i muzycznej wszechstronności zabierze rodzimą widownię w zupełnie inną niż dotychczas podróż muzyczną. Po niektóre utwory sięgnie po raz pierwszy od 20 lat. Koncerty Huberta Zapióra 12 i 13 maja o godzinie 17.30 i 20. Nadchodzi 38. Krakowski Międzynarodowy Festiwal Kompozytorów. Tematem przewodnim festiwalu jest muzyka wobec przemian współczesnego świata. W czasie serii muzykologicznej referaty wygłoszą teoretycy muzyki związani z Akademią Muzyczną imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Gościem specjalnym festiwalu będzie japoński kompozytor Dai Fujikura. W ramach festiwalu znalazły się także obchody 80. rocznicy urodzin Józefa Rychlika i spotkanie z kompozytorem. Podczas 9 koncertów festiwalowych zaprezentowane zostaną utwory kompozytorów z Francji, Brazylii, Polski, Łotwy, Słowacji, Ukrainy, Korei Południowej czy Japonia. Publiczność usłyszy m.in. 21 prawykonań światowych oraz 18 prawykonań polskich. Znamy kolejne wydarzenia festiwalu Brasswood Soundtracks. W programie znalazła się m.in. muzyka z serialu Stranger Things w wykonaniu samych kompozytorów Kyla Dixona i Michaela Steina.
0: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Są roboty, które przeprowadzają skomplikowane operacje.
2: Są lekarze, którzy mają nie tylko wielką wiedzę, ale też empatię.
1: Jest program Muzyka i Medycyna,
3: w którym poznajemy osiągnięcia współczesnej medycyny przy zdrowej dawce muzyki filmowej.
1: Muzyka i Medycyna.
2: Magazyn RMF Classic.
1: Już dziś po 18:00.
3: Dariusz Stańczuk, zapraszam.
4: Reklama.
5: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
6: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
5: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10:00 na YouTube RMF Classic.
7: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl.

0: Kampania finansowana przez Unię Europejską.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Po reklamie. Tu RMF Classic. Słuchacie najpiękniejszej muzyki filmowej. Teraz nowość z naszego repertuaru. Piosenka Nicka Cave'a w nowej wersji. Red Right Hand z filmu Peaky Blinders. Nieśmiertelny.
8: Take a little walk to the edge of town. Go across the tracks. Where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks.

0: directed by his red right hand.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Filmowy walczyk Jana Tiersena, który pochodzi z filmu Amelia, a wcześniej Biały Kanion z muzyką Jeroma Morosa. Tu RMF Classic, za 10 minut będzie godzina 11, słuchacie magazynu Wielkie Hity Małego Ekranu. Czas na pierwszą podpowiedź w naszym konkursie serialowym, w którym nagrodą jest podwójne zaproszenie na Międzynarodową Galę Seriali Festiwalu Muzyki Filmowej. W czasie koncertu rozbrzmiewać będą tematy z najbardziej znanych seriali minionych sezonów. Wśród nich bardzo wyjątkowa muzyka z serialu zachwycającego pejzażami przede wszystkim. No to czas na pierwszą podpowiedź. Zasady są proste, ja podpowiadam, a wy odgadujecie tytuł serialu. Czeka na was także pytanie dodatkowe na podstronie konkursu na rmfclassic.pl. Jesteście gotowi? Pierwsza podpowiedź.
1: Wielkie hity małego ekranu. Zdobądź bilety na Międzynarodową Galę Seriali Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Rancho, które jest w rodzinie od pokoleń. Kowbojskie porachunki i bezkresne prerie Montany. Czy za tę ziemię warto przelać ostatnią kroplę krwi? Może się wydawać, że życie ranchera to snucie opowieści przy ognisku, konne przejażdżki i patrzenie w bezkresny horyzont podczas zachodu słońca. Nic bardziej mylnego. Niebezpieczeństwa czyhają na każdym kroku. Twoją ukochaną ziemię za wszelką cenę chcą zdobyć deweloperzy, rdzenni mieszkańcy i przedstawiciele Parku Narodowego. A gdy najmniej się tego spodziewasz, ktoś z najbliższej rodziny nagle wbija ci nóż w plecy.
0: Waszym zadaniem jest rozszyfrowanie tytułu serialu, o którym dziś opowiadamy w konkursie Wielkie Hity Małego Ekranu. Podpowiem, muzyka z tego serialu znalazła się w repertuarze Międzynarodowej Gali Seriali Festiwalu Muzyki Filmowej. Walczycie o zaproszenia na ten koncert 16 maja w Tauron Arenie w Krakowie. Gorąco zapraszam do zabawy. Wszystkie szczegóły na stronie konkursu na rmfclassic.pl. Tam czeka na was również zadanie dodatkowe, które komuś przyniesie udział w finale. A teraz muzyka Edwarda Grieg'a, fragment pierwszej suity Peer Gynt.

0: Presto Sinfonice dur Antonio Rossettiego zagrała Compagnia di Punto. Dochodzi godzina 11, wkrótce najważniejsze fakty RMF Classic.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 zł przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
0: Tu RMF Classic, punktualnie 11, najnowsze fakty i Grzegorz Jasiński.
9: Są pierwsze przypadki podejrzeń nieuczciwego zachowania maturzystów w czasie egzaminu, dowiedział się w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej reporter RMF FM. Chodzi o opublikowane w mediach społecznościowych zdjęcia fragmentów arkusza egzaminacyjnego. Jak ustalił nasz dziennikarz, po południu dyrektor Centralnej Komisji zamierza zgłosić te przypadki do prokuratury. Od 9:00 trwa pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Przystąpiło do niego ponad 340 tysięcy osób. Egzamin potrwa do 13:00. Policja poszukuje napastnika, który zaatakował nożem dwie osoby w Poznaniu. Doszło do tego wczoraj wieczorem na terenie ogródków działkowych w pobliżu Term Maltańskich. Ranni mężczyźni trafili do szpitala. Co ustaliła policja?
10: Dwaj mężczyźni, którzy doznali obrażeń rąk, zostali zabrani do szpitala. Obrażenia nie zagrażają ich życiu, mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
11: Mężczyźni odmówili współpracy z policjantami. Nie chcą przekazać żadnych informacji. Okazało się także, że obaj mają notowania kryminalne w rejestrach policyjnych.
10: Wytypowano podejrzanego, który jest teraz poszukiwany. W tle całej sprawy jest nie mniej interesujące towarzystwo i samochód zabezpieczony przez policję w innej sprawie

0: kryminalnej, przekazali mi poznańscy policjanci.
1: A cytował reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Pytamy o fakty.
1: Groźba Donalda Trumpa, że zerwie część umowy handlowej z Unią Europejską i wprowadzi podwyższone 25% cła na samochody ciężarowe i osobowe z Europy, wywołała w Brukseli chaos. Unia zgodnie z przyjętym wcześniej planem musi jeszcze tę umowę zatwierdzić. Kiedy i czy w ogóle to uczyni?
3: Unia Europejska jest podzielona w tej sprawie, co z pewnością nie przyspieszy ostatecznego uzgodnienia umowy. W Parlamencie Europejskim Europejska Partia Ludowa, do której należą Koalicja Obywatelska i PSL, chce przyspieszyć pracę nad sfinalizowaniem tej umowy w imię stabilności i niezaogniania relacji z Waszyngtonem. EPL chce głosować nad umową na sesji plenarnej w tym miesiącu. Natomiast socjaliści nie zgadzają się na szantaż i chcieliby już stosować handlową bazówkę. Podziały są widoczne także wśród krajów Unii. Francja dąży do ponownego rozważenia warunków umowy, natomiast Niemcy słuchają głosu swoich firm motoryzacyjnych, które chcą złagodzić napięcie, bo obawiają się wojny handlowej.
1: Informuje brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Hutnicy wyszli dziś na ulicę Chorzowa. Tym razem jednak nie chodzi o protest, ale świętowanie. W ten sposób obchodzony tam jest przypadający właśnie dziś Dzień Świętego Floriana, patrona między innymi hutników.
4: W naszej rodzinie po prostu ojciec pracował, wujki wszystkie pracowali na hucie, także to taki jakby rodzinny biznes, można to nazwać.
5: Tak kiedyś hutnik ubierał się do pracy?
6: Tak, to szczególnie na stalowni z tego powodu, no bo tam są bardzo gorące warunki i dużo ognia jest, więc to jest ognioodporne są materiały, więc to trzeba było zakładać, jeżeli się pracowało na stalowni.
5: Kwiaty, garnitur, rozumiem, że to święto.
7: Zdecydowanie tak, jak dla chorzowian to Dzień Hutnika. Tak jak i Dzień Górnika, to są dwa święta dzięki zakładom pracy, które były na terenie Chorzowa.
1: Ze świętującymi hutnikami w Chorzowie rozmawiał Marcin Buczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
9: Na południu, południowym wschodzie oraz miejscami w centrum będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze okresami dużej, miejscami przelotny deszcz. Na północy i zachodzie miejscami także burza. Na termometrach maksymalnie od 21 stopni na północnym zachodzie do 28 stopni miejscami w centrum.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
10: RMF Classic. Tylko z mistrzami kina.
11: Dzień dobry, nazywam się Robert Drińskiewicz, Zbyszek Zamachowski,
12: Marian Opania,
13: Janusz Gajosz,
14: Michał Żubrowski.
15: Jest mi bardzo miło pozdrowić słuchaczki i słuchaczy radia RMF Classic, którego także słucham, Jan Peszek.
10: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Muzyka Jana Eszkeri do filmu Rod Guinnessów. Tu RMF Classic. 4 maja to nieoficjalne święto fanów całego uniwersum Gwiezdnych Wojen i właśnie dziś ogłaszamy wyjątkowy punkt programu Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Otóż w czasie międzynarodowej gali seriali zabrzmi specjalna suita z Gwiezdnych Wojen. Będzie to utwór łączący muzykę do seriali fabularnych, takich jak The Mandalorian, Andor, Obi-Wan Kenobi czy Załoga Rozbitków i Akolita, a także tematy seriali animowanych z tego uniwersum, jak choćby Ahsoka. Możecie być pewni, taka suita zabrzmi na gali seriali FMF w wykonaniu ponad 150-osobowej plejady artystów, w tym kompozytorów obecnych na gali: Mika Giacchino, Briana Tylera i Jeffa Russo. Gorąco zapraszamy Was na międzynarodową galę seriali. Bilety w sprzedaży, a jeszcze dziś ktoś z Was zwycięży podwójne zaproszenie w naszym konkursie, którego finał około 13:30. Teraz muzyka do serialu Bridgertonowie. Muzyka z tego serialu również w programie Gali Seriali.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nie zasnę, póki nie skończę ostatniego rozdziału. Zawsze, gdy przeczytam coś fajnego, chcę o tym opowiedzieć całemu światu.
2: Właśnie montuję kolejny regał na książki.
3: Witaj w klubie.
2: Klubie pożeraczy książek RMF Classic.
4: Tu możecie podzielić się swoją opinią o wyjątkowych nowościach i klasykach. Zgłoszenia wysyłajcie na www.rmfclassic.pl.
0: Kolejne spotkanie Klubu Pożeraczy Książek RMF Classic już dziś o 15.30 w programie Od Słowa do Słowa. Katarzyna Chnat, zapraszam.
5: Reklama.
6: Po lewej mijamy słynną operę. Tam w oddali malowniczy widok na Pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni.
7: Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. Jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
8: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Po reklamie.

RMF Classic. Przed Wami muzyka Johanna Strausa II, zabrzmi walc nad pięknym, modrym Dunajem. Wykonanie filharmoników wiedeńskich prowadzi Lorin Mazel.

0: Gromkie brawa dla filharmoników wiedeńskich prowadził Lorin Mazel. To był słynny wals Johanna Straussa II nad pięknym modrym Dunajem. Tu RMF Classic, a pod Wawelem już niebawem długo wyczekiwany Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Na naszej antenie od poniedziałku do piątku możecie powalczyć o zaproszenia na międzynarodową galę seriali. Jak to zrobić? Wystarczy wziąć udział w naszym konkursie. Przed Wami podpowiedź w konkursie Wielkie Hity Małego Ekranu. Tropicie tytuł serialu. Mam nadzieję, że zaraz naprowadzę Was na właściwą odpowiedź. A ponadto czeka na Was zadanie dodatkowe na podstronie konkursu rmfclassic.pl. Oczywiście z dedykacją dla fanów seriali.
1: Wielkie Hity Małego Ekranu w RMF Classic. Zdobądź bilety na międzynarodową galę seriali FMF.
0: Gala seriali odbędzie się 16 maja w Tauron Arenie w Krakowie. W czasie gali przegląd najpiękniejszych tematów, które rozbrzmiewały w minionych sezonach na małych ekranach. Szansa, by usłyszeć na przykład muzykę z Białego Lotosu. I nie tylko. Będzie również muzyka serialu, który dziś jest zagadką. Tropicie tytuł tego serialu, o którym więcej w naszej podpowiedzi już teraz.
2: Rancho, które jest w rodzinie od pokoleń. Kowbojskie porachunki i bezkresne prerie Montany. Czy za tę ziemię warto przelać ostatnią kroplę krwi? Może się wydawać, że życie ranchera to snucie opowieści przy ognisku. Konne przejażdżki i patrzenie w bezkresny horyzont podczas zachodu słońca. Nic bardziej mylnego. Niebezpieczeństwa czyhają na każdym kroku. Twoją ukochaną ziemię za wszelką cenę chcą zdobyć deweloperzy, rdzenni mieszkańcy i przedstawiciele Parku Narodowego. A gdy najmniej się tego spodziewasz, ktoś z najbliższej rodziny nagle wbija ci nóż w plecy.
0: Czy wiecie, o jakim serialu dziś mowa? Jeśli tak, zapraszam na stronę konkursu na rmfclassic.pl. Tropicie wielkie hity małego ekranu. Pod tym adresem także zadanie dodatkowe, które w finale komuś przyniesie szczęście. A teraz już muzyka z polskiego serialu 40-latek, utwór Jerzego Matuszkiewicza.

0: reklama.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją Mol Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach Mol. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach Mol.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złotanioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

Klasycznie wykształceni i zakochani w muzyce popularnej. Simply Three, trio, które sięgnęło po piosenkę Hozier'a, Take Me to Church, to ich wersja od niedawna na naszych falach. A wcześniej usłyszeliście muzykę Wolfganga Amadeusza Mozarta. Był to fragment 11 sonaty fortepianowej A-dur. Wkrótce Gwiezdne Wojny, Imperium kontratakuje z muzyką Johna Williamsa, a teraz piękna melodia, Love Story z filmu pod tym tytułem. Utwór skomponował Francis Lai.

0: John Williams, Gwiezdne Wojny, Imperium kontratakuje. Tu RMF Classic, wkrótce najważniejsze fakty. Dochodzi 12.
1: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
6: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
0: Po reklamie. Tu RMF Classic, minęła godzina 12. Najnowsze fakty. Grzegorz Jasiński.
10: System antydronowy SAN i umowy na bojowe wozy piechoty Borsuk to pierwsze inwestycje, które zostaną sfinansowane w maju z pieniędzy.

0: pieniędzy z zaliczki SAFE. W piątek w Warszawie dojdzie do podpisania umowy pożyczkowej unijnego programu dozbrajania. Polska otrzyma w pierwszej transzy 15% ze 185 miliardów złotych. Wnioski o wypłatę środków w ramach pożyczki SAFE składa się dwa razy w roku, w maju i październiku, więc kolejna zaliczka trafi na konto Banku Gospodarstwa Krajowego jesienią. Wówczas Polska musi przesłać Komisji Europejskiej stan realizacji wszystkich dotychczasowych projektów i na tej podstawie zostanie wyliczona kwota, którą wtedy otrzymamy.
1: Będzie to dużo więcej, bo jesteśmy bardzo zaawansowani w wielu projektach, więc myślę, że to będzie dużo wyższa kwota.
0: Mówi pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. W połowie marca prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE. W odpowiedzi rząd przyjął uchwałę w sprawie programu Polska Zbrojna, która upoważnia ministra obrony narodowej oraz ministra finansów i gospodarki do podpisania w imieniu rządu umowy oraz dokumentów dotyczących tej pożyczki. Ponad 3 tysiące maturzystów szkoły w chmurze pisze w tym roku egzaminy w Poznaniu. Przy Enea Stadionie stanęły specjalnie przygotowane namioty, w których odbywają się tegoroczne egzaminy. Niektórzy oddali już maturalne arkusze z języka polskiego.
2: No raczej nic nie sprawiło trudności. Byłam przygotowana, więc...
3: Ja widzę, że wychodzisz z uśmiechem na twarzy.
2: No, można tak powiedzieć.
3: Rozprawka?
2: Rozprawka dobrze poszła.
3: Uczyłaś się w szkole w chmurze. Mhm. Jak to wygląda przygotowanie do matury w takim trybie?
2: Jest taka duża odpowiedzialność za tą edukację. Też z drugiej strony to jest taka okazja do nauczenia się tego, jak się uczyć.
3: A kto się dzisiaj bardziej stresował?
4: Chyba ja. Niż córka, to ja.
5: No raczej bez wielkiego stresu. Spokojnie. Bardziej chyba był stresik przed wejściem tutaj.
6: Na jutro największy stres, angielski myślę, że luźno.
0: Z maturzystami i rodzicami rozmawiał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Arkusze maturalne z języka polskiego pojawią się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej około godziny 14. Jutro egzamin z matematyki.
7: Oparte na faktach.
0: Zwycięstwo z Ukrainą i porażka po rzutach karnych z Francją to bilans naszych hokeistów na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A. Na turnieju w Sosnowcu teraz dzień przerwy i szansa, by odzyskać nieco sił po dwóch ciężkich spotkaniach.
8: To jest olbrzymie obciążenie dla organizmu, więc przyda nam się ten dzień na regenerację.
9: Zrelaksuję się, odpocznę. Po południu mamy trening i szykujemy się do kolejnego meczu.
10: Będziemy zmierzać do tego, żeby się przygotować jak najlepiej i nawet jak będzie moment, gdzie będzie trzeba przecierpieć ten mecz, to przecierpimy i odniesiemy z tego cenne punkty.
0: Zapowiadają Bartłomiej Pociecha i Krzysztof Maciaś. Jutro Polacy zagrają z niepokonanym na razie Kazachstanem. Do przyszłorocznych Mistrzostw Świata Elity z Dywizji 1A awansują dwie reprezentacje. A skoro już jesteśmy w Sosnowcu, Hamlet Williama Szekspira to nowość w tamtejszym Teatrze Zagłębia. Tytułowy bohater żyje w świecie, w którym nadmiar bodźców, informacji i fejków miesza się z niepewnością własnej tożsamości i presją, by dobrze wypaść w mediach społecznościowych.
11: Naszą inspiracją są m.in. historie młodych ludzi, którzy poprzez ten kontakt ze sztuczną inteligencją, z możliwością tworzenia awatarów, możliwością uczestniczenia w świecie w ten sposób, z jednej strony poszerzają swoje możliwości, ale z drugiej strony to ich jakoś wyobcowuje i czyni jeszcze bardziej samotnymi.
0: Opowiada reżyser nowej wersji Hamleta Jacek Jabrzyk.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
13: Na południu, południowym wschodzie Polski, miejscami także w centrum kraju, zachmurzenie małe i umiarkowane w regionach południowych, dużo chwil ze słońcem, na pozostałym obszarze umiarkowane zachmurzenie, okresami duże i miejscami przelotny deszcz. Na północy i zachodzie miejscami także burze. Na termometrach 21 stopni na północnym zachodzie, nad morzem chłodniej od 13 do 15.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczenia przy malowaniu.
14: RMF Classic. Jesteś w dobrym towarzystwie.
15: Nazywam się Rafał Blechacz.
16: Piotr Paleczny.
17: It's your friend Lang Lang.
18: Jakub Józef Orliński.
19: Są Fabio Biondi su RMF Classic. Ascoltate questo radio.
14: RMF Classic.

John Powell i muzyka do drugiej części filmu Jak wytresować smoka. Ten film również oglądaliśmy na Festiwalu Muzyki Filmowej w obecności samego kompozytora. W tym roku nie braknie gwiazd wśród gości FMF-u. Wśród nich kompozytorzy Mick Giacchino, Brian Tyler, James Newton Howard, Jeff Russo i Cristobal Tapia de Ver, a także Volker Bertelmann, zdobywca Oscara za muzykę do filmu Na zachodzie bez zmian, którego znacie również z soundtracku do filmu Lion, droga do domu. Wśród gwiazd także polscy twórcy Wojciech Smarzowski i Mikołaj Trzaska, reżysersko-kompozytorski duet. Tym spotkaniem będziemy świętować 25-lecie współpracy tych dwóch znakomitych twórców. Spotkania z kompozytorami odbędą się w ramach Forum Audiowizualnego FMF, które odbędzie się po raz kolejny w Pałacu Potockich przy Rynku Głównym w Krakowie. Będziecie mogli spotkać także artystów w ramach miasteczka festiwalowego przy jednej z krakowskich galerii handlowych. Gorąco polecam, zainteresujcie się wydarzeniami towarzyszącymi najważniejszym koncertom głównym, bo to okazja na nie tylko autografy waszych ukochanych kompozytorów na płytach, ale przede wszystkim na szansę, by zadawać pytania waszym ulubionym kompozytorom muzyki filmowej. A jeszcze dziś ktoś z was zdobędzie podwójne zaproszenie na międzynarodową galę seriali FMF-u. Będę podpowiadać jeszcze w tej godzinie. Pamiętajcie, tropicie tytuł zagadkowego serialu. Jak widzę, po dotychczasowych odpowiedziach idzie wam znakomicie. Teraz Sosi i piosenka Angie, a potem muzyka Henryka Kuźniaka do filmu Wabank.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jak radzić sobie z emocjami? Co robić, gdy pojawią się lęki lub depresja? I gdzie szukać szczęścia?
0: Sprawdzam to w moim nowym cyklu Dialog Emocjonalny, w którym goszczę psychologów, psychoterapeutów, lekarzy czy naukowców, autorów bestsellerowych książek popularno-naukowych i rozwojowych.
1: Katarzyna Chnat i Dialog Emocjonalny. Już dziś o 19.50 w programie Muzyka i Medycyna w RMF Classic.
2: Reklama.
3: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Canal Plus. Już od jutra półfinały UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a w środę Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
8: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.

Tu RMF Classic, za chwilę zabrzmi muzyka Jerzego Fryderyka Händla, teraz utwór Franciszka Liszta, Marzenie miłosne numer 3, gra Misza Dichter.

0: Muzyka Jerzego Fryderyka Händla, był to fragment pierwszego koncerto Grosso op. 6. Angielską orkiestrę kameralną prowadził Raymond Lepard. Tu RMF Classic 12.30 na zegarach za około godzinę. Finał dzisiejszego wydania konkursu Wielkie Hity Małego Ekranu. No a teraz jeszcze jedna podpowiedź dla tych, którzy jeszcze mają szansę dołączyć do dzisiejszego konkursu.
1: Wielkie Hity Małego Ekranu. Serialowa zabawa w RMF Classic.
0: A dziś tropicie tytuł serialu, który rozgrywa się na jednym z największych ranch w Stanach Zjednoczonych. No i co ciekawe, część zdjęć powstała w prawdziwej posiadłości w stanie Montana. Główną rolę odegrał laureat Oscara Kevin Costner, który za tę kreację zdobył także Złoty Glob. Autorem scenariusza jest twórca znany z filmów o amerykańskim pograniczu i współczesnym Dzikim Zachodzie, Taylor Sheridan. Rodzinne konflikty, walka o ziemię i ta wyjątkowa sceneria, która buduje klimat tego serialu, ale muszę powiedzieć, że muzyka również ma tu swoją ważną rolę. Za ścieżkę dźwiękową odpowiada m.in. kompozytor Brian Tyler, a także twórcy związani z muzyką folk i country. Brian Tyler będzie gościem Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Gorąco zapraszam Was do udziału w dzisiejszym konkursie. Jeśli odgadniecie tytuł serialu, o którym mowa, jesteście w połowie drogi do sukcesu. Możecie powalczyć o zaproszenie na międzynarodową galę seriali z udziałem Briana Tylera właśnie. O jakim serialu dziś mowa? Napiszcie, korzystając z rmfclassic.pl. Tam też zadanie kreatywne, dodatkowe, które komuś z Was przyniesie udział w finale. A już teraz muzyka Aleksandra Despla. Ostrożnie, pożądanie.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Targi na biału! Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Filharmonia Orkiestra i Władimir Aszkenazy w utworze Jana Sibeliusa zabrzmiał fragment suity Karelia. Tu RMF Classic. Wkrótce muzyka Vangelisa zabrzmi fragment ścieżki dźwiękowej z filmu Rydwany Ognia. A teraz nowość z naszego repertuaru Dido w piosence Life for Rent, którą słychać w serialu Niewybrani.

0: reklama.
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko złoty 69 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18 w RMF Classic.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement D

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: Po reklamie. Tu RMF Classic, minęła 13. Najnowsze fakty i Grzegorz Jasiński.
2: 27 maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią. Jak poinformował premier Donald Tusk, będzie on dotyczył przede wszystkim współpracy w zakresie obrony.
3: Długo negocjowaliśmy ten traktat, ale w tym czasie, jak się domyślacie, jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności.

0: Wielkiej Brytanii zależy też na tym, i Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Dzisiaj w Wielkiej Brytanii wyraźna większość żałuje Brexitu i chciałaby możliwie intensywnego zacieśnienia więzi z Unią Europejską.
1: Mówił premier na pokładzie samolotu tuż przed wylotem z Armenii. Szef polskiego rządu w Erywaniu uczestniczył w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej.
2: Popołudniowe fakty RMF Classic.
1: Abiturienci już po egzaminie z języka polskiego. Przed pierwszym liceum ogólnokształcącym w Krakowie jest nasz reporter i pyta o opinię.
3: Łatwiejszy niż na próbnej.
4: To na jaki wynik liczysz?
3: Za moje ładne wypracowanie, tak 80 myślę.
5: Szczerze, bardzo proste to było. Spodziewałem się czegoś trudniejszego.
3: No myślę, że powyżej 90% powinno być, więc w porządku.
4: Czyli ten wymarzony wynik.
3: Tak.
6: No jak będzie 30%, to będę się cieszyć, co nie?
4: Tak, aż tak trudno było?
6: Strasznie. Najcięższa matura ze wszystkich. Więc cieszę się, że najcięższe za mną już, bo dramat.
1: Usłyszał nasz reporter Paweł Konieczny. Co dokładnie znalazło się w arkuszu egzaminacyjnym, powinniśmy dowiedzieć się za niespełna godzinę. Przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. SMS-y z alertami rozesłano do mieszkańców 8 województw. Sucho jest na północnym wschodzie kraju, a także w zachodniopomorskim, lubuskiem, na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie i w Wielkopolsce. Leśnicy apelują o ostrożność podczas spacerów.
7: Pożary przy takiej niskiej wilgotności ścioły i przy silnych wiatrach, które albo są, albo wzniecają się w trakcie pożaru, bardzo szybko się taki pożar rozprzestrzenia i staje się niebezpieczny. Apeluję jeszcze raz o ostrożne przebywanie w lesie, przede wszystkim nieużywanie otwartego ognia, nie palenie papierosów.
1: Apelował Tomasz Partyka, dyrektor Lasów Państwowych w Wielkopolskiej Pile. Jest pierwsza aktualizacja cen paliw po majówce. Minister energii zatwierdził nowe maksymalne stawki. Od jutra za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł 49 groszy. To o 3 grosze więcej niż dziś. Bez zmian za to olej napędowy. Za litr tego paliwa zapłacimy 7 zł 31 groszy. Majówka była w tym roku wyjątkowo krótka, trwała tylko 3 dni, ale okazuje się, że wiele osób postanowiło ją sobie przedłużyć. Nasz zakopiański reporter spotkał w Kuźnicach turystów, którzy dopiero zaczynają majowy wypoczynek.
8: Więc dobrze, że jeszcze pogoda jest ładna, to możemy cieszyć się pustkami, tak, dobrą pogodą.
9: Skorzystać z tej przedłużonej majówki.
10: To do kiedy ta majówka będzie?
9: Do piątku.
11: Co roku tak jeździmy i nam jak najbardziej to pasuje. Nie wiem, jak inni, ale jednak nam pasuje.
12: To, jak ktoś lubi ciszę, nie lubi takich tłoków, no to jak najbardziej.
11: To jak najbardziej. Myśmy zaczęli w niedzielę. Za bardzo nie lubimy tłoku na szlakach, więc większość ludzi wyjeżdżała, a myśmy postanowili przyjechać.
13: Patrząc na tym, co się działo w internecie, to jest dużo mniej ludzi i jest, no pogoda jest super dalej.
14: Korzystać z pogody i dobrze się bawić.
1: Usłyszał nasz reporter Maciej Pałachicki.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
16: W większości regionów dzisiaj zachmurzenia umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotny deszcz. Na północy i zachodzie także burze. A w regionach południowych i południowo-wschodnich, a także w centrum zachmurzenia małe. Na termometrach od 21 stopni na północnym zachodzie do 28, miejscami w centrum nad morzem do 15 stopni.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
17: RMF Classic inspiruje.
18: Tu Aga Zarian.
19: Igor Herbut.
20: Grzegorz Markowski.
21: Tu Kasia.
22: I Jacek, czyli Kwiat Jabłoni.
21: Słuchacie RMF Classic.
20: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Muzyka Billa Contiego do filmu Falcon Crest. A zanim usłyszycie muzykę Sony Belousowej, Johna Ostinelli z filmu One Piece, to z kolei nowość na naszej antenie, no to gorąco zachęcam Was do głosowania na Polską Ścieżkę Dźwiękową roku 2025. To jest nagroda, którą od kilku lat wręczamy w czasie Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Wśród 8 nominacji bardzo ciekawe, oryginalne soundtracki z filmów, które chętnie oglądaliście w minionym roku. Możecie wybrać autora najbardziej oryginalnej ścieżki dźwiękowej. Oprócz nagród Kapituły będzie również wręczona właśnie nagroda publiczności. Głosować możecie na fmf.fm poprzez specjalny formularz jeszcze do 8 maja.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Dziwne, inne, atypowe, eksperymentalne. Literatura nie taka jak zawsze.
1: Piątka z literatury. Słuchaj dziś od 16 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
6: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
7: Po reklamie.
11: A jeśli wciąż brakuje Wam słońca, no to pojawi się słoneczny tenor Luciana Pavarotti z londyńską orkiestrą filharmoniczną pod batutą Richarda Boninga w arii z opery Rigoletto Giuseppe Verdiego La Donna e Mobile.

0: muzyka Franciszka Schuberta. To był fragment jego pierwszej symfonii. Słuchacie RMF Classic, 13:30 na zegarach. Czas na finał dzisiejszego wydania naszego konkursu, w którym walczycie o zaproszenia na Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie.
1: Wielkie hity małego ekranu. Zdobądź bilety na Międzynarodową Galę Seriali Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie.
0: Trafiliście tytuł jednego z seriali, którego muzyka zabrzmi w czasie Międzynarodowej Gali Seriali FMF-u. Tak brzmiała dzisiejsza podpowiedź.
2: Rancho, które jest w rodzinie od pokoleń. Kowbojskie porachunki i bezkresne prerie Montany. Czy za tę ziemię warto przelać ostatnią kroplę krwi? Może się wydawać, że życie ranchera to snucie opowieści przy ognisku. Konne przejażdżki i patrzenie w bezkresny horyzont podczas zachodu słońca. Nic bardziej mylnego. Niebezpieczeństwa czyhają na każdym kroku. Twoją ukochaną ziemię za wszelką cenę chcą zdobyć deweloperzy, rdzenni mieszkańcy i przedstawiciele Parku Narodowego. A gdy najmniej się tego spodziewasz, ktoś z najbliższej rodziny nagle wbija ci nóż w plecy.
0: A dzisiejszą laureatką została pani Magdalena, która rozszyfrowała poprawnie dzisiejszy tytuł konkursowego serialu. No i opowiedziała nam osobistą historię. Pani Magdaleno, o jaki serial chodzi w dzisiejszym wydaniu?
3: Yellowstone.
0: Zgadza się, to poprawna odpowiedź. No i bardzo jestem ciekawa, który seriali jakoś wyjątkowo gra w pani sercu. Mowa oczywiście o tych tytułach, które pojawią się na Międzynarodowej Gali Seriali.
3: Kiedy oglądaliśmy wraz z mężem ten serial, historia bardzo mnie osobiście poruszyła, ze względu na to, że mój dziadek bardzo również walczył o swoją ziemię. Czasem nazywaliśmy go takim ostatnim Mohikaninem, który nie mógł patrzeć na to, co dzieje się, jak rozwój wpływa na jego ziemię i też okoliczne, bo to nie tylko chodziło o jego jakby majątek. Dodatkowo uważam, że każdy odnajduje też troszkę siebie w tym serialu, ponieważ w swojej pracy pracuje również z młodymi ludźmi, ze starszymi i zarówno i ci młodsi, i ci starsi, no, byli zafascynowani filmem, serialem. Także można by mówić i mówić.
0: Bez końca. Pani Magdaleno, nadarza się okazja, by usłyszeć muzykę z tego serialu na żywo w czasie Międzynarodowej Gali Seriali. Ja z ogromną radością wyślę i zaadresuję podwójne zaproszenie na ten wyjątkowy koncertowy wieczór.
3: No bardzo, bardzo mi miło. Pierwszy raz coś wygrywam, także to jest coś niesamowitego.
0: Pani Magdalena, dzisiejsza laureatka konkursu Wielkie Hity Małego Ekranu. Bardzo dziękuję pozostałym za udział w dzisiejszej zabawie. Mam dla was dedykację. Brian Tyler i jego muzyka do serialu Yellowstone. No i przypomnę, że kompozytor będzie wśród gwiazd tegorocznej gali seriali, a ponadto poprowadzi swoją muzykę zza pulpitu dyrygenckiego.

0: reklama.
1: Polewaj Miamę słynną operę. Wow. Tam w oddali malowniczy widok na Pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni. Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. A jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
2: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Yeah.

Utwór Seven Sound, Capital Cities w aranżacji na kwartet smyczkowy grał Vitamin String Quartet i to jedna z naszych ostatnich nowości w repertuarze. Słuchacie RMF Classic po 14:00, jak co poniedziałek. Przywita się Katarzyna Chnat w magazynie dla miłośników literatury, a ja bardzo dziękuję tym, którzy zaangażowali się w dzisiejsze wydanie konkursu Wielkie Hity Małego Ekranu. Kolejna szansa na zdobycie zaproszenia na międzynarodową galę seriali FMF-u w Krakowie już jutro od godziny 10:00. Teraz Trevor Morris i muzyka z filmu Filary Ziemi. Jadwiga Polus, do usłyszenia.

0: Legendarny duet Tony Bennett, Frank Sinatra w utworze Johna Kandera. Tu RMF Classic. Dochodzi 14. Wkrótce najważniejsze fakty.
1: Reklama.
2: Castorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
3: Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowit.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Ach, co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Po reklamie. Jest 14, czas na najświeższe fakty. RMF Classic ma dla nas Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
12: Centralna Komisja Egzaminacyjna za chwilę opublikuje arkusz maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Dzisiaj te zadania w całej Polsce rozwiązywało ponad 340 tysięcy osób. Propozycje odpowiedzi już za chwilę przygotuje specjalnie dla nas literaturoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego dr Katarzyna Drozd-Urbańska. Rozmawia z nią nasz reporter Michał Dobrołowicz.
13: Jak pani na gorąco ocenia skalę trudności tej matury?
14: Myślę, że te tematy były przystępne dla tegorocznych maturzystów. Wystarczyła wiedza z podstawowych lektur obowiązkowych.
13: Jakie lektury można było wybrać w wypracowaniach?
14: W przypadku tematu pierwszego dotyczącego pracy od razu w sposób naturalny nasuwa się oczywiście pozytywizm. Można byłoby się odwołać do Dżumy, Alberta Camus.
13: A drugi temat, kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni?
14: Tacy bohaterowie jak Andrzej Kmicic, no chociażby Jacek Soplica z Pana Tadeusza.
13: Pani za chwilę zaczyna rozwiązywać ten arkusz?
14: Tak, przygotuję propozycję odpowiedzi.
12: Propozycje rozwiązań już niebawem pojawią się na rmf24.pl. Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych zaprzecza doniesieniom dotyczącym ostrzelania okrętu wojennego USA. Wcześniej irańskie media podawały, że statek został trafiony dwoma pociskami przez marynarkę wojenną Iranu. Jednostka USA miała płynąć w pobliżu wyspy Jask w cieśninie Ormus. Prezydent Donald Trump zapowiadał, że dziś ruszy operacja Projekt Wolność. Amerykańskie siły mają pomagać statkom handlowym w bezpiecznym tranzycie przez cieśninę Ormus. Będzie kolejne opóźnienie w sprawie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Jak ustalił dziennikarz RMF FM, jego obrońca odebrał w czwartek sądowe wezwanie do uzupełnienia podpisu pod

0: swoim zażaleniem i ma jeszcze 3 dni na jego złożenie. Potem jego odwołanie trafi do sądu apelacyjnego. Do czasu jego rozpatrzenia sąd okręgowy nie może wydać ENA za byłym ministrem sprawiedliwości.
1: Są i takie fakty.
0: 27 stopni to teraz temperatura odczuwalna w Krakowie. Do tego spora dawka słońca, a w związku z tym na krakowskim Zakrzówku już pojawili się korzystający z uroków, jakie dał początek maja. Był tam nasz reporter Paweł Konieczny.
2: Właśnie dzisiaj jest tak ciepło, więc stwierdziliśmy, że pierwszy taki fajny dzień, więc korzystamy. Mhm. Fajne miejsce, też teraz na razie nie ma jeszcze dużo ludzi, więc tym bardziej fajnie.
3: Korzystamy z wolnego, z majówki.
4: Dokładnie, bo są teraz matury i mamy wolne, więc warto spędzać czas gdzieś nad wodą, pojechać sobie razem ze znajomymi. No i tak już od 2 dni jeździmy sobie nad wodę.
5: Trzeba wykorzystać tą pogodę, póki jest, bo nie wiadomo, czy znowu będzie pogoda, czy deszcz jakiś zaskoczy nas.
6: A pierwsze promienie słońca udaje się złapać przez te dni?
5: Tak, tak. No ja wczoraj też byłam na basenach i trochę się spaliłam, także dzisiaj wyrównujemy kolory.
2: Fajnie też jakoś aktywnie spędzić czas. Może jakiś rower, rolki, to też na pewno fajna alternatywa, ale my dzisiaj tak na leniwo.
0: Jaka będzie pogoda w całej Polsce? O tym za chwilę Kasia, a ja z faktami wracam za godzinę. Do usłyszenia.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
8: Poniedziałek w całym kraju bardzo ciepły i słoneczny. Pogoda prawie jak latem. Więcej chmur tylko na północnym zachodzie. Tam możliwy przelotny deszcz, na północy i zachodzie miejscami również burze. A na termometrach maksymalnie od 21 stopni na północnym zachodzie i w kotlinach górskich do 28 na południowym wschodzie, miejscami w centrum. Chłodniej tylko nad samym morzem, tam od 13 do 15. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.
7: Prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
9: RMF Classic. Poczuj się dobrze.
10: Hi, this is Pia Mavini.
11: Witam, mówi Aga Zarian.
12: Mówi Leszek Możdżer.
13: Tu Wodek Pawlik.
14: Trochę się już zestarzałem i dopiero teraz jestem Classic. Jacek Cygan.
9: RMF Classic.

0: To była muzyka z serialu Robin Hood w RMF Classic. A ja zapraszam teraz na spotkanie z literaturą i słowem. W naszym poniedziałkowym magazynie Od Słowa do Słowa Katarzyna Chnat. Dzień dobry, witam i zapraszam.
1: Od Słowa do Słowa. Porozmawiajmy o książkach w RMF Classic.
0: Dziś o książkach, ale też o języku trochę porozmawiamy. Z nami będzie dziś Paulina Mikuła, popularyzatorka wiedzy o języku polskim, twórczyni internetowa i autorka książek, która wydała kolejny poradnik zatytułowany Prosty poradnik językowy, mówiąc inaczej, błędy zabrane. A w nim znajdziemy sporo informacji o nowych zjawiskach językowych, o inkluzywności języka, o feminatywach czy dezinformacji. Jest to kolejna tego typu książka Pauliny Mikuły wydana po 10 latach. A jak po tym czasie zmieniło się jej podejście do języka? O tym powiemy już za kilka chwil. Po godzinie 15 zapraszam do naszego klubu Pożeraczy Książek, a po 17 naszym gościem będzie Radek Rak, pisarz i weterynarz, który tym razem przychodzi do nas z książką zatytułowaną Maja i czas motyli, a o tym więcej powiemy nieco później. Taki jest plan, zatem zapraszam, zaczynamy. Towarzyszy nam oczywiście najpiękniejsza muzyka filmowa z dużego i małego ekranu. Za chwilę temat serialu Miasteczko Twin Peaks. Teraz piosenka z repertuaru Beatlesów, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Projekt Hail Mary.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku sprawdzę, czym jest nowy pompom. Spróbujemy załapać się na przejażdżkę po stolicy zabytkowym tramwajem. Będzie Florian Fest i nie zabraknie waszych pluszakowych historii.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: To co, Marian? Rowery?
5: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
4: A raty jakie mają?
5: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
5: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Canal Plus. Już od jutra półfinały UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a w środę Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.

0: pokoju formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Po reklamie.

22 minuty po 14. Słuchacie RMF Classic. U nas już za chwilę temat z serialu Czas Honoru. Wcześniej zaśpiewał nas Michael Bublé. Będzie też słynny temat La Paloma. A już teraz Lang Lang zasiada do fortepianu i zagra nam Planety. Opus 32, część 4. Jowisz to kompozycja Gustawa Holsta.

Przebiśnieg. Symbol przedwiośnia. Roślina miododajna i lecznicza. Przebiśnieg zakwita dopiero w 6 lub 7 roku życia. Jego białe płatki reagują na zmianę temperatury, stulając się na noc. W Polsce objęty częściową ochroną. Wiosna w RMF Classic.

0: Od słowa do słowa. Porozmawiajmy o książkach w RMF Classic.
1: Jak mówić o języku jasno, ciekawie i bez nadęcia? Wie to doskonale Paulina Mikuła, językoznawczyni, popularyzatorka wiedzy o języku i autorka książek, która dzisiaj przychodzi do nas z kolejną swoją publikacją, zatytułowaną Prosty poradnik językowy, mówiąc inaczej, błędy zebrane. Paulina jest dzisiaj razem z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Wracasz do opowieści o języku znów po 10 latach, z nowym doświadczeniem i z nowym spojrzeniem na to, co w języku się zmienia.
2: Dokładnie po 10 latach. Pierwszą książkę, pierwszy poradnik językowy wydałam w 2016 roku, a kolejny poradnik w 2026. Sporo się zmieniło też w mojej głowie, w moim podejściu do języka i do poprawności językowej i właśnie o tym napisałam.
1: W tej książce już sam wstęp jest bardzo ciekawy, bo tam znajdziemy informacje dotyczące choćby tego, czym jest norma językowa, jak to rozumieć, skąd biorą się pewne zmiany w języku. Zatem od początku. Czym jest norma językowa?
2: Norma językowa to wszystko to, co w języku ładne, funkcjonalne, praktyczne, estetyczne, potrzebne, przydatne. Wszystko to, co nie razi w uszy ani w oczy. Ale no właśnie, to wszystko zależy, bo gdy mówimy tę książkę, to mamy do czynienia z formą wzorcową, ale bardzo często mówimy tą książkę. I w sytuacji oficjalnej tą książkę będzie raziło i to będzie błąd, ale w sytuacji swobodnej, czy w takiej swobodnej rozmowie między koleżankami użycie sformułowania tą książkę będzie kogokolwiek raziło? Raczej nie, więc wtedy już trudno będzie uznać to za błąd językowy. Dlatego, i też o tym piszę w poradniku, bardzo często odpowiedź na pytanie, czy dane słowo jest poprawne, brzmi to zależy, bo to zależy kto mówi, to zależy w jakiej sytuacji mówimy, to zależy z kim rozmawiamy.
1: To jeszcze chcę zapytać o te regionalizmy, no bo jeżeli one funkcjonują w określonym kontekście, w określonym miejscu, to są po prostu regionalizmami i mamy do nich prawo, ale jeżeli używamy regionalizmu w języku oficjalnym, to już jest błąd, tak?
2: No właśnie, to zależy, tak, może być to postrzegane jako błąd, dlatego że język służy skutecznej komunikacji. Jeśli używamy regionalizmów, w momencie, w którym rozmawiamy z kimś, kto nie pochodzi z naszego regionu, no to ryzykujemy, że się nie dogadamy, bo nasz rozmówca, rozmówczyni nie zrozumie tego, o czym mówimy. Więc nawet z takich czysto praktycznych powodów lepiej regionalizmy zachować dla takich sytuacji regionalnych. Ale z drugiej strony regionalizmy to też nasze korzenie, to też nasza tożsamość. Więc na przykład taka wymowa on wygłosi jako om, idą z tą dziewczyną, no to jest jakiś fragment tożsamości. Język, który nas kształtował, gdy byliśmy dziećmi. Poza tym taką wymowę słychać i w Wielkopolsce, i w Małopolsce, i na Śląsku, i w centrum kraju. W zasadzie to jest połowa Polski. Dawniej rzeczywiście ta wymowa była tępiona. W szkołach uczono, żeby jednak tam w wygłosie było to on. Ale dziś, także dzięki internetowi, to coraz częściej słyszymy tę wymowę właśnie regionalną. No i pytanie, czy z nią walczy, wyrzekać się korzeni, czy jednak zaakceptować, że ta wymowa w zależności od danego regionu Polski jest różna.
1: Do tej rozmowy za chwilę wrócimy. Paulina Mikuła zostaje jeszcze z nami, a my teraz posłuchamy piosenki Michaela Bublé z filmu Zatańcz ze mną.

0: są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
1: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.

0: To macie blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 zł przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Od słowa do słowa. To się czyta. RMF Classic.
1: A my wracamy do rozmowy z Pauliną Mikułą, autorką książki Prosty poradnik językowy, mówiąc inaczej, błędy zebrane. To jest publikacja, w której znajdziemy sporo informacji o nowych zjawiskach językowych. Jest tam też rozdział poświęcony sporom o feminatywy czy dezinformacje. No ale ja chcę jeszcze zapytać o te błędy, najczęstsze błędy językowe, które nam się zdarzają i które też ciebie, Paulino, trochę irytują. To jakie?
2: Mnie wciąż razi to on zamiast om, czyli powiem ludziom, powiem dziennikarzom. Jest to dziwny błąd moim zdaniem i niestety sama czasem mam z tą końcówką problem, bo tak wiele osób używa końcówki on w celowniku, że mnie się to zaczyna mieszać. Więc troszeczkę się boję, że za jakiś czas będziemy musieli zmienić wzór odmiany rzeczowników w liczbie mnogiej i rzeczywiście w tym celowniku pojawi się on, ale mam nadzieję, że nie dożyję. No i ciągle półtorej roku tak troszeczkę zgrzyta mi w uszach i mylenie bynajmniej jest przynajmniej. Ciągle mnie bawi i wciąż zaskakuje.
1: Jest tam też rozdział dotyczący upraszczania języka, zwłaszcza tego urzędowego, i to faktycznie jest wskazane i potrzebne, ale zastanawiam się, obserwując też to, co dzieje się w sieci, jakiego języka używamy w komunikatorach czy w SMS-ach, czy nie jest tak, że trochę sami doprowadzamy do zubożenia języka polskiego, że tych skrótów i uproszczeń trochę mamy za dużo ostatnio?
2: Tak, muszę dodać, że język tworzą w dużej mierze młodzi, więc zobaczymy, co nam pokolenie X, jeśli dobrze pamiętam nazwę, zgotuje. Ale ostatnio miałam spotkanie ze wspaniałą młodzieżą i dowiedziałam się, że młodzież w wieku 14-15 lat ogląda moje filmy właśnie po to, żeby uczyć się ode mnie formułowania zdań na przykład nieco dłuższych. I też kilka osób podczas tego spotkania zapytało mnie, gdzie mogą znaleźć inne tego typu treści, bo chcą właśnie nauczyć się tego kwiecistego, bogatego, nieco bardziej wyszukanego języka. Więc zainteresowanie jest i ja bym się jakoś bardzo o młodych w tych czasach nie martwiła.
1: No dobra, to czuję się trochę uspokojona. To wróćmy jeszcze na koniec do książki. To jest rozszerzona, uzupełniona wersja pierwszej twojej książki, czy należy ją traktować zupełnie inaczej?
2: To nie jest nowe wydanie pierwszego poradnika, to jest książka napisana od początku do końca, na nowo. To nie jest tak, że przepisałam pierwszą książkę i wydałam ją w odświeżonej formie, tylko rozdziałem, który jest wspólny, jest w zasadzie tylko rozdział o popularnych błędach językowych, bo to jest wciąż ważne, potrzebne i wiem, że jest duże zainteresowanie w tym obszarze. Natomiast potem skupiłam się na innych zagadnieniach, takich, które są dziś ważne i ta książka może być w całości zaskoczeniem. Na przykład mnie się bardzo dobrze pisało rozdział o takich słowach i sformułowaniach, co do których sama zmieniłam zdanie, bo to pokazuje, jak sama się zmieniłam, jak dojrzewałam i że dawniej powiedziałabym, że coś jest takie, a dziś już na przykład mówię, no nie do końca. Albo niekiedy nie zgadzam się ze słownikiem, bo tudzież, słowo tudzież zmienia znaczenie. Oryginalnie to jest książkowe i, ale dziś wiele osób używa tego w znaczeniu lub albo, czyli wprowadza taką wariantę. No i gdybym słuchała się słowników, no to bym powiedziała, że tak nie wolno, ale praktyka jest taka, a nie inna. To trochę zakłamywałabym rzeczywistość, bo ludzie widzą w tym tudzież lub. W zasadzie nie można nic z tym zrobić. Można tylko obserwować, co z tym spójnikiem zrobimy w przyszłości. Moim zdaniem zmieni ono swoje znaczenie, ale czy tak będzie? Zobaczymy.
1: A jeśli Państwa temat zainteresował, to zachęcam do tego, by sięgnąć do książki Prosty poradnik językowy, mówiąc inaczej, błędy zebrane. Autorką tej publikacji jest Paulina Mikuła, która dzisiaj była razem z nami. Piękne dzięki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Muzyka filmowa.

0: A Regrex Williams i temat ze Shreka na koniec tej godziny programu. Zbliża się 15. Za chwilę najświeższe fakty RMF Classic. Zapraszamy, zostańcie z nami.
1: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
9: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowit.
14: Po reklamie.
0: Jest 15, czas na fakty RMF Classic. Ma je dla nas Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
15: Na początek ogromne utrudnienia na granicy polsko-niemieckiej. To ważne informacje dla kierowców jadących w stronę Berlina i Drezna. Korki w rejonie przejść granicznych mają już kilka kilometrów, a sytuację śledzi dziennikarz RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
16: Najdłuższy, prawie 8-kilometrowy korek jest obecnie w rejonie węzła Jędrzychowice na Dolnym Śląsku. Oprócz autostrady A4 korkuje się tam również dojeżdżająca do niej stara 94. W województwie lubuskim z utrudnieniami trzeba liczyć się zarówno na autostradzie A2 w Świecku, jak i na A18 w Olszynie. W obu tych miejscach sznury samochodów mają już około 5 kilometrów. Z kolei w Kołbaskowie obok Szczecina drogowcy informują o utrudnionym wyjeździe z węzła Szczecin-Zachód i dużym natężeniu ruchu. Sytuacji nie poprawiają roboty drogowe i zwężenie jezdni do jednego pasa. Powodem tych wszystkich utrudnień są kontrole niemieckiej Straży Granicznej i wzmożony ruch samochodów ciężarowych wyjeżdżających z Polski na zachód po długim weekendzie majowym.
15: Za maturzystami pierwszy dzień egzaminów. Tradycyjnie na początek uczniowie zmierzyli się z językiem polskim na poziomie podstawowym. Nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz razem z literaturoznawcą dr Katarzyną Drozd-Urbańską z Uniwersytetu Warszawskiego rozwiązuje arkusz. Witamy ponownie.
17: Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
17: Przed nami jest teraz zadanie 11. Tutaj jest cytat z tekstu Olgi Tokarczuk. To człowiek oddany historii, choć w gruncie rzeczy jej nierozumiejący, upatrujący własnego indywidualnego zbawienia w Napoleonie, wyzwoleniu, powstaniach, wojnach. I jest pytanie, który bohater lalki Bolesława Prusa został tutaj opisany? O kogo chodzi?
18: Oczywiście o Ignacego Rzeckiego.
17: Która cecha z tego opisu decyduje o tym i wskazuje, że to właśnie Ignacy Rzecki?
18: No niewątpliwie przywiązanie do Napoleona.
17: W skali od 1 do 10, jak pani ocenia, poziom trudności tej dzisiejszej matury?
18: Na 5.
17: Czyli nie za trudna?
18: Nie, zdecydowanie nie.
17: Możecie sprawdzić, czy

0: waszym przypadku to też dzisiaj była matura na piątkę. Propozycje rozwiązań i odpowiedzi na kolejne pytania publikujemy na bieżąco na rmf24.pl.
1: Polecamy tę stronę i komentarze ekspertów do dzisiejszego egzaminu.
2: Fakty i ludzie.
1: Część turystów po wyjątkowo słonecznej majówce wciąż wypoczywa nad morzem. Jak mówią, to jest idealny czas, żeby zwiedzić region bez korków.
3: Wydłużona majówka i specjalnie zostaliśmy dłużej, bo żeby takie mniejsze tłumy były. No i to widać dzisiaj już. Odpoczywamy. Lubimy te miejsca tutaj, szczególnie Władysławowo. A teraz jedziemy na Hel.
4: Lubimy morze, lubimy Bałtyk, lubimy te miejscowości.
5: Jedzenie. Sopot, Gdańsk, Gdynia jedziemy zwiedzić.
6: Teraz Hel, jutro Gdynia, potem może Gdańsk.
7: Wyjątkowo słoneczny weekend nad morze.
6: Weekend był świetny. Teraz, no jak widać, jest nieciekawie.
7: Spacerowa pogoda.
6: Tak, ale wczoraj na przykład przez dwa dni korzystaliśmy z kąpieli.
7: Można wejść?
6: Można.
7: Do morza?
6: Tak, jasne.
7: Jak woda? Rzeźka.
6: Rzeźka, rzeźka. Powiedziałbym nawet bardzo.
1: Usłyszał we Władysławowie nasz reporter Stanisław Pawłowski. My w Faktach RMF Classic słyszymy się za godzinę. To będzie 16. Teraz Kasia opowie nam o pogodzie. Od morza po góry poprosimy.
8: Tak jest, jestem gotowa.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
8: A pogoda dzisiaj nas rozpieszcza słońcem i wysoką temperaturą niemal w całym kraju. Piękne słońce, tylko na północnym zachodzie okresami zachmurzenie większe i tam miejscami przelotny deszcz. Aktualnie taka sytuacja może mieć miejsce w Bydgoszczy, Gdańsku i Gorzowie Wielkopolskim. A na termometrach na pozostałym obszarze 21 stopni na północnym zachodzie i w Kotlinach Górskich do 28 na południowym wschodzie i miejscami w centrum.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
10: RMF Classic. Dobrze towarzyszy.
11: Witam, mówi Aga Zarian.
12: Hi, this is Cher.
11: Nazywam się Marla Rodowicz.
13: Hi, this is Katie Melua.
11: Tu Kaja. Słuchacie RMF Classic.
10: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: To była muzyka Ludovico Einaudiego z filmu Nietykalni, a ja chcę teraz trochę dotknąć waszej wrażliwej strony duszy i zaprosić was do klubu pożyraczy książek RMF Classic, bo to tutaj możecie podzielić się swoimi odkryciami literackimi i opowiedzieć o książce, która z jakiegoś powodu was w ostatnim czasie urzekła. Żeby mogła do kogoś z was zadzwonić, musicie najpierw dać mi znać, co przeczytaliście i dlaczego akurat tę książkę polecacie, więc wypełnijcie formularz na stronie rmfclassic.pl w zakładce klubu pożyraczy książek.
1: Klub pożeraczy książek RMF Classic. I ty możesz zostać naszym ekspertem od książek.
0: A na tym jeszcze nie koniec, bo mam dla was jeszcze jedną propozycję. Otóż kto poluje na bilety na koncert Harry Potter i Kamień Filozoficzny, pokaz filmu z muzyką na żywo, który już 17 maja odbędzie się w Krakowie w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej, to mam propozycję, konkurs, w którym takie bilety możecie wygrać. Zadanie będzie wymagało nieco kreatywności, a na pewno otwartości i wyobraźni, bowiem chcemy, żebyście odtworzyli ulubioną scenę z serii filmów o Harrym Potterze. Można ją odegrać, sparodiować albo odtworzyć kostiumy, a taką nagraną scenkę trzeba później opublikować na swoim TikToku lub Instagramie, następnie zaobserwować profil RMF Classic, oznaczyć nas w poście i dodać hashtag scena z Hogwartu. Najbardziej kreatywne zgłoszenia nagrodzimy podwójnymi biletami na to niezwykłe widowisko. Więcej informacji o konkursie na naszej stronie internetowej i w naszych social mediach. Serdecznie zapraszam. A u nas fragment muzyki z tego filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Dziwne, inne, atypowe, eksperymentalne. Literatura nie taka jak zawsze.
1: Piątka z literatury. Słuchaj dziś od 16 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.

Kukułka, czyli grzegżółka. Najlepsi wykonawcy, słynne kompozycje. Święto wiosny w RMF Classic.

0: tamburę na Jean-Philippe Rameau zagrał Víkingur Olafsson. A ja zapraszam teraz do klubu pożyraczy książek RMF Classic. Czas na wasze literackie odkrycia.
1: Klub pożyraczy książek. Miejsce dla tych, którzy kochają czytać i o czytaniu rozmawiać.
0: A wśród zgłoszeń, które wysłaliście w klubie pożyraczy książek RMF Classic, dzisiaj sięgam po zgłoszenie pani Anny, która zaproponowała książkę amerykańskiego pisarza nagradzanego Percivala Everetta. Książka nosi tytuł Drzewa. Pani Anna jest już z nami w łączeniu telefonicznym. Dzień dobry, pani Anno. Zatem dlaczego ten tytuł nam pani dzisiaj poleca?
2: Ponieważ ta książka jest bardzo, bardzo interesująca dla osób, które są ciekawe, co Amerykanie myślą o współczesnej Ameryce, o prezydencie, ale również bardzo silnie zanurzona właśnie w przeszłości, w historii i właśnie takiej historii południa Stanów Zjednoczonych. Trudnej, bolesnej, ale też do pewnego stopnia może nierozliczonej i też nie do końca została tak naprawdę to myślenie o pewnych sprawach właśnie rasy, czy też ojczyzny. No jakby taka zmiana, jakby się sądziło, nie nastąpiła. Może w północnych Stanach, ale to południe, no w pewien sposób pozostało bez zmian. Więc polecam dla takich osób zainteresowanych po prostu tą tematyką, ale nie tylko, bo i też mimo, że tam są ciężkie tematy, to jest jakby, to jest kryminał. Mhm. I tam się pojawiają trupy, które znikają, pojawia się taki fantastyczny wątek, to też dużo humoru. Szczególnie jak ktoś to przeczyta, to będzie wiedział, jak kto ma tą ksywkę pomarańcza, więc to mogę polecić tą książkę, jak ktoś lubi taki humor i czarny humor.
0: W sieci znalazłam też takie ciekawe zdanie, że Drzewa to bezpardonowa i prowokacyjna powieść wielokrotnie nagradzanego pisarza, która doskonale wyczuwa puls współczesnej Ameryki. Pani się z tym zgadza?
2: No tak, zdecydowanie.
0: Kto z państwa chciałby sobie jeszcze raz dokładnie sprawdzić tytuł autora i recenzję pani Anny, to ta recenzja już za moment ukaże się na naszej stronie w zakładce klubu pożyraczy książek. Pani Aniu, wielkie dzięki za to zgłoszenie, za chwilę rozmowy, no i oczywiście pocztą wyślemy do pani nasz zestaw klubowicza, który znajdzie pani inny ciekawy kryminał, a do tego naszą pachnącą świeczkę i zakładkę, żeby miło się czytało kolejne książki.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki również, pozdrawiam serdecznie, do widzenia.
2: Do widzenia.
0: A kolejna szansa dla was na zaistnienie w klubie pożyraczy książek na naszej antenie znów za tydzień o 15:30. Natomiast formularz i zasady cały czas możecie podejrzeć na naszej stronie www.rmfclassic.pl.
1: Klub pożyraczy książek RMF Classic. I ty możesz zostać naszym ekspertem od książek.

Piękna, przejmująca ballada Billie Eilish zabrzmiała w RMF Classic. Przypomnijmy, to piosenka, która powstała do filmu Barbie, a utwór zdobył wiele nagród, w tym Oscara w kategorii najlepszej piosenki oryginalnej. Takich kompozycji mamy dla Was jeszcze sporo w RMF Classic, ale przede wszystkim mamy tematy filmowe i serialowe i trochę klasyki. Już za chwilę temat serii Saga Zmierzch, Księżyc w Nowiu, a teraz Cwał Walkirii Ryszarda Wagnera i wykonanie orkiestry Clevelandzkiej, którą prowadzi George Sell.

0: Słuchacie RMF Classic, jest 15.47, to czas, kiedy w naszym studiu pojawiają się panowie z piątki z literatury. Szymon Kloska i Tomasz Pindel z zapasem książek pod pachą. Z czym dziś do nas przybyli i o czym opowiedzą, to za chwilę się wszystko okaże. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć Katarzyno.
2: Cześć Katarzyno.
1: Jaki jest twój stosunek do eksperymentów?
0: Trudne pytanie, ale lubię eksperymentować w kuchni na przykład z nowymi smakami, albo z modą, z nowymi kolorami. Lubię też eksperymenty muzyczne, z nowym brzmieniem, z nowymi instrumentami, ale chyba nie o to pytacie.
1: No, mieliśmy na myśli eksperymenty literackie zasadniczo, do których my z Szymonem stosunek mamy zdecydowanie życzliwy.
2: Tak, to prawda, eksperymenty cenimy, bo to zawsze jest jakieś ożywcze doświadczenie. Wybraliśmy więc kilka takich pozycji, które eksperymentują bardzo różnie, a nawet komiks im towarzyszy.
1: Tak jest, zapraszamy zatem po 16.
0: To ja też zostanę i posłucham, a do tego czasu u nas jeszcze Bono i U2, to za chwilę, teraz posłuchamy fragmentu soundtracku z filmu Wichrowe Wzgórza, wersja z 2026 roku. Muzyka Anthony Willis.

Niespełna 3 minuty zostało do 16:00, to znaczy, że za chwilę najświeższe fakty z nami jest Niespełna 3 minuty zostało do 16:00, to znaczy, że za chwilę najświeższe fakty z nami

0: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
0: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
0: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko 1,69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Yeah.

0: to macie blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.
4: Jest 16, jest z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, zatem zapraszamy na Fakty RMF Classic.
5: Adwokat Paweł Kozanecki, poszukiwany przez policję. Mężczyzna został skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęły dwie kobiety. Prawnik, broniąc się przed zarzutami, zasłynął bulwersującą wypowiedzią. Stwierdził, że kobiety zginęły, bo jechały starym samochodem. Ten pojazd nazwał trumną na kółkach. Policja szuka Kozaneckiego, bo nie stawił się do zakładu karnego, by odsiedzieć wyrok. Jak mówi nam Kamila Sowińska z łódzkiej policji, funkcjonariusze opublikowali komunikat ze zdjęciem poszukiwanego.
6: Policjanci z 3 Komisariatu Policji na podstawie listu gończego prowadzą poszukiwania za Pawłem Kozaneckim celem odbycia przez niego kary pozbawienia wolności w wymiarze 18 miesięcy.
5: Na razie policjanci ustalają, dlaczego mężczyzna nie stawił się w więzieniu. Poza walką z ogniem i skutkami katastrof, Straż Pożarna stanowi też jeden z fundamentów obrony cywilnej. Tak mówił wicepremier i minister obrony podczas obchodów Dnia Strażaka w Porębie Spytkowskiej w Małopolsce. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że finansowany przez MSWiA i MON system działa głównie właśnie dzięki strażakom.
7: Bez strażaków, ochotników, bez strażaków, zawodowców nie ma obrony cywilnej. Jesteście jej fundamentem, stanowicie jej trzon i chciałem wam za to bardzo serdecznie podziękować, że po pierwsze szkolicie, przekazujecie informacje dotyczące podstawowych zasad bezpieczeństwa, wyznaczacie kierunki rozwoju obrony cywilnej.
5: Minister obrony przypomniał też, że tylko jego resort na wydatki obrony cywilnej rocznie przekazuje 5 miliardów złotych. Niemcy nie planują na razie znosić kontroli granicznych, poinformował minister spraw wewnętrznych Aleksander Dobrindt. Jak dodał, liczy na to, że w przyszłości system migracyjny w Europie będzie na tyle sprawny, że można będzie odejść od tych środków. Kontrole obowiązują na wszystkich granicach Niemiec od 16 września 2024 roku. Były one 3-krotnie przedłużane, ostatnio w marcu do września.
8: To są najnowsze fakty w RMF Classic.
5: Samica bielika wraca do domu. Ostatnie 2 tygodnie ptak spędził w ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt w Wielgowie pod Szczecinem. Wycieńczonego bielika wyjęli z wody ratownicy WOPR, a dziś samica samodzielnie wzbiła się w powietrze.
9: W świetnej kondycji jest, wystartowała bez najmniejszego problemu, zrobiła nam kilka rundek na pożegnanie i poleciała

0: powrotem do domu. Zależało nam, żeby jak najszybciej ją wypuścić, z uwagi na to, że mamy sezon lęgowy, więc bardzo prawdopodobne, że gdzieś tam czekają na nią dzieciaki.
1: Mówi Paulina Seweryniak z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Zwierzogród w Wielgowie. Wszystko skończyło się dobrze, nasze fakty też się kończą. Słyszymy się za godzinę o 17, a teraz Kasiu, opowiedz nam o pogodzie.
2: Oczywiście, dziękuję Kasiu i do usłyszenia za godzinę.
1: Do usłyszenia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Od 22 do 25 stopni, tak teraz na południu, na wschodzie, w centrum i na zachodzie kraju. Nieco tylko chłodniej, 19 stopni w Szczecinie i Gdańsku, i tam chmury dzisiaj i przelotny deszcz. Późnym popołudniem i wieczorem ten deszcz pojawi się też w pasie od Wrocławia aż po Suwałki. Poza tym piękna, słoneczna pogoda, wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami silniejszy, południowo-zachodni i południowy.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: RMF Classic. Daj się ponieść muzyce.
5: Witam Państwa, tu Marcin Wyrostek.
6: Tu Monika Brodka. Słuchacie RMF Classic.
7: Kochani, tu Kaja. Kochajcie i bądźcie kochani. Kochajcie również muzykę.
4: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Tu Piątka z Literatury RMF Classic, Tomasz Pindel
1: i Szymon Kloska.
0: Dzisiaj będziemy troszeczkę eksperymentować.
1: A to za sprawą książek, które okazują się troszeczkę odstawać od normy, bo właśnie ich autorki i autorzy eksperymentują.
0: To nie będą jakieś może wielkie i totalnie zmieniające świat literackie eksperymenty, bo takie nastąpiły przeważnie już jakiś czas temu, ale rzeczywiście powieści, które albo swoją formą, albo w sposobem poprowadzenia fabuły, albo jednym i drugim robią coś nowego i coś świeżego i dlatego między innymi są warte uwagi, bo też po prostu są ciekawe. Zapraszamy zatem na naszą dzisiejszą audycję, a ponieważ jedna z tych rzeczy przyniesie nas do Portugalii, no to pozwolimy sobie zacząć od Fado. Pani Marisa zaśpiewa o swoim Fado.

0: Niedawno na Wyspach Brytyjskich ukazała się książka niejakiego Blake'a Morrisona, która nosi tytuł On Memoirs.
1: Czyli w wolnym tłumaczeniu na polski, no bo takiego oficjalnego tłumaczenia jeszcze nie ma, o wspomnieniach.
0: Sam Morrison właściwie w Polsce jest autorem nieznanym, natomiast w rodzinnej Anglii dość rozpoznawalnym. Jego głównym źródłem literackiej chwały są, żeby było śmiesznie, wspomnienia właśnie.
1: I to ten gatunek literacki w swojej najnowszej książce po prostu uśmierca.
0: A przynajmniej próbuje wskazać źródła jego poważnego kryzysu.
1: Po pierwsze, konfesyjną prozę zdają się uprawiać wszyscy, oczywiście w mediach społecznościowych.
0: Po drugie, twierdzi autor, na platformach takich jak Substack, Margaret Atwood, George Sanders czy dziesiątki innych publikują mikroautoprozy, które mogą, ale nie muszą stać się pełnoprawnymi książkami.
1: Po trzecie, daje o sobie znać sztucznie napędzana potrzeba szokujących wyznań, która, jak podkreśla autor, zawsze była obecna, ale dzisiaj ma zasięg wyjątkowy.
0: I po ostatnie, argumentuje Morrison, dobra proza wspomnieniowa zawsze się obroni, bo konfesyjne kawałki w internecie po prostu nie mają prawa jej dorównać.
1: Czyli, że to jednak nie koniec.
0: No, wychodzi na to, że nie, acz pożyjemy, zobaczymy.
1: W każdym razie ja się wstrzymuję z moimi wspomnieniami w tej sytuacji.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku sprawdzę, czym jest nowy pompom. Spróbujemy załapać się na przejażdżkę po stolicy zabytkowym tramwajem. Będzie Florian Fest i nie zabraknie Waszych pluszakowych historii.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
0: Reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil, na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza
3: i sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki,
1: co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10:00 na YouTube RMF Classic.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: tani. 2 plus 1 gratis. Oraz 3-warstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny, 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
5: Po reklamie.

0: Zaczynamy piątkę z literatury eksperymentalną. Mówimy o książkach, które robią rzeczy nieoczywiste. I zaczynamy od autora, którego zupełnie niedawno pożegnaliśmy.
1: To Antonio Lobo-Antunes, znakomity portugalski pisarz, o którym długo mówiono, że jest takim murowanym kandydatem do Nobla, no ale Akademia Szwedzka nie zdążyła. Lobo-Antunes na początku marca zmarł, a my dostaliśmy dopiero co jego kolejną książkę pod tytułem Karavele. Kolejną, a zarazem znaną nam już, bo to jest, jeśli dobrze pamiętam, pierwsza w ogóle jego powieść, która wyszła po polsku lata temu, ale teraz w nowym przekładzie Wojciecha Karhalisa trafia po tym, jak kilka innych jego rzeczy, jego w sensie Lobo-Antunesa, ukazało się po polsku. O tym pisarzu w ogóle można powiedzieć, że właściwie każda jego książka jest eksperymentem, bo one są za każdym razem inne. On zawsze próbuje swoich sił i zmienia formę, zmienia temat, zmienia pomysł, zmienia język. W tym przypadku mamy opowieść, która jest historią tak zwanych retornados, czyli oparte jest to na rzeczywistych powrotach Portugalczyków bądź osób z Portugalią związanych, które po utracie ostatnich kolonii, mówimy o latach 70. XX wieku, przez Portugalię wracają do tejże Portugalii, tylko że Lobo-Antunes nie mówi o tym, jak to na powieść realistyczną by przystało, tylko tworzy taką niezwykłą mieszankę, bo tymi powracającymi są na przykład pan Camões, czyli autor tego słynnego eposu narodowego, czy inne postacie z historii Portugalii. Czyli miesza się tutaj rzeczywiste doświadczenie drugiej połowy XX wieku tego kraju z tradycją, legendą, pewną konstrukcją mitów narodowych, a wszystko to podane w stylu bardzo niezwykłym. Tłumacz Wojciech Karhalis we wstępie zauważa, że styl literacki tej powieści przypomina gotyk manueliński, czyli taki charakterystyczny styl widoczny bardzo wyraźnie w Lizbonie na przykład. Więc to zarówno na poziomie fabuły, jak i języka dużo i zaskakująco się dzieje.
0: Dużo się też dzieje w książce Walżyny Mort. To jej najnowsza kolekcja wierszy pod tytułem Muzyka dla martwych i zmartwychwstałych, przełożona przez Bohdana Zadurę. Ta poetka urodzona w Mińsku mieszka teraz w Stanach Zjednoczonych. To jest rzeczywiście to eksperymentalny. Mamy tu bardzo dużą różnorodność formalną. Ja też nie do końca rozumiem, brakuje mi w tej książce posłowia, co się tu dzieje, bo mamy coś, co wskazywałoby na to, że mamy do czynienia z dwoma tomami poetyckimi pod tytułem Epidemia Róż i Pieśni dla Martwych i Zmartwychwstałych, a więc taki tytuł nosi cała antologia i na koniec są inne wiersze. To wszystko jest nieopatrzone datami, aczkolwiek możemy się często domyślać momentu ich powstania. Ciekawe jest to, że mamy tu wiersze, które wyglądają i czyta się je jak po prostu współczesną poezję. Do tego są wiersze, które są bardzo takimi intensywnymi i angażującymi prozami po prostu. To są momenty, w których autorka najsilniej autobiografizuje. Są to wszystko też teksty, których czuć brak hamulców. To znaczy, rzeczywiście Walżyna Mort mówi o rzeczach trudnych, nieprzyjemnych, używając często takiego języka, który odwołuje się nie tylko do rzeczy zmysłowych, ale do na przykład cielesnych.
1: Czytamy zatem portugalską prozę i białoruską poezję, a po przerwie kolejne rzeczy.

0: Otwieramy nasz kącik komiksowy i w nim dzieło, które nie wiem, czy jest eksperymentalne, ale rzeczywiście robi wrażenie, przynajmniej tą warstwą wizualną.
1: Jest, a przynajmniej jest na rynek amerykański. Jesse Lonergan jest postrzegany obok Chrisa Ware'a jako najbardziej eksperymentalny amerykański rysownik. I ja wiem, że w Europie mamy trochę inne standardy i pozwalamy
0: tak,
1: sobie na więcej.
0: Gdzie indziej zaczyna się eksperyment, ale to i tak wygląda śmiało.
1: Tak, wygląda śmiało. Rzecz została przełożona przez Marcelego Szpaka, a nazywa się Drom i jest to historią stworzenia świata opowiedzianą właściwie bez użycia słów. Przede wszystkim gada ilustracja, też kadry, które eksplodują, albo właśnie wręcz przeciwnie, które dzielą opowieść na takie mniejsze nano szczegóły. Są to ciekawe rozwiązania, bo opowieść jest prosta. Jest tam stwórca i stwórczyni, którzy powołują do życia świat. Jak tylko powołują do życia człowieka, no to on przynosi sobą przemoc, oczywiście.
0: Tak, problemy jak zwykle.
1: I tam, tak, cała masa problemów w związku z tym związanych się pojawia. Są tu też momenty humorystyczne. Natomiast muszę powiedzieć, że mimo, że poziom eksperymentatorstwa może nie jest tu jakiś odurzający, to strasznie mi się przyjemnie ten komiks oglądało, bo on trochę wydaje się wychodzić z takiej kreski, którą mamy jakoś tam zapoznaną, ale jednak robi z nią bardzo dużo ciekawych rzeczy.
0: Czyli eksperyment, nie eksperyment, nieważne, ważne, że świetnie. Komiks.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Są roboty, które przeprowadzają skomplikowane operacje.
2: Są lekarze, którzy mają nie tylko wielką wiedzę, ale też empatię.
1: Jest program Muzyka i Medycyna,
3: w którym poznajemy osiągnięcia współczesnej medycyny przy zdrowej dawce muzyki filmowej.
1: Muzyka i Medycyna.
2: Magazyn RMF Classic. Już dziś po 18:00.
3: Dariusz Stańczuk, zapraszam.
0: Ogłoszenie płatne.
4: Rozmówki polsko-austriackie.
5: Monika i Johan to polsko-austriacka para mieszkająca w Krakowie. Poznali się na Erasmusie i od tej pory są nierozłączni. Świetnie się dogadują, choć czasem różnice kulturowe prowadzą do zabawnych nieporozumień. Monika i Johan wyjechali na kilka dni do Wiednia. Oczywiście z obowiązkową wizytą w tradycyjnej wiedeńskiej kawiarni.
6: Koniecznie musisz spróbować pączków, krapfen.
7: Super. I zamówię cappuccino.
6: Jakie cappuccino? To nie Włochy. Tu się pije melange.
7: To przecież też kawa z mlekiem.
6: Ale nasza.
5: Po kilku minutach do Moniki i Johana podszedł elegancko ubrany kelner i złożyli zamówienie. Dwa pączki krapfen i dwie kawy.
7: Powiem ci, że uwielbiam te wasze kawiarnie. Wyglądają jak jakieś małe dzieła sztuki.
6: Musimy przejść kiedyś wieczorem. Grają muzykę na siwo. O, idzie deser. Przekładane marmolado morelowa z polewą. Takie jak trzeba. Ej, co ty robisz?
7: Albo ty tyle gadasz, że w międzyczasie zjadłam też twoją porcję. Entschuldigung?
4: Partnerem serialu jest Erste Bank Polska.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
0: Skoda.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
0: Po reklamie.

0: Mówimy o eksperymencie. Rzadko się pojawiają w piątce z literatury autorzy austriaccy. W tym wypadku mamy pana, który dał się poznać jako autor kryminałów, a tu serwuje nam taką uroczą drobinkę eksperymentalną, gdzie, no właśnie, mamy do czynienia z panem, który układa puzzle i czyta książki o mafiozach i gangsterach i do tego jego życie się sprowadza. Gdyby nie...
1: To jest powieść układanka, powieść zagadka, rzeczywiście taki figiel, można powiedzieć, fabularny. Rzecz nazywa się Luźny kontakt. Autor nazywa się Wolf Haas, a przekładu na polski dokonała Agnieszka Kowaluk. No i tak jak zacząłeś to streszczać, nie wiem, czy do końca udatnie, ale rzeczywiście na początku może nie jest łatwe do włożenia. Mamy rzeczywiście dwie historie. Czyli mamy z jednej strony faceta, który układa puzzle i który czeka na elektryka, oraz z drugiej strony historię mężczyzny, który zeznawał w procesie przeciwko mafii, w związku z tym zostaje objęty programem ochrony świadków i zmienia nazwisko i tożsamość. I rzecz polega na tym, że elektryk czyta, jak się szybko orientujemy, powieść o tym byłym mafiozie skruszonym, który właśnie się ukrywa przed mafią, a z kolei skruszony mafiozo czyta powieść o facecie, który układa puzzle i czeka na elektryka, i potem to wszystko się będzie splatać. Nie będziemy oczywiście mówić jak, bo na tym polega przyjemność tej powieści, że nas zaskoczy przynajmniej kilkoma voltami, które tutaj się dzieją, ale te historie będą się układać, przeplatać i wiązać. Ja myślę, że to nie jest wielki eksperyment, jeśli mówimy o tym, jeśli myślimy o tym, co się działo w literaturze XX wieku chociażby na różnych kontynentach. Natomiast jest to rzeczywiście eksperyment, który przypomina nam, że sposób opowiedzenia historii może w istotny sposób wpłynąć na to, jak te historie odbierzemy, bo sama ta fabuła nie byłaby jakaś bardzo niezwykła, gdyby ją podać w zwykły sposób, a tu naprawdę się dzieje.
0: Różne wątki przeplatają się i w kolejnej eksperymentalnej powieści. Nosi ona tytuł Lektura uproszczona. Autorką jest Christina Morales, a rzecz została przetłumaczona przez Katarzynę Okraską i Agapę Ostrowską. I te wątki się tu przeplatają głównie za sprawą bohaterek, które mieszkają w jednym miejscu, konkretnie w Skłocie, i jakoś dzielą swoje życie i o tym życiu nam opowiadają. Każda zupełnie inaczej, każda zupełnie inną temperaturą. One wszystkie, można to chyba powiedzieć bez sekundy zastanowienia, są jakimiś tam wyrzutkami, outsiderkami, są osobami daleko wykraczającymi poza granice tak zwanej normalności, co nie zmienia faktu, że każda z nich mówi swoim dość wyrazistym, zabawnym i dla mnie angażującym literacko głosem. Tu szczególnie moją największą faworytką była Nati, która, nie wiem, każda jej opowieść jest takim rantem, który w pewnym momencie wpada na taki poziom turborantu, czyli z takiej niekończącej się i takiej bardzo szybkiej opowieści o tym, co się właśnie w danym momencie w jej życiu dzieje, ona nagle wskakuje na poziom jeszcze wyższy. Tytułowa lektura uproszczona, no to jest właśnie chyba najbardziej eksperymentalna część tej książki, czyli sposób pisania taki, żeby był on najmniej intelektualnie angażujący, najprostszy w przyswojeniu, co oczywiście innej z bohaterek się kompletnie nie udaje, bo co chwilę popada w jakieś długaśne dygresje.
1: Można po prostu powiedzieć, że to jest powieść bardzo zaangażowana politycznie i obyczajowo, która jednocześnie jest bezkompromisowo literacka, i na tym też pewien eksperyment polega, bo zazwyczaj to, co walczy o jakąś sprawę, stara się być klarowne. Tutaj akurat rzeczywiście dzieje się inaczej.

0: No tośmy poeksperymentowali.
1: Oj tak, paluszki nas świeżbiły, tośmy poczytali ciekawe rzeczy, które się dużo dzieje i na planie formalnym, i na planie fabularnym, i w ogóle. Zachęcam zatem do lektur, które idą trochę pod prąd, pod włos naszych przyzwyczajeń.
0: Tak, ale tak jak chyba powiedziałeś na początku, no prawdziwe eksperymenty to wydarzyły się na początku wieku XX.
1: No w połowie
0: i,
1: też.
0: Czy i w połowie też, to prawda. Więc teraz trochę się już przyzwyczailiśmy i to jest o tyle fajne, że możemy czytać książki, które idą wbrew czy w poprzek normą, bez jakiegoś zmęczenia. To nie są lektury uciążliwe, wręcz przeciwnie.
1: Absolutnie się z tobą zgadzam. Pozdrawiam państwa, kończymy na dziś i słyszymy się za tydzień. Tomasz Pindel
0: i Szymon Kloska.
1: I jeszcze Gustavo Santaolalla, kompozycja z serialu The Last of Us.

0: Kolejne spotkanie z Szymonem Kloską i Tomaszem Pindlem w Piątce z Literatury znów za tydzień po 16:00. Serdecznie zapraszam. Tymczasem mamy kolejne ciekawe informacje dla Was, m.in. coś dla miłośników przygód Tytusa, Romka i Atomka. Powstaje pełnometrażowy film o jego przygodach. Zapowiedź tej animacji już za chwilę w ostatnich dziś faktach RMF Classic. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają.
4: Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL

0: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
7: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Po reklamie.
9: Jest 17, czas na ostatnie dziś fakty RMF Classic, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
10: 37 migrantów próbowało nielegalnie wjechać do Polski w miniony długi weekend przez granicę z Litwą. Podlascy strażnicy graniczni zatrzymali tych cudzoziemców i przekazali litewskim pogranicznikom. Największą grupę polscy funkcjonariusze odnaleźli w busie, który próbował przejechać przez tymczasowe przejście graniczne w Poszeszpiu. Obywatel Ukrainy przewoził swoim samochodem dostawczym 24 Somalijczyków. Kierowca został zatrzymany, odpowie za organizowanie przerzutu migrantów, natomiast wiezionym przez niego obywatelom Somalii odmówiono wjazdu do Polski. Warto dodać, że w miniony długi weekend nie było żadnej próby przekroczenia granicy do Polski bezpośrednio z Białorusi. Ukraina jest otwarta na dialog ze Słowacją. Zainteresowana rozwojem relacji z tym krajem, przekazał Wołodymyr Zełenski na spotkaniu ze słowackim premierem Robertem Ficą. Tematami rozmów była współpraca w różnych dziedzinach oraz przygotowania do posiedzenia rządów dwóch państw w formacie komisji międzyrządowej w najbliższym czasie. Do spotkania doszło w Erywaniu podczas obrad szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej, który zgromadził szefów państw i rządów ponad 40 krajów. Za maturzystami pierwszy dzień egzaminu dojrzałości. Arkusz maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym ocenia w RMF FM literaturoznawczyni dr Katarzyna Drozd-Urbańska z Uniwersytetu Warszawskiego, a nasz reporter Michał Dobrołowicz wskazuje zadanie.
11: Z wiersza Antoniego Langego.
12: Dusza łka.
11: Dusza łka to jaki środek wyrazu artystycznego?
12: Oczywiście personifikacja, czyli nadanie cech ludzkich istotom czy zjawiskom.
11: Jest kolejny przykład: zapomniane bogi.
12: Niewątpliwie mamy do czynienia z epitetem.
11: Taki przymiotnik, zapomniane.
12: Epitety to inaczej przymiotniki.
11: A jakim przymiotnikiem pani ten arkusz maturalny by określiła?
12: Łatwy.
11: Czy zgadzacie się z tą opinią? Możecie to sprawdzić na rmf24.pl. Mamy propozycję rozwiązań tych zadań, które dzisiaj rozwiązywali maturzyści w całej Polsce.
13: Popołudniowe fakty RMF Classic.
10: Subtelne ornamenty, imitacje marmuru i złocenia. Takie oryginalne polichromie sprzed 140 lat odkryto w Łodzi w czasie prac konserwatorskich cerkwi Aleksandra Newskiego, uznawanego za świętego przez rosyjski kościół prawosławny. W świątyni trwa pierwszy od ponad wieku kompleksowy remont. Odnawiane są ikony, informuje kierownik prac Grzegorz Dziężga.
14: Mamy malowidła naścienne, w dolnej partii mamy metropolitów świętych, cerkwi prawosławnej, na górze w pendentywach, czyli takich żaglach podtrzymujących bęben kopuły, mamy czterech ewangelistów i w prezbiterium znajdują się malowidła Chrystusa, Bogorodicy i świętego Jana Chrzciciela.
10: Sporo emocji wzbudziło odnalezienie dzwonu z 1903 roku, prawdopodobnie ukrytego na początku II wojny światowej. Powstaje pełnometrażowy film o przygodach Tytusa, Romka i Atomka, właśnie pojawiła się zapowiedź animacji. Historia przeniesie widzów do świata, w którym z atmosfery zaczyna znikać niezwykła substancja, nonsensum, stanowiąca źródło ludzkiej kreatywności i radości. Zwiastunowi towarzyszy utwór Mitch and Mitch, też radosny. I'm 30, I'm lonely and I'm horny. I jest w tym zwiastunie ten słynny Wannolot. Za reżyserię produkcji Tytus, Romek i Atomek

0: odpowiada Christopher Rus, twórca znany m.in. z filmu Za duży na bajki. W faktach to dziś wszystko. Dobrego popołudnia, teraz jeszcze pogoda od Kasi.
1: A Kasia Sobiechowska-Szuchta była z nami w popołudniowych faktach RMF Classic.
0: Dziękuję.
1: Wielkie dzięki.
0: Do usłyszenia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Nadal ciepło i słonecznie w większości regionów od 22 do 25 stopni. Nieco tylko chłodniej i chmury nad morzem w okolicach Gdańska, Koszalina, Szczecina i Gorzowa Wielkopolskiego. Tam możliwy jeszcze przelotny deszcz. Wiatr słaby i umiarkowany dzisiaj, na południu okresami silniejszy, południowo-zachodni i południowy. Jutro pół na pół na mapie pogody, deszcz na północnym zachodzie i słońce na południowym wschodzie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
3: RMF Classic. Pobudza wyobraźnię.
4: Zbigniew Preissner,
5: Aleksander Dębicz.
6: Z tej strony Łukasz Targosz.
7: Nazywam się Daniel Blum. Zapraszam do słuchania RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Muzyka Daniela Pembertona z filmu Enola Holmes. Jest 9 minut po 17. Katarzyna Chnat, zapraszam na ciąg dalszy magazynu Od Słowa do Słowa. W tej godzinie z nami Radek Rak, pisarz, który potrafi łączyć wyobraźnię z wrażliwością, świat ludzi ze światem owadów i tworzyć historie, które zostają z nami na długo.
1: Od Słowa do Słowa. Porozmawiajmy o książkach w RMF Classic.
0: Maja i czas motyli jest piękną opowieścią, która z jednej strony mówi o relacjach między dzieckiem a rodzicami, między rodzicami a innymi dorosłymi, ale też między nami ludźmi a naturą i przyrodą. Pamiętam, kiedy rozmawialiśmy o Aglii, to już wtedy mówił pan, że ten proces przepoczwarzania się różnych owadów jest bardzo intrygujący i to też znajdziemy w tej książce.
2: Tak, jedną z rzeczy, które Maja robi w książce, jest przepoczwarczanie gąsienic w motyle. Buduje sobie taki habitacik, no i obserwuje, jak ten proces zachodzi. I cała fascynacja Mai tym procesem to jest tak naprawdę moja fascynacja też.
0: I mamy w tej książce z jednej strony historię Mai, jej rodziców, rodziny, przyjaciół, a z drugiej strony takie mini rozdziały, które wyglądają trochę jak wyjęte z atlasu przyrodniczego, o owadach i roślinach.
2: Tak, to są fragmenty takie, które napisałem, żeby uniknąć dużych bloków informacyjnych w tekście, a jednocześnie są takie rzeczy w świecie przyrody, o których chciałem napisać, na przykład o śluzowcach, ich pamięci, jak może działać pamięć, albo właśnie o przeobrażeniach motyli. I są takie krótkie, jednostronowe rozdziały z ilustracjami trochę jak ze starego atlasu przyrodniczego i tam można się dowiedzieć więcej o tych rzeczach, które są wspomniane w tekście, ale są rozszerzone. Chciałem, żeby to było w jakiś taki przystępny sposób napisane i żeby młody czytelnik i trochę starszy mógł się czegoś ciekawego, interesującego dowiedzieć. O nietoperzach tak samo, o tym, co nam stuka w ścianie, dużo różnych rzeczy.
0: Ta powieść toczy się w Dolinie Drwinki w Krakowie, w Lesie Lęgowym, który, jak pan pisze, jest jednym z ostatnich naprawdę dzikich zakątków miasta. Przyznam się, że też tego nie wiedziałam, będąc mieszkanką Krakowa. To takie pana odkrycie dawne, sprzed lat czy świeże?
2: Sprzed kilku lat. Znajomy mi powiedział, a słuchaj, bo wiesz, na osiedlu jest taki las. Mówię, ale jaki las? Przecież znam to osiedle. I rzeczywiście okazało się, że nad Drwinką, która jest potokiem w południowej części Krakowa, znajduje się wspaniała, gęsta, podmokła dżungla, trudna do przejścia, której na szczęście nikt jeszcze nie zdołał zrewitalizować i mam nadzieję, że tak pozostanie. Jest to ostoja dla bardzo wielu form życia. Poza tym to jest las, który jest zasadniczo naturalny. Oczywiście z jednej strony my go zaśmiecamy, z drugiej strony gdzieś go tam podszczypują różni deweloperzy, ale mam nadzieję, że ten obszar, on zostanie taki jaki jest. I nam będzie przypominać, że las ma nie tylko służyć naszej przyjemności, tylko też komuś innemu. I wypraw w Dolinę Drwinki mam na swoim koncie bardzo, bardzo wiele. I ten niewielki las wydaje się za każdym razem pokazywać mi nowe tajemnice, pokazywać ścieżki, których nie znam, miejsca, których wcześniej nie widziałem. W zależności od tego, o której porze roku tam pójdę, zawsze jest fajnie.
0: A o czym jeszcze opowiada sama książka? O tym powiemy w dalszej części rozmowy z Radkiem Rakiem. Zapraszam, zostańcie z nami. My wracamy do muzyki u nas. Kompozycja Hansa Zimmera do filmu Planeta Ziemia 2.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: To ranczo jest w rodzinie od pokoleń.
2: Ta praca jest tajemnicza i ważna.
3: Wielkie hity małego ekranu. Na podstawie naszych podpowiedzi odgadnij, o jaki serial chodzi i graj o podwójne zaproszenia na galę seriali podczas Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Już jutro po 10 w RMF Classic.
4: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

Jest 17.24, słuchacie RMF Classic. Za chwilę wrócimy jeszcze do rozmowy o książce. Teraz gramy. Kompozycja Tomasa Olbioniego u nas. Za chwilę to będzie fragment koncerto per violino strumenti. Zagrają Dresden Kapel Solisten pod wodzą Helmuta Brannego. Teraz Rafał Blechacz i Polonez Adur, opus 40, numer 1, Fryderyka Chopina.

0: Słowa do słowa. Porozmawiajmy o książkach w RMF Classic.
1: W magazynie Od Słowa do Słowa wracamy teraz do rozmowy z dzisiejszym gościem, pan Radek Rak. Dzisiaj razem z nami pisarz i weterynarz, z którym rozmawiamy o najnowszej jego książce zatytułowanej Maja i czas motyli. To książka kierowana do młodszego czytelnika, ale i dorośli będą mieć sporo frajdy czytając ją, bo jest pięknie wydana, pięknie ilustrowana, a do tego historie głównej bohaterki zostały napisane tak, że i my dorośli się w nich możemy odnaleźć.
0: Od słowa do słowa. To się czyta. RMF Classic.
1: To przejdźmy teraz do głównej bohaterki tej książki, do Mai, która jest dziewczynką jak wiele innych tego typu dziewczynek, ale to, co mnie zaskoczyło w tej książce, że Maja przeżywa historie trudne i nie wszystkie kończą się dobrze.
2: Ale niektóre się kończą dobrze.
1: Niektóre.
2: Niektóre się kończą niedobrze, a niektóre się kończą tak średnio. I to jest dokładnie tak, jak nas wszystkich spotykają rzeczy w życiu, bo takie historie, które są udziałem Mai, czy konflikt w rodzinie, czy konflikt w grupie rówieśniczej, czy złe relacje z nauczycielami w szkole, to są takie sprawy, z którymi bardzo wiele osób się zetknęło albo zetknie. I być może jak jesteśmy starsi, to o tym zapominamy, czy idealizujemy, ale to są faktyczne i realne problemy. A jednocześnie nie jest tak, że Maja jest w tym wszystkim sama. Ona oczywiście sobie szuka różnych dróg ucieczki i przygoda z przyrodą jest jedną z takich dróg, ale też znajduje przyjaciół i sojuszników w miejscach bardzo i okolicznościach bardzo, bardzo nieoczekiwanych. To nie jest historia moja, ale pewne aspekty tej historii, czy pewne sytuacje emocjonalne to są takie, które ja sam dobrze pamiętam. I znajdowanie przyjaciół na całe życie w miejscach bardzo nieoczywistych.
1: Zastanawiam się też, czy te historie Mai nie mają być takim hartowaniem trochę czytelnika, żeby młody czytelnik dowiedział się wcześniej, co go może czekać i jak sobie może z tym poradzić.
2: Wydaje mi się, że to jest słuszny trop, bo mnie też książki i lektury z dzieciństwa bardzo hartowały do życia w szkole i do przetrwania w tym dziwnym środowisku, ale nie tylko w szkole, też w rodzinie i w innych społecznościach, z którymi mamy kontakt, czy nam się podoba, czy nam się nie podoba. Harry Potter oczywiście był dla mnie taką książką, ale to tak pokoleniowe doświadczenie. Jestem z tego pokolenia, które dorastało z Harrym Potterem. Było bardzo dużo takich innych pozycji, także to nie był podstawowy cel tej książki, żebym ja kogoś uczył i w ogóle. Podstawowym celem było opowiedzieć fajnie o przyrodzie i opowiedzieć taką historię, która będzie współczesna i która będzie zajmująca dla czytelnika młodszego, ale możliwe, że dla ich rodziców, czy w ogóle dla dorosłych ludzi, którzy lubią czytać książki dla dzieci również.
1: Bardzo dziękuję za chwilę rozmowy. Radek Rak, autor książki Maja i czas motyli, był dzisiaj razem z nami, a my dla Państwa mamy kilka egzemplarzy tej książki, więc jeśli temat Was zainteresował, macie w domu takie dorastające dzieciaki, które mierzą się z różnymi codziennymi wyzwaniami, to myślę, że tę książkę warto dla nich zdobyć. W tej sprawie piszcie do nas na adres redakcja@rmfclassic.pl i uzasadniajcie, dlaczego to akurat do Was ta książka powinna trafić. A my wracamy do muzyki. Co prawda nie mam teraz tej, która by traktowała o owadach czy motylach, ale The Living Sea Stinga też tutaj dobrze zabrzmi.

Zięba. Nie większa od wróbla. Pięknie ubarwiona. Skrzydła czarne z dwiema białymi pręgami. Kuper zielonkawy. Jej dźwięczny śpiew można usłyszeć dosłownie wszędzie, gdzie rosną duże drzewa. Zięba. Ptak z rodziny

Florian Crystal i jego kompozycja w RMF Classic na kwadrans przed godziną 18, a to znaczy, że już dobiega końca moje spotkanie dziś z wami w programie Od Słowa do Słowa. Na kolejne rozmowy o książkach zapraszam znów za tydzień. O 18 pasaż ekonomiczny, a po nim program Muzyka i Medycyna, który jak zawsze poprowadzi dla was Dariusz Stańczuk. I ja na chwilę w tym programie się jeszcze pojawię w dialogu emocjonalnym o 19.50. Dziś to już wszystko, na do widzenia ode mnie jeszcze fragment soundtracku z serialu Bridgertonowie z sezonu 4. Katarzyna Chnat, kłaniam się pięknie, dobrego wieczoru i do usłyszenia.

0: reklama.
1: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
3: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
8: Po reklamie.
9: Już 18:00, czas na nasz pasaż ekonomiczny. Krzysztof Berenda.
10: Sponsorem programu Pasaż Ekonomiczny jest Erste Bank Polska.
11: Pasaż Ekonomiczny RMF Classic.
12: Dzień dobry, Polacy zaczęli masowo przenosić swoje kredyty do innych banków, na czym próbują zaoszczędzić dziesiątki tysięcy złotych. Najnowsze dane Związku Banków Polskich pokazują, że na początku roku udział refinansowania w łącznej sprzedaży kredytów mieszkaniowych wzrósł z 8 do 28%. Całe to skomplikowane zdanie oznacza, że w tej chwili 28% nowych kredytów hipotecznych to kredyty na spłatę wcześniejszych kredytów hipotecznych, czyli doszliśmy do takiego etapu, w którym widzimy, że raty są wysokie. Zaczynamy rozglądać się po innych bankach za promocjami, za niższym oprocentowaniem, za niższymi ratami i to znajdujemy. Na przeniesieniu kredytu, czyli na właśnie refinansowaniu, średnio można zaoszczędzić około 80 tysięcy złotych, a ratę obniżyć o 300 do 500 złotych. Ale swój przypadek zawsze osobno przeliczmy. W walce o niższe raty najbardziej chyba doświadczeni są byli i obecni posiadacze kredytów frankowych, a skoro tak, to sprawdźmy kurs na przykład franka szwajcarskiego. Ten

0: Frank kosztuje teraz 4,64 zł, euro 4,26, dolar 3,63, a brytyjski funt 4,92. Skoro mówimy o walutach zagranicznych, to przy zagranicy zostańmy. PZU przejmuje największe towarzystwo ubezpieczeń życiowych w Ukrainie. Nasz największy krajowy ubezpieczyciel podpisał umowę kupna spółki MetLife Ukraina, która ma połowę rynku i prawie milion klientów. PZU jest już obecne na tamtym rynku, oferuje ubezpieczenia majątkowe i firmowe. Teraz w Ukrainie rozszerza się także w zakresie ubezpieczeń życiowych, no w trudnym, trzeba przyznać, otoczeniu. Dodam, że w Ukrainie bardzo obecny jest także nasz największy polski bank, czyli PKO BP.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic. Sponsorem programu Pasaż Ekonomiczny jest Erste Bank Polska.

0: Legendarna formacja z legendarnym przebojem Dire Straits i Brothers in Arms. Tu wieczorne już RMF Classic. W poniedziałkowe wieczory rozmawiamy tu o tym, co najważniejsze. O zdrowiu.
1: Muzyka i medycyna. Magazyn o zdrowiu ciała i ducha w RMF Classic.
0: Jak się żywić, by żywność odżywiała? Co decyduje, że dieta będzie wspierać nasze zdrowie, ciało i sprawność? O tym dziś będzie mówił mój gość. Dobry wieczór, panie Marcinie.
2: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panu. Marcin Bończa-Tomaszewski, jestem psychodietetykiem, coachem, autorem książki Esencja sztuki żywienia i na co dzień pomagam ludziom osiągnąć najlepsze zdrowie, ciało i sprawność, niezależnie czy mają cele zdrowotne, sportowe, czy pragną zrzucić zbędne kilogramy. Na różnych etapach życia i w różnym wieku.
0: Będziemy rozmawiać o nawykach żywieniowych, o tych dobrych, niedobrych, o zmianie tych nawyków, która to zmiana może nam pomóc na naszych różnych życiowych ścieżkach.
2: Dokładnie. Warto wspomnieć, że za każdym razem, jak chcemy coś osiągnąć w tych sferach, to nawyki to ten taki element, który nas doprowadza do tych celów, ale też pozwala je nam utrzymać bardzo długo. I to jest, myślę, że ważne dla ludzi, bo no, ludzie nie chcą tylko coś osiągnąć na miesiąc, dwa czy trzy, tylko pragną utrzymać te rezultaty bardzo, bardzo długo. I może podam taki przykład, no jeżeli ktoś postanowi ćwiczyć 2-3 razy w tygodniu, prawda? Po godzinę dziennie, to jest około 120 razy w roku. Po 7 latach to jest prawie 1000 godzin przećwiczonych. Jeżeli ktoś zaczął w wieku 40 lat, to w wieku 47 lat już właśnie ma taki czas spędzony w tym nawyku, prawda? I to jest bardzo dużo czasu i badanie naukowe i praktyka pokazuje, że to daje niesamowite rezultaty. Nie tylko pod względem biegłości w tym, powiedzmy, ćwiczeniach, ale badania krwi, samopoczuciu, w starzeniu się i w wielu innych parametrach, tak jak zdrowie psychiczne. Tak należy spojrzeć na nawyki.
0: Oczywiście w tym wszystkim pomaga też prawidłowe żywienie w uzyskiwaniu formy,
2: tak,
0: w osiąganiu celu.
2: Ćwiczenia jako przykład, ale to może być jedzenie warzyw, owoców, nieprzetworzonej żywności, zdrowych tłuszczów, to może być picie wody, modnych teraz, powiedzmy dwa razy do roku ktoś przejdzie okres parodniowych postów. To też są takie nawyki, krótkoterminowe, ale są. Chodzi mi o to, że te nawyki się kumulują. To mogą być ćwiczenia, to może być zmiana jadłospisu i znów, jeżeli mamy ten codzienny nawyk i jeżeli go przeliczymy na ilość wykonania, to co się robi w tysiące pozytywnych zmian, które właśnie po latach też nas budują. Jednocześnie, jeżeli dokonamy ich systematycznie i odpowiednio, no to możemy oczekiwać w miarę szybkich rezultatach w okresie tygodni, miesięcy czy roku.
0: Marcin Bończa-Tomaszewski, psychodietetyk, coach, autor książki Esencja sztuki żywienia, będzie z nami do 22. Pierwszy wątek naszej rozmowy, świadome jedzenie, już za kilka chwil, a będziemy rozmawiać konsumując pełnowartościowe treści muzyczne. Na początek Ragtime Wabang i filmowy hit Henryka Kuźniaka.

0: Ogłoszenie RMF Plus.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku sprawdzę, czym jest nowy pompom. Spróbujemy załapać się na przejażdżkę po stolicy zabytkowym tramwajem. Będzie Florian Fest i nie zabraknie waszych pluszakowych historii.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
0: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M złota nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie 2. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

Krokusy. Inaczej szafrany wiosenne. Kwitną od marca do kwietnia, tworząc zbiorowiska o pięknym kwiatostanie. Od koloru fiołkowego poprzez błękitny i żółty, aż po biały. Szczególnie imponująco wyglądają w polskich Tatrach. Wiosna w RMF Classic.

0: Fragmentem szóstej symfonii przypomniał się Franciszek Schubert, ksywka Kluseczka. Znajomi tak na Schuberta mówili, bo pulchnym był jegomościem, który żadnej diety nie przestrzegał. O dobrym dla zdrowia żywieniu dziś magazyn Muzyka i Medycyna. Moim gościem psychodietetyk Marcin Bończa-Tomaszewski. W książce Esencja sztuki żywienia pisze pan o 10 najważniejszych nawykach sztuki żywienia, przy czym nawyk jest tu niezbędnym elementem trwałej pozytywnej zmiany w sposobie żywienia.
1: Ja się opieram na 10 nawykach, pracuję z różnymi osobami, które przerabiamy w ciągu naszej współpracy, też są zawarte w książce. I one są oparte na badaniach naukowych i na praktyce indywidualizowane w trakcie. Czyli miałbym wymienić takie elementy, które zawsze się sprawdzają, są niezbędne, czyli jako fundamenty, to wymieniłbym nawyk świadomego jedzenia, jako konstytutywny do każdej zmiany żywieniowej, niezależnie czy nasz jadłospis pójdzie w kierunku bardziej roślinnego, mięsożernego, niskowęglowodanowego. Jeżeli wiemy, że pojmiemy nawyk świadomego jedzenia, on jest dość trudny, bo nie jest konkretyzowany, nie ma w sobie kalorii, mikro, makro i tak dalej. Ludziom jest trudno tak zero-jedynkowo go wprowadzić. Bazuje on na doświadczeniach kulturowych z różnych kultur azjatyckich, europejskich, z Okinawy, gdzie ludzie mają wpajane świadome jedzenie od samego początku i kontynuują to aż do dziś. I wtedy, jak pracuję z osobami, no to staram się spojrzeć na dwa elementy na start. Wolne jedzenie i jedzenie na 3/4 napełnienia, 100% satysfakcji. To znaczy wolne jedzenie. Na początku zabierzmy świadomość jedzenia, patrząc, jak długo jemy. Po prostu wiedzmy, ile jemy. Ile, generalnie, jak mnie się pan teraz pyta, ile jadłem śniadanie, no nie jestem w stanie stwierdzić. Czyli wezmę zegarek i sobie zmierzę, mówię, kurczę, jadłem 10 minut. A okazuje się, że sygnały sytości, satysfakcji, koncentracji i różnych chemicznych jakby procesów, które zajdą, zachodzą dopiero po 20 minutach, czyli są bardzo opóźnione. Czyli jeżeli zależy nam na przykład na stracie zbędnych kilogramów czy kontroli wagi, no to wolne jedzenie będzie nam sprzyjało w tym celu, a jednocześnie pozwala nam lepiej trawić posiłek, bo wprowadzamy stan w organizm trawienia, regeneracji, a nie tylko pośpiechu i prawda zaciśniętego żołądka. Lepiej przyswajamy składniki odżywcze. I to jest taka podstawowa rzecz. I teraz tak, nie musimy jeść 20 minut każdego posiłku. Wystarczy, że dodamy 1, 2, 3 minuty do każdego posiłku. Okazuje się, że są osoby, które jedzą wolno, spotykam takie, no to przechodzimy do następnego elementu, 3/4 napełnienia, 100% satysfakcji. Chodzi, żeby znaleźć taką porcję, taką kombinację jedzenia, która daje nam satysfakcję, ale nie mamy takiego poczucia, że było za dużo, że było za ciężko, że to już jest ten limit.
0: Tak.
1: Warto znaleźć tak indywidualnie i od tego zacząć świadome jedzenie, które ma swoje inne elementy, po co jem, dlaczego jem. To jest taki pierwszy z tych nawyków.
2: Muzyka i medycyna w RMF Classic.
0: Powolne, świadome jedzenie do 3/4 napełnienia powinno dać nam 100% satysfakcji. Niech ta formuła wejdzie nam w nawyk. Do rozmowy z psychodietetykiem Marcinem Bończą-Tomaszewskim wrócimy po 19:00. Tymczasem Adele na diecie Sirt Food. Dieta sirtuinowa bazuje na produktach aktywujących sirtuiny, tak zwane geny długowieczności. Jadłospis oparty na składnikach bogatych w polifenole pomógł Adele zgubić ponad 40 kg. Adele wyśpiewa nam historię Bonda, który też zresztą o linię dba. Skyfall.

Michel Legrand, jego pamiętny temat, czołówka animacji dla dzieci, Biały Delfin, Jeszcze przed 19:00 Elton John nam zaśpiewa, Greg Zorba zatańczy. Już teraz Lang Lang zagra na fortepianie La Campanelle Franciszka Lista. Dariusz Stańczuk, zapraszam do słuchania, tu RMF Classic.

Johann Peter Salomon, jego romans na skrzypce i smyczki, wcześniej listowska La Campanella, wcześniej jeszcze animacja Biały Delfin i w wykonaniu Adele Skyfall. Pieśń ta zabrzmiała podczas pamiętnego koncertu FMF 007 The Best of James Bond, może pamiętacie, w ramach 7. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie w roku 2014. To się działo. Leci ten czas, za tydzień już 19. edycja Festiwalu Muzyki Filmowej, wydarzenia poświęcone młodym, zdolnym twórcom soundtracków, ale także uznanym tuzom. W programie będzie autorski wieczór Jamesa Newtona Howarda. Swój koncert mieć będzie także Hauszka, Volker Bertelmann, będzie gala nagród FMF, międzynarodowa gala seriali z suitami z takich produkcji jak Biały Lotos, Bridgertonowie, Dzień Szakala, Yellowstone, a na finał pokaz filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Muzyka mistrza Johna Williamsa na żywo zabrzmi z okazji 25-lecia filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny. 19. Festiwal Muzyki Filmowej od 13 do 17 maja. Szczegóły programu znajdziecie na rmfclassic.pl. Greg Zorba tymczasem. Filmowa muzyka Mikisa Teodorakisa.

0: reclamă. Bov Media, experta
1: niemasz. Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
1: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
3: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i
2: w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
3: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media

0: dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
1: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Po reklamie.
4: Magia kina w Twoim głośniku. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Star Wars Ahsoka i z tej produkcji muzyka w wieczornym, poniedziałkowym RMF Classic. Magazyn Muzyka i Medycyna w majowym kalendarzu Świat Medycyny akcentuje potrzeby chorych na astmę. O nowoczesnych metodach leczenia astmy mówiła w magazynie Muzyka i Medycyna ceniona pulmonolog Anna Prokop-Staszecka. Bardzo ważna jest tu współpraca astmatyków z prowadzącymi ich lekarzami.
1: My mamy w tej chwili podział tej astmy na taką, którą dobrze kontrolujemy. To też jest ważne, że chory, który umie leczyć swoją astmę, jest wyedukowany, to jest bardzo dobry pacjent. Taki, który zadzwoni i on, jeżeli ma taki kontakt z lekarzem czy z ochroną zdrowia, to on panuje nad tymi wszystkimi objawami i naprawdę nie dochodzi do zaostrzeń, albo są to jakieś wyjątkowe sytuacje. Natomiast źle kontrolowana astma, to jest astma, gdzie chory ma cały czas dolegliwości, że ma kaszel, ma duszność, ma nie przysypia, na przykład duszność go budzi w nocy, duszność ma po jakimś najdrobniejszym wysiłku i to jest źle kontrolowana astma. I na taką astmę nie można sobie pozwolić, jeżeli mamy naprawdę dobre leki. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby chorzy tak źle leczeni czy niezdiagnozowani po prostu chodzili, a nadal niestety tak jest.
0: Czyli przy astmie współpracujmy z lekarzem prowadzącym.
1: Bardzo jest to istotne i lekarz musi mieć także świadomość tego, że jeżeli, bo może prowadzić taką zwykłą, umiarkowaną astmę, dobrze kontrolując lekarz rodzinny. Niestety w kilku procentach ta astma wymyka się spod kontroli i tą źle kontrolowaną astmę muszą prowadzić ośrodki, które mają możliwości ubranie tej astmy w programy, bo są programy sponsorowane przez Narodowy Fundusz dla źle kontrolowanej astmy. I mamy tą astmę trudną, ciężką, ale to jest jakiś tylko margines i te osoby z taką trudną astmą, z tymi zmianami, jak powiedziałam, codziennymi czy kłopotliwymi, muszą się zgłosić do ośrodków, które prowadzą leczenie astmy. To leczenie immunologiczne, biologiczne leczenie.
2: Muzyka i medycyna w RMF Classic.
0: Całą poświęconą także astmie rozmowę z pulmonolog Anną Prokop-Staszecką znajdziecie na rmfclassic.pl. Muzyka i medycyna. Polecam słuchanie i tego podcastu. Ustanowiony w celu zwiększenia świadomości na temat astmy Światowy Dzień Astmy jutro, 5 maja. Teraz już w naszym kinie seans pod tytułem Cóż za piękny dzień. Nate Heller jest autorem tej filmowej muzyki.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: To ranczo jest w rodzinie od pokoleń.
2: Ta praca jest tajemnicza i ważna.
3: Wielkie hity małego ekranu. Na podstawie naszych podpowiedzi odgadnij, o jaki serial chodzi i graj o podwójne zaproszenia na galę seriali podczas Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Już jutro po 10:00 w RMF Classic.
4: Reklama. Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Można poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Po reklamie.

0: Siódmy taniec węgierski Johannesa Brahmsa, wielkiego fana dość ciężkostrawnej wiedeńskiej diety. Magazyn Muzyka i Medycyna w RMF Classic. Moim gościem psychodietetyk, coach żywieniowy Marcin Bończa-Tomaszewski. Rozmawiamy o pozytywnych nawykach decydujących o powodzeniu ukierunkowanego na zdrowe życie żywienia. Na top liście tych nawyków jest wspomniane już wolne, świadome jedzenie. Co jeszcze, panie Marcinie?
1: Drugim takim nawykiem, który też jest kluczowy, niezależnie, to jest nawyk trochę jak we Władcy Pierścieni. Jest jeden pierścień, który rządzi wszystkimi. Ci, którzy oglądali, na pewno jest piękna muzyka filmowa. Zasada pierścienia, ją nazywam, to jest jedz prawdziwą żywność, zawierającą jak najwięcej esencjonalnych składników. Mówi się o tym, żeby jeść nieprzetworzoną żywność. My ludzie nauczyliśmy się od czasów kamienia łupanego przetwarzać żywność po to, żeby nam sprzyjała, po to, żebyśmy mogli czerpać więcej składników i żebyśmy mogli ją zachować na czasy, kiedy nie mamy tej żywności. Więc ta definicja przetworzonej żywności jest bardzo jakby trudna do pojęcia, ale jeżeli skupimy się na tym, żeby nasza żywność miała jak najwięcej esencjonalnych składników i pomocnych, to nasz jadłospis będzie nam dostarczał wszystkiego, czego potrzebujemy, jednocześnie nic w nadmiarze. Co to znaczy? Esencjonalne składniki to są składniki niezbędne do utrzymania życia. Jak ich nie mamy, chorujemy, w skrajnych wypadkach tak prowadzi to do śmierci. Przykładem może być witamina C, jak mamy skrajny niedobór, to mamy szkorbut, który już jest niespotykany, dawniej marynarze mieli szkorbut. I takich składników jest wiele, witamin, minerałów, kwasów tłuszczowych, aminokwasów. I okazuje się, że nieprzetworzona żywność, czyli jeżeli jem jabłko, a nie jem soku czy musu, będzie miało więcej tych składników. Jeżeli jem, powiedzmy, owsiankę, a nie jem jakieś przetworzone płatki, to będziemy mieć więcej tych składników. I tak dalej, i tak dalej. Więc patrzmy na to, czy nasza żywność dostarcza tych witamin i minerałów, dostarcza nam błonnika i białka, bo to będzie fundament naszego jedzenia. I wysyłamy do organizmu sygnał taki: mam wszystko, czego mi potrzeba do produkcji energii w mitochondriach, do koncentracji, do produkcji hormonów, do głębokiego snu. I jeżeli nam czegoś brakuje, i to możemy z puli roślinnej, możemy z puli zwierzęcej, jeżeli nam czegoś brakuje i widzimy, że nie jesteśmy w stanie z tego jeść ze względów smakowych, finansowych, czasowych, uzupełnijmy to odważnie dobrej jakości suplementami, które są bardzo bliskie tych naturalnych składników, no bo to jest jakby najbardziej skuteczne i prawidłowe rozwiązanie, nie bójmy się tego. Ale jak oprzemy się na tej zasadzie, to wszystko się stanie prostsze. Jednocześnie trzeba wspomnieć, że ta żywność pozwala nam jeść mniej przy większej satysfakcji, tak? Nie potrzebujemy aż tyle kalorii, żeby mieć tą satysfakcję.
2: Muzyka i medycyna w RMF Classic.
0: Jeść mniej, ale mądrzej, dbając o esencjonalne składniki w naszym jadłospisie. Takie diktum zapamiętać warto. Jak prawidłowe żywienie wspiera leczenie farmakologiczne? O tym będziemy rozmawiać po 20:00. Teraz Wielki Marty. Film z Gwyneth Paltrow, która odeszła właśnie od rygorystycznej diety paleo, włączyła do jadłospisu chleb na zakwasie, ser węglowodany. Stawia teraz Gwyneth na produkty przeciwzapalne, na zdrowe tłuszcze jak awokado, oliwa. Gwyneth Paltrow, film Wielki Marty i z tego filmu piosenka w wykonaniu grupy Tears for Fears.

Kung Fu Panda i filmowy temat Johna Powella. Przed 20 u nas jeszcze Człowiek Ringu i filmowa muzyka Thomasa Newmana. Zbigniew Wodecki zaśpiewa. Będzie także kolejna odsłona cyklu Dialog Emocjonalny w ramach magazynu Muzyka i Medycyna. Dariusz Stańczuk, do słuchania zapraszam. These Days, teraz kompozycja, za którą stoi pianista Alexis French.

Piecuszek. Jego śpiew składa się z charakterystycznej, stopniowo opadającej sekwencji dźwięków. Jest miły dla ucha, melodyjny, miękki i nieco melancholijny. Śpiewa również jesienią. Piecuszek. Tej wiosny w

0: Michał Glinka i z opery Rusłan i Ludmiła Uwertura. Poniedziałkowy wieczór w RMF Classic, magazyn Muzyka i Medycyna. Ostatnie badania wskazują, że coraz częściej mamy problem ze spontaniczną, głębszą, szczerą rozmową. Bywa, że w sytuacjach, gdy powinniśmy się odezwać, mamy nawet w głowie gotową odpowiedź, ale usta są jakoś zasznurowane. Dlatego właśnie Magdalena Kieferling, trenerka, ekspertka odbudowania relacji, proponuje ćwiczenia, dzięki którym small talk stanie się łatwiejszy. Jak zacząć taką rozmowę, jak przejść od small talku do big talku? O tym Magdalena Kieferling pisze w książce Small Talk – dogadywanie się w czasach scrollowania. Z autorką książki rozmawiała Katarzyna Chnat.
1: Mentalnie i rozwojowo w dialogu emocjonalnym RMF Classic.
2: Co było impulsem do powstania tej książki? Dlaczego zatytułowałaś to w ten sposób, dogadywanie się w czasach scrollowania?
3: Bo nikt nas te relacje nie nauczył wchodzić, nikt nas nie nauczył zaczynania rozmowy, no to my się po prostu boimy i to jest zupełnie normalne. I warto sobie pomyśleć, że jest całe mnóstwo sposobów, które właśnie nie polegają na tym, że my się mamy nauczyć na swój temat jakiegoś jednego zdania, które wszystkim będziemy dookoła opowiadać i że to będzie jakaś taka, wiesz, historia wyuczona z pamięci, bo ja nigdy w życiu nie byłam swoich zdań z LinkedIna w stanie powtórzyć w takiej rozmowie, bo po prostu ich nie pamiętałam. Najfajniej jest wejść właśnie w tą emocję, najfajniej jest zbudować tak zwany most, to znaczy zacząć rozmawiać z drugą osobą na poziomie sytuacji, w której jesteście razem. Czyli jak wchodzisz do kina, no to mówisz, kurczę, nie było byłam pół roku w kinie, ty często chodzisz? I wtedy nawet osobę, która stoi przed tobą w kolejce, już możesz zagadać. Często mówię też na swoich szkoleniach, żeby ludzie korzystali ze sklepików osiedlowych. Z tych osób, które znamy z widzenia, bo dużo łatwiej jest nam zagadać do osoby, którą znamy z widzenia, niż do osoby, która jest dla nas całkowicie obca. I do takiego treningu społecznego, to jest absolutnie super. Jak ktoś się mnie pyta, do czego ten small talk jest potrzebny, jest nam potrzebny do tego, żeby nam się milej, wygodniej, sprawniej żyło. Bo jeżeli nawet te głupie rozmowy o pogodzie, jeżeli ktoś oglądał prognozę pogody, a myśmy nie oglądali, no to na przykład wiemy, czy jutro trzeba będzie skrobać samochód, czy nie trzeba będzie tego samochodu skrobać. Na to Brytyjczycy zwracają uwagę, że to nie jest takie durne, jak się wydaje.
2: Jeszcze jest tutaj jedna rzecz, którą chciałabym, żebyśmy omówiły, bo te wszystkie swoje spostrzeżenia, o których piszesz w budowaniu relacji w small talku, opierasz na badaniach i odwołujesz się do tego, jak my to czujemy w ciele. I na przykład piszesz tak, nawet krótki kontakt fizyczny, jakim jest uścisk dłoni, obniża poziom kortyzolu, hormonu stresu. Czy możesz podać jeszcze kilka takich przykładów? Co jeszcze w budowaniu relacji wpływa bezpośrednio na to, co się dzieje w naszym ciele, tak chemicznie?
3: Oksytocyna się nie wydziela od posta na LinkedInie czy od posta na Instagramie. Wydziela się od rozmowy i ten hormon zaufania, no bo to jest oksytocyna, jest tym hormonem zaufania, hormonem więzi społecznych, on potrzebuje sygnałów tego, że my jesteśmy obecni, że my jesteśmy w tej rozmowie. No to co to jest? To jest ton głosu, to jest kontakt wzrokowy i to jest ten rytm, w jakim my do drugiego człowieka mówimy. I to, co jest w ogóle niesamowite i co pokazują badania, to jest to, że ludzie zapamiętują to, co poczuli, a nie to, co usłyszeli. Czyli jeżeli ktoś poczuł się przy nas swobodnie, jeżeli się poczuł widziany, jeżeli się poczuł rozbawiony, no to my tak naprawdę jesteśmy dla niego tym uczuciem i on nas tak będzie zapamiętywał. Zobacz, że my pamiętamy emocje, a nie pamiętamy, co ta osoba powiedziała. Dlatego warto wejść z dobrą energią, warto się nastawić. Na to też są ćwiczenia, tych ćwiczeń w książce jest bardzo dużo.
1: O emocjach i rozwoju osobistym rozmawiamy w dialogu emocjonalnym RMF Classic.
0: Książka ta tak jest skonstruowana, że do każdego zagadnienia mamy jakąś historię, życiowy przykład, a potem konkretne ćwiczenia i porady, do tego przykłady small talku w różnych sytuacjach. Small talk, dogadywanie się w czasach scrollowania. Książkę Magdaleny Kieferling polecamy. Kolejna odsłona cyklu Dialog emocjonalny Kasi Chnat za tydzień o tej samej porze o 19.50. Teraz artysta, który ze small talkiem i big talkiem też nie miał żadnych kłopotów. Zbigniew Wodecki, opowiadaj mi tak.

0: reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców. Obudź się z kultu. Trudne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców. Obudź się z kultu.

0: kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Po reklamie.
4: RMF Classic. Klasyka, która mieszka z tobą.

0: Chopin w RMF Classic, Chopin i jego Berceuse, kołysanka, ale bynajmniej nie usypiamy. News medyczny zza oceanu taki oto. Naukowcy ze szpitala Mass General Brigham z Bostonu opracowali narzędzie sztucznej inteligencji, które szacuje wiek biologiczny na podstawie zdjęć twarzy. To narzędzie nazwane Face Age ma oceniać szanse na przeżycie na podstawie szybkości starzenia. Ma też służyć jako nieinwazyjny biomarker prognostyczny w przypadku raka. Badania trwają, naukowcy mają nadzieję, że analiza wyników Face Age pomoże dostarczać informacji prognostycznych pacjentom z innymi chorobami przewlekłymi, ale też osobom zdrowym. Ruszył także zatwierdzony przez Komisję Bioetyczną portal internetowy. Umożliwia on ludziom przesyłanie własnych zdjęć twarzy. Ma to ułatwić ocenę dotychczasowych wyników i dalszy rozwój technologii Face Age. Więcej o Face Age dowiecie się z artykułu opublikowanego na łamach pisma Nature Communications.
1: Muzyka i medycyna. Magazyn o zdrowiu ciała i ducha w RMF Classic.
0: A ja przypominam, tematem przewodnim tej edycji magazynu Muzyka i medycyna jest sztuka żywienia. Do rozmowy z psychodietetykiem Marcinem Bończą-Tomaszewskim wrócimy za kilka chwil. Teraz czekolada i filmowa muzyka. Rachel Portman.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku sprawdzę, czym jest nowy pompom. Spróbujemy załapać się na przejażdżkę po stolicy zabytkowym tramwajem. Będzie Florian Fest i nie zabraknie Waszych pluszakowych historii.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit.
13: Po reklamie.

0: Carmen w uwerturze, operowy hit Georges'a Bizeta w RMF Classic. Jak i czym się żywić, by żywność nas odżywiała i pomagała osiągać zamierzone życiowe cele? O tym, jak też o dobrych żywieniowych nawykach, pisze w książce Esencja sztuki żywienia mój dzisiejszy gość, psychodietetyk, coach Marcin Bończa-Tomaszewski. Pisząc o żywieniu wspomagającym leczenie farmakologiczne, przytacza pan Amerykanów, którzy mówią food first, then pharmacy.
1: Większość składników w lekach, tak, czy jakichś interwencjach farmakologicznych ma bardzo celowane oddziaływanie, gdzie mamy osiągnąć jakiś efekt, tak? Ścieżkę metaboliczną wzmocnić, na jakiś receptor zadziałać. Jeżeli popatrzymy na składniki odżywcze, to one mają multum oddziaływania. Weźmy taki przykład magnezu. On uczestniczy ponad w 600 reakcjach w organizmie. Produkcja ATP, czyli energii w mitochondriach, wpływ na poziom hormonów, w tym testosteronu, wpływ na jakość snu. I tak mogę wymieniać 600 reakcji. Daleko jest farmacja od takiego oddziaływania. Więc jeżeli myślimy w ten sposób, to możemy się zastanowić, mamy jakiś problem, gdzie jest rozwiązanie farmakologiczne, prawda? Jakich składników może nam brakować wtedy? Albo jaka interwencja nawykowa może nam pomóc, która nie opiera się na farmakologii? Ostatnie badania naukowe, które się ukazały na temat social mediów, jedna grupa osób nie miała przez 2 tygodnie dostępu do internetu, miała tylko telefon, gdzie mogła zadzwonić. W badaniach na depresji grupa, która nie miała właśnie tego dostępu, a druga miała lek, miała lepsze wyniki w skali depresji niż osoba, która brała lek. To jest imponujący efekt naturalnego działania. To nie jest przykład żywieniowy, ale podobnie będzie z składnikami. Tak, interwencje, które uzupełniają niezbędne składniki odżywcze, które się opierają na ruchu, które na przebywaniu w przyrodzie, ćwiczeniach oddechowych, będą bardzo często działały na cały organizm. To się nazywa holistyczne podejście, prawda? Ale to ma bardzo głębokie, uzasadnione podejście, takie biochemiczne. Tak samo z suplementami, prawda? Czego nie jemy, dlatego uzupełniamy to suplementem. Nawet jeżeli mamy interwencję żywieniową, suplementy, leki, tak?
0: Czyli mam rozumieć, że leczenie farmakologiczne będzie skuteczniejsze, jeżeli będziemy się lepiej odżywiać, tak? Jeżeli te składniki esencjonalne będą podawane w tej kwocie prawidłowej.
1: Dokładnie. I nawet każda interwencja farmakologiczna, jednocześnie z żywieniową, suplementacyjną i ruchową, będzie multiplikowała swoje działanie i będzie przynosiła lepsze rezultaty. Tu powiedziałem, że najpierw żywienie, potem suplementacja. Jeżeli jesteśmy w sytuacji, gdzie mamy głębszy kryzys, na przykład zdrowie można popatrzeć w skali 0-10. Pomiędzy 8 a 10 to już jest zdiagnozowana choroba. Większość z nas chodzi na takim poziomie 5 przedchorobowym. Jeżeli mamy sytuację taką, że chcemy wyjść z jakiegoś kryzysu zdrowotnego, czy spadku formy sportowca, to suplementacja pozwala nam przyspieszyć ten proces, ponieważ uzupełnianie niektórych składników trwa dość długo. Wymiana czerwonych krwinek trwa 3-4 miesiące. To tak samo uzupełnienie składników może trochę potrwać, więc tutaj jest taki wyjątek, że wtedy warto też zadziałać tu i tu naraz.
2: Muzyka i medycyna w RMF Classic.
0: O mądrej suplementacji także pisze Marcin Bończa-Tomaszewski w książce Esencja sztuki żywienia. Do rozmowy o tej arcyważnej sztuce wrócimy jeszcze po 21. Teraz fanka szpinaku, bakłażanów i młodego groszku, która od lat opiera swoją dietę na produktach bezglutenowych. Lady Gaga w duecie z Bradleyem Cooperem w scenie z filmu Narodziny Gwiazdy.

Dobry, zły i brzydki spaghetti western Sergio Leone z muzyką jego szkolnego kolegi Ennio Morricone w RMF Classic. To jest poniedziałkowy wieczór z magazynem Muzyka i Medycyna. Dariusz Stańczuk, zapraszam do słuchania. Za chwil parę u nas Łowczynie Szpiegów, kolejny odcinek tej naszej radiowej powieści. Będzie Władca Pierścieni w naszym kinie. Już teraz projekt Hail Mary i z tego filmu temat Daniela Pembertona.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czytają Małgorzata Dzięciołowska, Katarzyna Traczyńska i Grzesław Krzyżanowski.
1: Ja im nie wskazywałam, gdzie jest zainstalowana technika lub gdzie można ją zainstalować na daną noc. Oni to wiedzieli o wiele lepiej niż ja. Sami zapewnili sobie taką możliwość jeszcze na etapie projektowania hotelu. Jak koledzy zareagowali na fakt, że na takie stanowisko w hotelu Forum wyznaczono kobietę? Ze strony tych, którzy tam ze mną pracowali, nigdy nie spotkała mnie żadna przykrość. Byłam chyba dobrą pracownicą, na pewno bardzo obowiązkową. Koledzy to dostrzegali i nie mieli problemu z tym, że jestem kobietą. Nie lubiłam się z jednym panem w betce, wyższym ode mnie rangą, ale był to konflikt osobisty. Pamiętam 3-dniową kursokonferencję w Myślenicach, na której nie chciałam zostawać na noc. Wyjaśniłam kierownictwu, że nie ma chyba potrzeby, żebym tam spała, co spotkało się ze zrozumieniem i otrzymałam zgodę na nocowanie w domu w Krakowie. Po wykładach zabrałam rzeczy, idę do swojego malucha, a za mną leci wspomniany mężczyzna i dosłownie drze się: Elwira, baczność! Awantura na 4 fajerki, że mam zostać, nie wiadomo dlaczego. Może dlatego, że do mnie wcześniej startował, a ja go spławiłam. Któregoś razu wprowadzał mnie do pracy w jednym z hoteli. Przyszłam z nastawieniem, że jestem w pracy, a ten wpycha mi drinka. Było to zrobione w oczywisty sposób, a ja w równie stanowczy sposób powiedziałam, że nie będę nic piła i przyszłam do pracy. Tak zaczął się konflikt, który już nigdy się nie skończył. Nie przejmowałam się. Trzeba umieć się postawić, prawda? Moją idolką była koleżanka z wydziału, która potrafiła wygarnąć nawet wysokiemu rangą oficerowi. Jeden taki raz jej wrzucał, zaczął krzyczeć, że ona jest jak Radio Wolna Europa. Co ona na to? Że woli tak, niż być jak dziennik telewizyjny. Kłamcą. Ten facet to była postać z najwyższego szczebla. To była oczywiście ryzykowna zagrywka, ale koleżanka się nie przejmowała. Mówiła jak jest. Gdy w końcówce lat 80. przyszły zmiany i zaczęto wygaszać naszą działalność w hotelach i likwidować stanowiska, to wie pan, jaka była reakcja hotelu Forum? Protestowali. I to wyraźnie. Nie chcieli, żebyśmy odchodzili.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
0: Po reklamie.
9: Moc muzyki z filmów o superbohaterach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Zabić Drozda i z tego filmu temat Elmera Bernsteina. Poniedziałkowe wieczorne RMF Classic, magazyn Muzyka i Medycyna. Naukowcy z King's College w Londynie zbadali czekoladę, która może pomagać w spowalnianiu procesów starzenia. Kluczowe znaczenie ma teobromina, naturalny składnik obecny w ziarnach kakaowca. Okazuje się, że osoby z wyższym poziomem teobrominy we krwi są biologicznie młodsze. Teobromina, występująca niemal wyłącznie w ziarnach kakaowca, wspiera utrzymanie dłuższych telomerów, czyli ochronnych zakończeń chromosomów. Ich skracanie jest jednym z markerów starzenia organizmu. W działaniach odmładzających najwięcej korzyści przynosi gorzka czekolada zawierająca co najmniej 70-80% kakao. Zalecana ilość to 2 kostki gorzkiej czekolady dziennie.
1: Muzyka i medycyna w RMF Classic.
0: O spowalniającej procesy starzenia gorzkiej czekoladzie poczytacie w czasopiśmie Aging. Polecamy i tę lekturę. Przed nami ostatni już fragment rozmowy z psychodietetykiem, coachem żywieniowym Marcinem Bończą-Tomaszewskim. To za chwil parę u nas. Zapraszamy do słuchania. Soleil teraz, taki seans słoneczny w naszym kinie pod księżycem. Filmowa muzyka Władimira Kosmy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Płyty Jowity to propozycja dla każdego, kto kocha wyjątkową, intrygującą i wartościową muzykę. Gatunek nie ma znaczenia. W każdą środę wybieramy jeden album, najczęściej premierowy, i tłumaczę, czemu po niego sięgnęłam. Jeśli jesteście ciekawi moich argumentów, to do usłyszenia. Jowita Dziedzic-Golec.
2: Płyty Jowity już w środę po 18.30 w RMF Classic.
3: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowit.
3: Po reklamie.
12: RMF Classic. Klasyka, która jest z tobą.

0: Kapłan Cadok fragmentem tego dzieła przypomniał się barokowy mistrz Jerzy Fryderyk Händel, wielki miłośnik owoców morza najlepszych w XVIII-wiecznym Londynie. O korzystnym dla zdrowia żywieniu dziś rozmawiamy w magazynie Muzyka i Medycyna. Mówi o tym psychodietetyk, coach, autor książki Esencja sztuki żywienia Marcin Bończa-Tomaszewski. O najważniejszych nawykach sztuki żywienia powiedzieliśmy, o mądrej suplementacji, także o esencjonalnych składnikach jadłospisu, które wspierają także leczenie farmakologiczne. Warto jeszcze wspomnieć o tym, jak bardzo się jako ludzie różnimy. Różne dziedziczymy geny, różną mamy odporność, różnie chorujemy. Każdy z nas polega więc indywidualnej definicji zdrowia i formy. Skoro tak, sposoby żywienia też trzeba indywidualizować.
1: Najlepiej opierać się na parametrach, które my sami rozumiemy i najlepiej, żebyśmy kontrolowali. Jak ja się czuję? Czy to, jak zmieniłem moje żywienie, prowadzi mnie do celu? Czy to jest samopoczucie? Czy to waga? Czy to obwód w pasie? Czy to badanie krwi? Czy to nadciśnienie? Żeby nie popadać w modę albo tylko to, że na przykład moim koledze to tak pomogło, moja żona takie, tylko mieć takie swoje własne parametry i ekspert może tutaj pomóc, nawigować, motywować, ale żeby to były moje. I najlepiej, żeby te rzeczy były głęboko oparte na nasze wartości, cele i rzeczy, które rozumiemy. I nawet nie potrzeba nam tutaj samostanowego biohackingu, super nowoczesnych badań, żeby podjąć te kroki. No bo tak naprawdę pod koniec dnia czy za dekadę życia tak naprawdę zależy nam na takich rzeczach, czy będziemy sprawni, wykonywać rzeczy, które robimy, hobby, pracę, podróże, sport. To, co jest dla nas, to daje nam energię życiową, tak? Satysfakcję tutaj i to jest najważniejsze. A ekspert może pomóc w takich biochemicznej, składnikach odżywczych czy innych elementach, prawda, dodatkowo.
0: No i nie sugerować, jeżeli współmałżonek na przykład zasuwa rzodkieweczkę przy kolacji, a nam ta rzodkieweczka jakoś tak czujemy, że nie pasuje, no to nie iść w to, tylko iść swoją ścieżką.
1: Dokładnie, dokładnie. Ja to mam tak w domu, mamy wspólną lodówkę, a potrafimy naprawdę zupełnie inaczej zjeść w różnych posiłkach i to jest naturalne. Opierając się właśnie na tej samej lodówce, nie każdy ma tą ochotę na tą rzodkiewkę. A jak już ma się dzieci, to już w ogóle trudno zmusić je w to samo, to już zupełnie jest nierealistyczne, więc jak najbardziej, ta rzodkieweczka nie jest dla każdego.
0: Tak, to jest dopiero sztuka żywienia, jeżeli każdy członek rodziny, a rodzina duża jeszcze, chce co innego, prawda, i służy mu co innego.
1: Tak, dokładnie, a jeszcze pamiętajmy o tym, że ta przetworzona żywność, ta, która nam nie służy, ta ultra przetworzona, która wywołuje nas takie reakcje, że generalnie można ją zaliczyć do substancji uzależniających, tak, bo działa tak na mózg, nie zniknie z naszego życia. Ona będzie jej coraz więcej, będzie w reklamach, będzie wokół nas, więc potrzebujemy zaakceptować, że ona jest i nauczyć się nawigować właśnie z sobą.
0: Można by godzinami mówić o sztuce żywienia, natomiast myślę, że te esencje sztuki żywienia tutaj przynajmniej poruszyliśmy. Bardzo dziękuję. Marcin Bończa-Tomaszewski, psychodietetyk. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie i życzę Państwu wspaniałego wieczoru i tygodnia.
2: Muzyka i medycyna. Magazyn o zdrowiu ciała i ducha w RMF Classic.
0: A teraz jeszcze jedna historia z indywidualnie dobraną dietą. To historia aktora nastawionego na maksymalną redukcję tkanki tłuszczowej. Spożywa on produkty z dużą zawartością chudego białka, z alkoholu, deserów, słodyczy i chleba. Zrezygnował przy tym całkowicie. Ralph Fiennes główną kardynalską rolę zagrał w filmie Konklawe. Konklawe to muzyka Hauszki, Volkera Wagnera.

Czeku, Kane Mason, wiolonczelista i w jego wersji Jarmark w Scarborough. Gdybyśmy podali wersję ze słowami śpiewaną, dowiedzielibyście się, co na tym jarmarku można było dostać. Pietruszkę, szałwie, rozmaryn i tymianek na przykład. Taki ziołowy suplement w naszej playliście na finał magazynu Muzyka i Medycyna. O sztuce żywienia dzisiaj mówił mój gość specjalny, psychodietetyk, coach żywieniowy Marcin Bończa-Tomaszewski. Kto nie słyszał naszej rozmowy, niebawem będzie ona dostępna w formie podcastu na rmfclassic.pl Muzyka i Medycyna. I tele, które polecam, dziękując za dzisiejszy wieczór, Dariusz Stańczuk. Trzymajcie się ciepło, dobrej nocy. Zostawiam was w bardzo dobrym towarzystwie Robiego Williamsa. As

0: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
1: Mało kto dziś pamięta, że kiedy w Polsce uchwalana była Konstytucja 3 maja, Prusy były naszym sojusznikiem. Od 1790 roku bowiem istniało przymierze polsko-pruskie. Rosja była otwartym wrogiem, a Prusy potajemnie swojemu posłowi nakazywały nie dopuścić do reform ustrojowych pod żadnym pozorem. A oficjalnie? Po 3 maja instrukcje były proste. Musimy głośno pochwalić nową konstytucję. Tak każe prawo gry jego królewskiej mości. Trzeba, zważywszy sytuację, starać się możliwie podkreślać nasze zadowolenie, aby Polakom nawet do głowy nie przyszło, że byliśmy przeciwni. I oto 6 maja 1791 roku w przygotowanej w Berlinie instrukcji dla posła Prus Golca w Warszawie pisano: Polska dobrze rządzona może stać się niebezpieczną, a nawet zgubną dla Prus. Prusy są dopóty bezpieczne, póki Rzeczpospolita nie może wzmocnić swojego ustroju. Twórca przymierza z Polską, szef dyplomacji Królestwa Prus, Ewald von Herzberg, pisał do króla Prus wprost: jest to wypadek najniebezpieczniejszy dla Prus. Polska przez swą przestrzeń, zaludnienie i żyzność przewyższa Prusy. Ustanowiła teraz sobie doskonały rząd, a przez to utrwaliła byt pewny i stały. Wnioski? Należy unikać uznania zbyt wiążącego nowej konstytucji. I dodawał urzędnik naszego sojuszniczego państwa w piśmie do naszego sojuszniczego króla Prus dobrą radę. Istnieje przecież możliwość utrącenia nowej ustawy przy współudziale Rosji na podstawie naturalnej tożsamości prusko-rosyjskich interesów. I taką drogą Prusy poszły. Gdy Polska stanie się z powrotem zerem politycznym, nie będzie to dla Prus szkodliwe, stwierdzano w Berlinie. I sumowano: lepiej będzie dla Prus dozwolić do powrotu wpływów rosyjskich w Polsce i do obalenia konstytucji. Co było dalej, wiemy. Można było tylko westchnąć. Od fałszywych przyjaciół uchowaj nas, Boże.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku sprawdzę, czym jest nowy pompom. Spróbujemy załapać się na przejażdżkę po stolicy zabytkowym tramwajem. Będzie Florian Fest i nie zabraknie waszych pluszakowych historii.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: RMF Classic. Klasyka, która uspokaja.

0: Piątka z literatury. Polecają Szymon Kloszka i Tomasz Pindel.
1: Zaczynamy piątkę z literatury eksperymentalną. Mówimy o książkach, które robią rzeczy nieoczywiste. I zaczynamy od autora, którego zupełnie niedawno pożegnaliśmy.
2: To Antonio Lobantunes, znakomity portugalski pisarz, o którym długo mówiono, że jest takim murowanym kandydatem do Nobla, no ale Akademia Szwedzka nie zdążyła. Lobantunes na początku marca zmarł, a my dostaliśmy dopiero co jego kolejną książkę pod tytułem Karavele. Kolejną, a zarazem znaną nam już, bo to jest, jeśli dobrze pamiętam, pierwsza w ogóle jego powieść, która wyszła po polsku lata temu, ale teraz w nowym przekładzie Wojciecha Karhalisa trafia po tym, jak kilka innych jego rzeczy, jego w sensie Lobantunesa, ukazało się po polsku. O tym pisarzu w ogóle można powiedzieć, że właściwie każda jego książka jest eksperymentem, bo one są za każdym razem inne. On zawsze próbuje swoich sił i zmienia formę, zmienia temat, zmienia pomysł, zmienia język. W tym przypadku mamy opowieść, która jest historią tak zwanych retornados, czyli oparte jest to na rzeczywistych powrotach Portugalczyków bądź osób z Portugalią związanych, które po utracie ostatnich kolonii, mówimy o latach 70. XX wieku, przez Portugalię wracają do tejże Portugalii, tylko że Lobantunes nie mówi o tym, jak to na powieść realistyczną by przystało, tylko tworzy taką niezwykłą mieszankę, bo tymi powracającymi są na przykład pan Camões, czyli autor tego słynnego eposu narodowego, czy inne postacie z historii Portugalii. Czyli miesza się tutaj rzeczywiste doświadczenie drugiej połowy XX wieku tego kraju z tradycją, legendą, pewną konstrukcją mitów narodowych, a wszystko to podane w stylu bardzo niezwykłym. Tłumacz Wojciech Karhalis we wstępie zauważa, że styl literacki tej powieści przypomina gotyk manueliński, czyli taki charakterystyczny styl widoczny bardzo wyraźnie w Lizbonie na przykład. Więc to zarówno na poziomie fabuły, jak i języka dużo i zaskakująco się dzieje.
1: Dużo się też dzieje w książce Walżyny Mort. To jej najnowsza kolekcja wierszy pod tytułem Muzyka dla martwych i zmartwychwstałych, przełożona przez Bohdana Zadurę. Ta poetka urodzona w Mińsku mieszka teraz w Stanach Zjednoczonych. To jest rzeczywiście to eksperymentalny. Mamy tu bardzo dużą różnorodność formalną. Ja też nie do końca rozumiem, brakuje mi w tej książce posłowia, co się tu dzieje, bo mamy coś, co wskazywałoby na to, że mamy do czynienia z dwoma tomami poetyckimi pod tytułem Epidemia Róż i Pieśni dla Martwych i Zmartwychwstałych, a więc taki tytuł nosi cała antologia i na koniec są inne wiersze. To wszystko jest nieopatrzone datami, aczkolwiek możemy się często domyślać momentu ich powstania. Ciekawe jest to, że mamy tu wiersze, które wyglądają i czyta się je jak po prostu współczesną poezję. Do tego są wiersze, które są bardzo takimi intensywnymi i angażującymi prozami po prostu. To są momenty, w których autorka najsilniej autobiografizuje. Są to wszystko też teksty, których czuć brak hamulców. To znaczy, rzeczywiście Walżyna Mort mówi o rzeczach trudnych, nieprzyjemnych, używając często takiego języka, który odwołuje się nie tylko do rzeczy zmysłowych, ale do na przykład cielesnych.
2: Czytamy zatem portugalską prozę i białoruską poezję, a po przerwie kolejne rzeczy.

0: Piątka z literatury. Wybierają Szymon Gloska i Tomasz Pindel.
1: Mówimy o eksperymencie. Rzadko się pojawiają w piątce z literatury autorzy austriaccy. W tym wypadku mamy pana, który dał się poznać jako autor kryminałów, a tu serwuje nam taką uroczą drobinkę eksperymentalną, gdzie, no właśnie, mamy do czynienia z panem, który układa puzzle i czyta książki o mafiozach i gangsterach i do tego jego życie się sprowadza. Gdyby nie...
2: To jest powieść układanka, powieść zagadka, rzeczywiście taki figiel, można powiedzieć, fabularny. Rzecz nazywa się Luźny kontakt. Autor nazywa się Wolf Haas, a przekładu na polskie dokonała Agnieszka Kowaluk. No i tak jak zacząłeś to streszczać, nie wiem, czy do końca udatnie, ale rzeczywiście na początku może nie jest łatwe do wyłożenia. Mamy rzeczywiście dwie historie. Czyli mamy z jednej strony faceta, który układa puzzle i który czeka na elektryka, oraz z drugiej strony historię mężczyzny, który zeznawał w procesie przeciwko mafii, w związku z tym zostaje objęty programem ochrony świadków i zmienia nazwisko i tożsamość. I rzecz polega na tym, że elektryk czyta, jak się szybko orientujemy, powieść o tym byłym mafiozie skruszonym, który właśnie się ukrywa przed mafią, a z kolei skruszony mafiozo czyta powieść o facecie, który układa puzzle i czeka na elektryka, i potem to wszystko się będzie splatać. Nie będziemy oczywiście mówić jak, bo na tym polega przyjemność tej powieści, że ona nas zaskoczy przynajmniej kilkoma voltami, które tutaj się dzieją, ale te historie będą się układać, przeplatać i wiązać. Ja myślę, że to nie jest wielki eksperyment, jeśli mówimy o tym, jeśli myślimy o tym, co się działo w literaturze XX wieku chociażby na różnych kontynentach. Natomiast jest to rzeczywiście eksperyment, który przypomina nam, że sposób opowiedzenia historii może w istotny sposób wpłynąć na to, jak te historie odbierzemy, bo sama ta fabuła nie byłaby jakaś bardzo niezwykła, gdyby ją podać w zwykły sposób, a tu naprawdę się dzieje.
1: Różne wątki przeplatają się i w kolejnej eksperymentalnej powieści. Nosi ona tytuł Lektura uproszczona. Autorką jest Christina Morales, a rzecz została przetłumaczona przez Katarzynę Okraską i Agapę Ostrowską. I te wątki się tu przeplatają głównie za sprawą bohaterek, które mieszkają w jednym miejscu, konkretnie w Skłocie, i jakoś dzielą swoje życie i o tym życiu nam opowiadają, każda zupełnie inaczej, każda zupełnie inną temperaturą. One wszystkie, można to chyba powiedzieć bez sekundy zastanowienia, są jakimiś tam wyrzutkami, outsiderkami, są osobami daleko wykraczającymi poza granice tak zwanej normalności, co nie zmienia faktu, że każda z nich mówi swoim dość wyrazistym, zabawnym i dla mnie angażującym literacko głosem. Tu szczególnie moją największą faworytką była Nati, która, nie wiem, każda jej opowieść jest takim rantem, który w pewnym momencie wpada na taki poziom turborantu, czyli z takiej nawiki niekończącej się i takiej bardzo szybkiej opowieści o tym, co się właśnie w danym momencie w jej życiu dzieje, ona nagle wskakuje na poziom jeszcze wyższy. Tytułowa lektura uproszczona, no to jest właśnie chyba najbardziej eksperymentalna część tej książki, czyli sposób pisania taki, żeby był on najmniej intelektualnie angażujący, najprostszy w przyswojeniu, co oczywiście innej z bohaterek się kompletnie nie udaje, bo co chwilę popada w jakieś długaśne dygresje.
2: Można po prostu powiedzieć, że to jest powieść bardzo zaangażowana politycznie i obyczajowo, która jednocześnie jest bezkompromisowo literacko, i na tym też pewien eksperyment polega, bo zazwyczaj to, co walczy o jakąś sprawę, stara się być klarowne. Tutaj akurat rzeczywiście dzieje się inaczej.

0: reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic. Po reklamie.
1: Nie potrzebujesz ekranu, by zobaczyć film. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: To ranczo jest w rodzinie od pokoleń.
2: Ta praca jest tajemnicza i ważna.
3: Wielkie hity małego ekranu. Na podstawie naszych podpowiedzi odgadnij, o jaki serial chodzi i graj o podwójne zaproszenia na galę seriali podczas Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Już jutro po 10:00 w RMF Classic.

0: Trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Adam Bauman.
1: Skonstatowała prokuratorka. Jak w każdej dziedzinie, zauważył Gan. Czy to prawidłowe zawieszenie? Takie, jakiego pan uczy? Gan spojrzał na zdjęcie tylko raz. W żadnym razie, zaprzeczył stanowczo. Gdybym ja robił to podwieszenie, umieściłbym liny nad klatką piersiową, a drugie niżej, tuż nad żebrami. Morderca wiedział, co robi. Założył uprząż, przecinając splot słoneczny. Ciężar ciała stopniowo zwiększał nacisk i ostatecznie sprawił, że klatka zmniejszała objętość. Ta osoba miała coraz mniej powietrza. Sądzę, że zawieszał tych ludzi żywych. Czekał, aż wyzioną ducha. To coś jak dawne wieszanie ludzi na krzyżu, upewniła się Wera. Tak umarł Chrystus. Powtarzam raz jeszcze, że nie praktykujemy tego rodzaju działań. To wynaturzenie naszej ideologii i wyrachowana, zimna zbrodnia. Wziął czwartą linę, przyjrzał się jej. Odpiął zapięcie opakowania, zajrzał. Mogę? Spytał, nim jej dotknął. Wera podała mu jednorazowe rękawiczki. Gan spróbował naciągnąć linę, obejrzał splot. Widzi pani, ten sznur jest rozciągliwy. Bądźcie pewni, że morderca użył go z rozmysłem, orzekł. Dwa włókna zdecydowanie syntetyczne. To rzecz masowa z marketu budowlanego. Nie służy do shibari. Z całą pewnością nie została zakupiona u nas i nigdy bym jej nie zalecił. Ponieważ się rozciąga, proces podduszania następuje szybciej, podkreślił. Meyer, który dotąd tylko się przypatrywał, odchrząknął i spojrzał na Weronikę. Ta zaś podała mu notes. Kiedy Hubert zapisywał pytanie, Gant przyglądał mu się zaciekawiony. Wreszcie wskazał opatrunek na jego szyi, a potem zasinienia na rękach i małe kropeczki, które wciąż widniały na jego dłoniach. Pana też zawiesił, ale się pan uwolnił? Odgadł. Profiler pokręcił głową, a Weronika pośpieszyła z odpowiedzią. Hubert jest psychologiem. Został uwięziony, ale nie był na linach. W ciągu ostatniej doby wiele przeszedł. Nie może mówić, ale chce słuchać.
0: Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy do RMF Classic jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: Na razie.
1: Zapraszam do RMF Classic. Grzegorz Markowski. Perfekt.